0: celu. Pomiędzy zdroje, to jest monopol. Czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, ref

0: SK2 Trójmiasto.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi
2: SK2 Trójmiasto.

0: Trójmiasto.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. I po reklamie.
3: I to był bardzo fajny weekend. Bardzo dużo słońca, z tym, że ten wiatr trochę przeszkadzał rowerzystom, prawda? Dzisiaj 22 stopnie w ciągu dnia, 15 stopni w nocy. Słońca będzie sporo, bez opadów i bez silnego wiatru. Jutro 21 stopni w ciągu dnia, w nocy 14. Słońce na pewno się pojawi, więc okulary przeciwsłoneczne obowiązkowo zabieramy ze sobą. Padać nie będzie, zresztą w kolejnych dniach też bez deszczu, ale będziemy mieli spadek temperatury, między innymi w środę, w czwartek. Od piątku temperatura powoli zacznie wzrastać. Teraz Nowatorów Budowlanek, Starogardzka, Świętokrzyska. Uważamy na siebie w Gdańsku.
4: Jest szósta, Paulina Chorwatowska, to są News Eski 2. Są wyniki referendum w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że prezydent Aleksander Miszalski i Rada Miasta zostaną odwołani. Według Late Poll przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na zlecenie Polsat News frekwencja wyniosła 31,8%. To oznacza, że referendum jest ważne. O szczegółach Olek Ruszkowski.
5: Do odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego w referendum musiało wziąć udział blisko 27% wszystkich osób uprawnionych do głosowania. W przypadku Rady Miasta ten odsetek musiał wynieść około 30%.

0: 41%. Według exitpola przygotowanego przez OGB oba progi frekwencyjne zostały spełnione. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego było 98% wszystkich głosujących. W przypadku Rady Miasta ten odsetek wynosił 96%.
1: Spytaliśmy krakowian, co sądzą o wynikach referendum.
2: Dla mnie to jest robota pana Gibały. Pan Miszalski powinien być dalej prezydentem.
3: Za wcześnie zostały takie wybory zrobione.
1: A do czasu wyboru nowego prezydenta w przedterminowych wyborach miastem będzie zarządzać komisarz wyznaczony przez rząd. Fajerwerki, owacje i tysiące ludzi witających go na wjeździe do miasta. Po 53 godzinach jazdy non-stop łatwo gang dotarł do Gdańska.
4: Proszę zejść z jezdni dla waszego bezpieczeństwa. Dziękuję.
5: Całe wszystkie transmisje z Cancer Fighters to w domu na dwóch telewizorach leciały, na telefonie, wracaliśmy z zakupów. Bardzo wspieramy, bardzo fajna inicjatywa, płakać mi się chce.
6: Dziękujemy!
1: A podczas przejazdu łatwo gang zebrał ponad 20 milionów złotych. Zostaną one przekazane na rzecz trzech chorych chłopców: Maksa, Adasia i Wojtka. Wielka celebracja po 4 latach w pierwszej lidze. Wisła Kraków wraca w przyszłym sezonie do Ekstraklasy. Na rynku głównym zebrało się kilkadziesiąt tysięcy kibiców, by wspólnie świętować awans Białej Gwiazdy.
5: Ja się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym wydarzeniu. Jest bardzo fajna atmosfera.
7: Czekaliśmy na to wiele lat, 4 lata w pierwszej lidze. Już nam się to znudziło.
1: A Wisła Kraków zwyciężyła w ostatniej kolejce pierwszej ligi, pokonując Pogoń Siedlce 2-0.
8: SK2 Sport.
1: Dwa mecze i dwie wygrane. Tak na razie wygląda bilans polskich tenisistów w wielkoszlemowym Roland Garros. Magdalinet wygrała z Teresą.

0: a Wisła Kraków zwyciężyła w ostatniej kolejce pierwszej ligi, pokonując Pogoń Siedlce 2-0.
1: SK2 Sport.
0: Dwa mecze i dwie wygrane. Tak na razie wygląda bilans polskich tenisistów w wielkoszlemowym Roland Garros. Magdalinet wygrała z Teresą.

0: Elena Frank, a dziś zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza. ŁKS Łódź i Polonia Warszawa uzupełniły grono drużyn w barażach o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Szansę na powrót do niej stracił wczoraj Ruch Chorzów, który niespodziewanie przegrał ze Zniczem Pruszków. Bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.
1: To wielkie rzeczy się w Krakowie działy. Z jednej strony Wisła Kraków wraca do ekstraklasy, z drugiej strony krakowianie odwołali prezydenta miasta. To zróbmy tak, ja też dzisiaj odwołuję. Odwołuję poniedziałek, bo mam taką moc, bo mam najlepsze polskie hity i nie zawaham się ich użyć.
2: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
1: I już pierwszy hicik na dobry początek tego tygodnia leci. Ania, wyszkonisz lampa i sofa. Nie sofa i lampa. Nie. Bo jak najpierw będzie sofa, a później lampa, to człowiek jeszcze pójdzie spać. Czyli robimy odwrotnie. Najpierw lampa, później sofa, zapalamy światełko, wstajemy z sofy, wstajemy z łóżek. Budzimy się, moi drodzy, do życia. 3,5 minuty po godzinie 6.

0: Dziwna, dziwna. Piosenka całkiem w porządku, nazywa się Dziwna. Daria Zawiałow i Artur Rojek to taki duet prawie jak nasz.
1: Prawie. Prawie. Z naciskiem na prawie, oczywiście, że tak.
0: Bo u nas jest taki duet, że...
1: U nas jest dwóch mężczyzn, natomiast mężczyzna i kobieta.
0: A, w ten sposób szedłeś, dobra, to tak.
1: Wybrnąłeś,
0: tak, tak.
1: No nie licytujmy się, kto jest lepszy, obyczworo mamy wiele do zaoferowania wszystkim.
0: Tak jest, 10 po 6 w Radiu SK2, dzisiaj jakby musimy wam najpierw powiedzieć, co jest, a jest poniedziałek. Magda i Grzegorz mają imieniny.
1: Brawo dla Magdy i
0: dzień
1: dla Grzegorza.
0: Dzień piłki nożnej, dzień dziecka zaginionego, dzień królewny, dzień stemplarza, dzień piwowara, dzień ręcznika, dzień weterana, dzień wyzwolenia Afryki. Pamiętajmy. I Światowy Dzień Futbolu. Proszę bardzo, tyle świąt w jednym dniu. Jeszcze byś dołożył coś?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie. Nie. Mamy piękny dzień.
0: 100 lat niech żyją, niech żyją, niech żyją.
1: Wszystkim, którzy mają się urodziny.
0: Tak.
1: To jest dla was wszystkich.
0: Co się działo ostatnio?
1: No wiesz co, na przedniósach Radia SK2 słyszeliśmy, że odwołali prezydenta Krakowa.
0: A, tak szybko?
1: No, szybciutko, nie?
0: No.
1: Ile on za 2 lata wytrzymał?
0: No mało, w porównaniu do poprzedniego prezydenta, pana Majchrowskiego, tak. O ile dobrze pamiętam. Taki zbrudką był, dostojny mężczyzna.
1: No tak czy inaczej, jest pierwsze odwołanie na tym świecie, aha, to szukamy kolejnych. Co jeszcze należy? Jak już tak jesteśmy na fali odwoływania,
0: no,
1: w takim razie, to zróbmy takie nasze esko-dwójkowe referendum.
0: Referendum zrobimy, to jest piękne słowo.
1: No, referendum robimy. Co jeszcze trzeba odwołać? Ja już powiedziałem, że mam taki postulat, odwołujemy poniedziałki.
0: To już nie raz powtarzaliśmy, żeby odwołać poniedziałki.
1: Wszystkie poniedziałki do odwołania.
0: Niestety nasze referenda nie mają frekwencji.
1: Tak więc dzwońcie 726-826-826 albo Messenger.
0: Zróbmy frekwencję, zróbmy referendum, żeby coś konkretnego odwołać. Kto jest za poniedziałkiem, kto jest za czymś innym. Oczywiście tutaj można postulować, co odwołujemy.
1: No.
0: I nasze referendum odbywa się telefonicznie 726-826-826.
1: Albo Messenger. Ja mam jeszcze jeden postulat. Ja bym bardzo chętnie odwołał, bo wiecie, jak się człowiek śpi, to czasami mu ślina leci na poduszkę i później ta poduszka jest mokra.
0: No.
1: No, to ja bym odwołał to.
0: Odwołał to.
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Ja nie chcę się ślinić.
0: Dobrze.
1: Przyznam już sen.
0: Dziękujemy. Przyjmujemy, myślimy dalej. SK2 726 826 826

0: i teraz właśnie będzie takie małe a propos. Idealny utwór, pasuje bardzo. Jonathan PZ i Liwka, Obejmuje noce. Mamy 17 minut po 6. Jest Szymon z propozycją swojego referendum. Dzień dobry, Szymonie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Co proponujesz?
1: Ja proponuję odwołać zmianę czasu i żeby został ten, który jest, czyli letni.
0: Letni czas chciałbyś, żeby został. Ja już to troszeczkę zacząłem sprawdzać, nie wiem, czy zdążę dotrzeć do tego.
2: Dotrzyj.
0: Docieraj. Co chcę, bo to w kalendarzu chcę sprawdzić.
2: Wszyscy ci kibicują, cała Polska patrzy.
0: Kiedy jest przesilenie zimowe? 22 gdzieś załóżmy kliknę sobie, 22. O 9 słońce będzie w

0: chodziło 22 grudnia, jeśli zostawilibyśmy czas letni? I co ty na to, Szymek?
1: Ja, może być, jak może, najbardziej.
0: Ale...
1: I tak będę o tej porze w pracy, więc...
0: Okej, okay, ale za to zachód, ale za, zachód za to będzie 16.30, a nie 15.25.
1: Znaczy, no, no i bardzo dobrze.
0: Nie więcej, no. Ale to, czyli Szymon mówi bardzo dobrze, postulujesz dalej. Odwołujemy czas zimowy.
1: Tak jest.
2: A co ma wspólnego, nie wiem, siłownia ze wschodem słońca?
0: Siłownia?
2: No.
0: Dlaczego siłownia?
2: No mówisz, że jakieś
0: przesilenie.
2: Siłowanie?
0: Przesilenie.
2: No.
0: Mówi ci to coś?
2: To jak się przetrenujesz troszkę, tak?
0: Nie, przesilenie. Jest zimowe i jest letnie, mój drogi.
2: Okay.
0: Nie uczyłeś się
2: jak
0: na
2: jak się pogoda
0: rzeczy.
2: Przetrenuje, to później wstaje z łóżka. Dobra, ta pogoda ma
0: ale
2: ponad 40
0: ale dobra,
2: lat,
0: letni ja też bym był. Tak szczerze, już tak bez żadnego śmiania, Szymek, to ja za letnim też bym był. Więc to jest dobre.
2: Dobra, mamy referendum.
0: Referendum.
1: Mamy jeden głos więcej.
0: Mamy już dwa głosy. Do frekwencji potrzeba nam jeszcze zaledwie 17 990 999 osób.
2: No. Ja w tym referendum, pozwólcie, że nie wezmę udziału w takim razie.
0: No to tak, nie wygramy tego jeszcze.
2: Ja mam w nosie...
0: Bez ciebie.
2: Mam
0: ty robisz za ośmiu.
2: Mam w nosie, która jest godzina. No i tak roboty jest pokorek.
0: Dobrze. Mamy to. Szymek, dzięki. Odwołujemy czas zimowy. Pozdrawiamy, wysyłamy gadżety, zapinamy sekretarę. Jak zawsze zresztą. Na kolejne propozycje też przyjdzie czas. Co chcielibyście odwołać?
2: Tak jest.
0: Może byście chcieli jakieś referendum oficjalnie na antenie Radia SK2 zainicjować. Proszę bardzo. 726-826-826.
2: Albo ten. Messenger. Koniec miesiąca na koncie. Odwołuję koniec miesiąca na koncie. O. SK2.
0: Ja też jestem za początkiem. Jestem za początkiem miesiąca na koncie. No. Tak,
2: niektórzy
0: tak.
2: będą za środkiem i tu będzie problem.
0: Widzisz.
2: Dobrze, to co? Zagramy teraz coś nastrojowego, ładnego. Tak, pan Borysiewicz, pan Paweł Kukiz, proszę bardzo. Pan Paweł Kukiz teraz ma inną drogę życiową, ale śpiewać umie.
0: Umie. Ładnie. Bo to jest o naszym kraju piosenka, tak że tu jest jak jest, no po prostu. No. I ty dobrze o tym wiesz.
2: Ja idę napisać jakąś piosenkę, wiesz?

0: 25 minut po szóstej. Trzeba brawka bić, czapki z głów. Zrobił to po raz kolejny.
1: Klap, klap.
0: Klap, klap, klap. On odwołuje złe wydarzenia w naszym kraju.
1: Łatwo mu to przychodzi.
0: Tak, bo to jest łatwogang. On odwołuje wszystko to, co złe i chce, żeby było dobrze. I do tego zachęca cały kraj. Piękny kolejny gest tego młodego, zdolnego człowieka. Przejechał z Zakopanego do Gdańska. 700 kilometrów pokonał rowerem. W piątek po południu opuścił Zakopane, w niedzielę po 21 minął tablicę z napisem Gdańsk.
1: To jest po prostu niesamowite. Zobaczcie, ostatnio miał kamerkę internetową i zebrał 250 milionów, tak?
0: Tak, teraz prawie 20, bo licznik chyba jeszcze bije cały czas.
1: Teraz wziął rower, wykręcił 20 milionów, prawda?
0: Prawie, jeszcze prawda? Nie, ale już blisko.
1: No, zobaczcie. Ja się boję, bo tak, dostał kamerkę, wykręcił 250 milionów, dostał rower, wykręcił 20 milionów. Ja się boję, co on wykręci za chwilę i co może dostać. Nie wiem, co może dostać na przykład.
0: Kłada.
1: Na kładzie, ty wiesz, ile on może wykręcić?
0: Bo jest maj, to wiesz.
1: A jak doda gazu, to jeszcze więcej.

0: nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
0: Najlepsze, bo polskie. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
1: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
1: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
9: W tym tygodniu słońca na pewno w Trójmieście nie zabraknie, więc okulary przeciwsłoneczne obowiązkowo zabieramy ze sobą do auta. Kremy do opalania też się przydadzą, bo na termometrach dziś i jutro powyżej 20 stopni. W środę i w czwartek będzie chłodniej, bo 16, może 17, w nocy natomiast tylko 8. I w tym tygodniu bez opadów deszczu ogrodnicy załamują ręce. W każdym razie, teraz uważamy na Małokackiej Chwaszczyńskiej, 10 lutego Wendy Dąbka, Undruga, Nina Wiśniewskiego w Gdyni. Na estakadzie Kwiatkowskiego też noga z gazu.
10: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Dwie osoby poszkodowane to po wieczornym pożarze pustostanu na poznańskich Ratajach. Mężczyzna przebywający w środku wymagał resuscytacji. Ratownikom udało się przywrócić mu funkcje życiowe. On i kobieta z objawami podtrucia dymem trafili do szpitala. To sukces nas wszystkich. Ja sam nie wpłaciłem tych 20 milionów, mówił Łatwo Gang, który od piątku bez przerwy jechał rowerem z Zakopanego do Gdańska. Dzięki transmisji z całej trasy udało się zebrać ponad 20 milionów złotych na pomoc trzem ciężko chorym chłopcom.
11: Każdy z nas płacił 5-10 zł i uratowaliśmy kilka dzieci. Niczym się nie różnie i równie dobrze ty mogłeś tu stać, a ja mogłem na dole. Każdy z nas jest równy. Pokazujemy, że Polacy są najlepszymi ludźmi na całym świecie.
10: Jak powiedział nam Łatwo, po tym jak wróci do domu, pierwsze co zrobi to zje bigos lub kebaba. I jeszcze ważna informacja dla kierowców. Dziś obowiązują weekendowe ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 46 groszy. Z kolei cena oleju napędowego nie przekracza 6 zł 85 groszy.

0: Szkoda, że Państwo tego nie widzieli. Szkoda, że Państwo tego nie widzieli. A kto nie widział, to sobie może włączyć ten kawałek na przykład na YouTubie, bo jest klip. I klip jest naprawdę fajny.
1: Ale co tam jest? Ja nie widziałem, szczerze mówiąc.
0: Nie widziałeś?
1: Ja tylko słucham.
0: No, klip pokazuje to, że na przykład, no nie, tam, no... Bledka na wakacjach i chyba jej bagaż ukradli.
1: No, i co w tym takiego fajnego?
0: No, że nie miała...
1: Cieszy się z cudzego nieszczęścia?
0: Nie. Po prostu jeszcze nie zdążyła do sklepu też pójść, nie?
1: Aha, i co?
0: No, wyobraź sobie, no.
1: Nie wiem.
0: Bagaż,
1: tłumacz się teraz, co ci się tak podoba w tym teledysku.
0: Widoki. W sensie, bo to na Majorce było

0: No, no. Albo na, no, w Bieszczadach nad Soliną.
1: No, no nie ciśnij, no, no, nie pierwszy rzuci kamieniem, go u bagaż zabrali i musiał w samych majtkach biegać.
2: A,
1: po
2: to ci się podoba. No,
1: dobra, powiedziałem to.
2: Zaczerwienił się Jarząbek, wyszło szydło z worka.
1: Ja się w ogóle dziwię, bo Bledka jest na 6. miejscu polskiej gorącej dwudziestki, a ja po obejrzeniu tego klipu powinien być na pierwszym miejscu. Macie tydzień, żeby się poprawić.
2: Macie tydzień, żeby zobaczyć teledysk. Kto jeszcze nie widział, może to was zachęci. Jak coś, to jesteśmy na świeżo po kolejnym notowaniu. Bledka 6, tak?
1: Tak jest.
2: 6 miejsce, kto na pierwszym?
1: Nareszcie.
2: Nareszcie na pierwszym.
1: Męskie granie.
2: Dobrze.
1: I to jest, wiesz co, i to jest ta pozostałość. Bo oni cały czas trzymają pierwsze miejsce.
2: I cały czas mówią wreszcie, tak, wreszcie,
1: nareszcie. A Kuba i Kuba czekają i czekają.
2: Z tym latem.

0: No właśnie. A tu lato dopiero się rozkręca. SK2.pl, zakładka Gorąca Polska 20. Wyruszyliśmy z nowymi klikami na najbliższe notowanie, które pod koniec tego tygodnia, także sporo czasu, żeby pozmieniać tę listę.
1: A ja idę, obejrzę sobie ten teledysk, nie? SK2.

0: zobacz, jaki tygrys z rana. Artur Gadowski i zespół Ira. To jest ten tygrys, to jest ten zew. Za 10 minut siódma, a my już tyle energii mamy za pomocą tych najlepszych polskich hitów, które serwujemy wam na antenie Radia SK2.
1: Elektorat do nas dzwoni na 726-826-826 i na Messengerze i żąda kolejnego referendum.
2: Ja myślę, że kategorycznie trzeba odwołać tego, że nie ma z rana kiełbasy w lodówce.
0: To jest skandal!
1: Ale to nie dziwne. Jak się przez weekend rzuca mięsem, to później rano nie ma kiełbasy w lodówce.
0: Albo ja mam inną hipotezę, że radio, które słuchają słuchacze, stoi w kuchni. Mm-hmm. A ty nawet przez głośnik potrafisz wyniuchać zwyczajną podsuszaną z lodówki.
3: SK2.
4: Jajka mi się teraz kojarzą, nie wiem dlaczego. Z orłem.
0: Chowajcie jajka, jak macie radio w lodówce.

0: No mówiliśmy, że im stygnie to lato i czekają na miejsce pierwsze, tak nawiązując do naszej gorącej polskiej dwudziestki. Tymczasem 3,5 minuty do siódmej się
1: szybkie
0: zrobiło.
1: Szybkie pytanie do ciebie, czy już miałeś wjazd policji, straży pożarnej?
0: Jeszcze
1: albo
0: nie,
1: kolwiek...
0: ale wszystko przede mną.
1: Wszystko przede mną,
0: wszystko przede mną.
1: Czuję się po prostu poszkodowani, prawda? Do prezydenta wjeżdżają, a do nas jeszcze nie?
0: No.

0: naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Sealan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sealan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Szukasz stylowych bli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
2: I po reklamie.
3: W tym tygodniu nieco silniejszy wiatr w środę i w czwartek, szczególnie nad samym morzem, trzeba będzie uważać. W tym tygodniu bez opadów deszczu. I w tym tygodniu dziś będziemy mieć 22 stopnie, jutro temperatura podobna, natomiast w środę i w czwartek tylko 16 w ciągu dnia, a w nocy 8. W piątek temperatura zacznie powoli rosnąć. Teraz też rośnie ruch, więc trzeba zachować ostrożność na niepodległości w Sopocie, tu ze względu na pracę. Uważamy też w Gdańsku, na Starogardzkiej, Halera, Wałowej, Żołnierzy Wyklętych, Potokowej i Spacerowej.
4: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Czerwona kartka dla obecnych władz. Wszystko wskazuje na to, że krakowianie byli bezwzględni w ocenie prezydenta miasta. Jak wynika z sondażowych wyników referendum przeprowadzonego wczoraj w Krakowie, zarówno Aleksander Miszalski, jak i Rada Miasta stracili zaufanie.
5: Frekwencja bardzo wysoka, my niestety nie zdążyliśmy pójść na referendum, wybieraliśmy się, natomiast wygrało wydarzenie sportowe. Natomiast fakty są takie i fakty są jedne, że prezydent będzie nowy w Krakowie.
6: Co państwo sądzą o wynikach referendum? Prawdopodobnie prezydent Miszalski zostanie odwołany.
7: Świetnie.
4: Po zatwierdzeniu wyników przez magistrat władzy nad Krakowem przejmie wyznaczony przez rząd komisarz.
8: Prezes Rady Ministrów, czyli pan Donald Tusk, musi mianować Krakowie komisarza, natomiast to jest jego ruch, no i zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Ja obstawiam, że może jakąś kobietę wyznaczy, żeby złagodzić obyczaje. W tym momencie zaczyna się nowy rozdział.
4: Mówi Rafał Zątek, pełnomocnik Komitetu Referendum KRK. Wybory na nowego prezydenta Krakowa muszą odbyć się w ciągu najbliższych 90 dni. Priorytetem jest ustalenie sprawców prowokacji. Chodzi o incydent w rodzinnym mieszkaniu prezydenta w Gdańsku. Służby weszły do lokalu siłą po fałszywym zgłoszeniu. W środku nikogo jednak nie było. Po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zapowiedziano przegląd obowiązujących procedur. Więcej o tym Michał Skolimowski.
9: To, kto stoi za fałszywym zawiadomieniem, ustala policja. Zajmuje się tym specjalny zespół mundurowych.
10: Mamy ustalone już kierunki i mam nadzieję, że w ciągu, myślę, że kilkunastu godzin poinformujemy państwa o naszych efektach.
9: Mówi komendant główny policji generał Marek Boroń. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni, dodaje z kolei wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. W kwestii procedur, jak słyszymy, będą zmiany.
11: Wdrożyliśmy pewne zalecenia z punktu widzenia samego działania dodatkowych sprawdzeń po otrzymaniu z CPR-ów tych zgłoszeń.
9: A zgłoszenia w przypadku rodzinnego mieszkania prezydenta dotyczyły najpierw pożaru, a potem zatrzymania krążenia.
4: Będzie uroczysta odprawa i podziękowania za udział w akcji gaśniczej. Państwowa Straż Pożarna podsumuje działania i wyróżni tych, którzy walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uroczysta odprawa jutro o 9:00.
2: SK2 Sport.
4: Niedziela pożegnań na Wyspach. Z kibicami na Anfield pożegnał się Mohamed Salah. Egipcjanin dla Liverpoolu strzelił w sumie 257 goli. Z Manchesterem City pożegnali się z kolei pomocnik Bernardo Silva oraz szkoleniowiec Pep Guardiola. Włoch Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-letni Włoch triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie i wyraźnie prowadzi w klasyfikacji generalnej.
12: 7:03.
13: Zanim weszliśmy na antenę, to tak z Pauliną sobie rozmawialiśmy, prawda? Bo ty byłaś ostatnio na spacerze.
4: Tak, byłam.
13: Zgadza
4: się.
13: Po parku.
4: Tak?
13: I co ci pachniało?
4: No i pachniało mi grillem. Taką kiełbaską zgrillowaną.
12: W parku?
4: Kiełbaską.
12: Niektórzy grill, są takie miejsca, niektórzy grillują.
13: Ja myślałem, że jak kobieta idzie do parku, to tam wącha.
12: Fiołki.
4: Bez, prawda? Nie. Dla mnie maj.
12: Ale Paulina była bez kiełbasy.
2: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
13: Chyba, że kiełbasa też była na przykład, nie wiem, bez musztardy, nie?
12: No to wtedy zawsze tak. Może być jakiś bez, nie?
13: Zawsze
12: no,
13: bez pachnie, tak.
12: Ale akurat tobie kiełbasą pachnie.
4: Oczywiście i smakowało pajdą ze smalcem.

0: to dopiero początek tego pięknego, wspaniałego tygodnia, poniedziałek. 7.10, 25 dzień maja i my, Wajda Jarząbek, Jarząbek Wajda, cześć ponownie.
1: Posłuchajcie, kontrole się zaczęły. We Wrocławiu policja ruszyła w miasto, żeby skontrolować samochody, ale nie tak, żeby sprawdzić, nie, czy tam trują, czy nie trują, czy za szybko jeżdżą, czy za wolno jeżdżą.
0: Czy
1: nie.
0: Na podwójnym, czy na pojedynczym gazie.
1: No tak jest, nie, nie, nie. Skontrolowali, czy nie są za głośne.
0: Za głośne, czyli specjalny taki sprzęt, Sonopan, on się nazywa. I to jest mikrofon. Jego się podtyka pod rurę wydechową. Musi być odpowiednia odległość, odpowiedni kąt i się mierzy decybelomierzem poziom głośności hałasu z rury wydechowej.
1: No i się okazało, że 10 delikwentów za głośno ryczy na ulicach, no i cofnięto te dowody rejestracyjne i mają teraz rury poprawić.
0: Przetkać trzeba rurę. Kierowcy, uważajcie koniecznie na swoje rury, bo nigdy nie wiecie, kiedy za głośno
1: leci rura i was kontrolują.
0: Leci z rury,
1: nie?
0: No. Leci z rury. Po prostu za głośno leci z rury. To na to trzeba bardzo uważać. Ale dobrze, że tych tak razem z Jarząbkiem stwierdziliśmy, że dobrze, że tych pomiarów kontroli nie robili u nas w domu.
1: Tak,
0: w domu.
1: Bo nasze żony mają o nas zdanie bardzo proste.
0: Mówią, że śpią z traktorem.
2: SK2.
1: O, przepraszam bardzo, moja śpi z odrzutowcem i to nie dlatego, że ma odlot.
3: Ja się

0: No to jak ktoś miał budzik na 6.40, to zaskoczony szybciutko, 7.17. Trzeba do pracy chyba raczej, tak mi się wydaje, wstać. Poniedziałek i dzisiaj robimy referendum w każdym temacie. Oddajemy antenę wam. Co byście odwołali? To było
1: jakie
0: pytanie z rana.
1: Pytanie referendalne, moi drodzy, 726-826-826, messengery też do waszej dyspozycji.
2: Dzień dobry. Ja bym odwołała definitywnie jojo. Zespół jojo. To jest coś okropnego, co może być przy utrzymaniu diety i w ogóle. Dziękuję.
0: Ale poczekaj, poczekaj. Przecież zespół jojo w czasach świetności konkurował przecież z tymi, z czerwonymi gitarami na przykład.
1: To jest bardzo popularny zespół.
0: Bardzo popularny zespół to jest.
1: Znaczy, co oni nagrali na przykład?
0: No.
1: No nie wiem, no co oni mogli nagrać?
0: No na przykład była taka piosenka: zjedz jeszcze jednego chipsa.
1: Oni, przecież mieli
0: no
1: ten wielki hit.
0: No.
1: Burgerze, czy ci nie żal?
0: To są oni, jeszcze było takie szybkie gitarowe. Co tam, że 22 do lodówki czas. SK2.
1: Podobno Sanak była na przesłuchaniu w zespole Jojo,
0: tak,
1: ale że jej nie przyjęli, to zamiast kawałka nosery wyszło nosory.
3: Taki czas, że zabolało raz, ty zniknąłeś, gdy się stało jasno.
0: Ciekawe, czy całą pizzę zjadła Samach.

0: Ojej.
1: Rozlało się. Można powiedzieć ups.
0: Że ups. A, dzisiaj mamy poniedziałkowe ups. Jeszcze raz powtórzymy godzinę póki co. Jest 7.25, więc jak ktoś miał budzik na 6.40, to dla niego będzie po newsach, newsy o 7.30, a później po newsach będzie poniedziałkowe ups.
1: Przygotujcie
0: czyli
1: telefony.
0: Usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Myślcie nad usprawiedliwieniem. My je zaprezentujemy na antenie, a wy właśnie musicie mieć telefony w dłoni, bo będziemy po no, 7.30.
1: To będzie nie byle, jak, nie byle jaka prezentacja, to będzie na żywca.
0: Na ży-

0: do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: I po reklamie.
10: Kawa dzisiaj wskazana. Mało tego, że poniedziałek, to jeszcze ciśnienie ma tendencję spadkową cały tydzień przed nami, ale na horyzoncie widać długi weekend. Dzisiaj wbijajcie do Magdy i do Grzegorza, do Leona i do Marii, bo świętują w Trójmieście. Na termometrach 22 stopnie w ciągu dnia, w nocy 15. Będzie sporo słońca bez opadów. Jutro bardzo dużo słońca padać nie będzie. Poczujemy nieco silniejszy wiatr. Ten silny wiatr też w środę i w czwartek i wtedy też spadnie temperatura do 17 stopni. Na Dąbka Wendy Świętojańskiej 10 lutego na Estakadzie Kwiatkowskiego uważamy w Gdyni.
11: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję w referendum. Wyniki oznaczają zmianę na stanowisku władz miasta. Dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski przyjął decyzję z szacunkiem i podziękował mieszkańcom za udział w głosowaniu. Podkreślił, że pełnienie funkcji było dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością. Zaapelował o jedność i współpracę w sprawach ważnych dla miasta. Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż gospodarstwa bezdzietne. Tak wynika z badania Spory o budżet domowy. Co trzecia rodzina z dziećmi wskazuje wysokie koszty życia i stres finansowy jako główne źródło napięć. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 2-3 w turnieju towarzyskim, który zakończył się w Genui. Triumfowały gospodarzynie, a drużyna Stefano Laviraniego zajęła drugą lokatę.

0: zasnąć.
1: 23 minuty. Zostały nam do godziny 8. 726-826-826 to nasz numer telefonu, bo teraz następuje UPS. Poniedziałkowe UPS, czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego.
2: Nie ściemniajcie, że nie jesteście spóźnieni, bo każdy o tej porze w poniedziałek jest spóźniony. A jakie są wasze wymówki? Zapraszamy.
1: Pierwszy telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego się spóźnisz dziś do pracy?

0: Cześć. Jadąc do pracy, no niestety włączyłam FK, no ale tego nie słucham, bo nie lubię.
1: No właśnie.
0: Bo FK jest najlepsza.
1: I co?
0: Siedziałam w tym samochodie i szukałam, a znalazłam. Ale nie wiem, jak się dzisiaj pojawię. Znalazłam, oczywiście.
1: Bardzo dobre wytłumaczenie, bardzo nam się podoba. Dobrze, że szukałaś i że znalazłaś. Serdecznie
2: szef
1: pozdrawiamy.
2: Na pewno
1: tak jest.
0: Ale nie wiem, jak się pojawię, bo lepiej chyba słucha niż szefa, więc nie wiem.
1: Dzięki bardzo. Następny telefon odbieramy. Halo, dzień dobry, tutaj ups, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Dlaczego się spóźnisz do pracy?
3: Halo, dzień dobry, tutaj ups.
1: Ale przez telefon prosimy.
4: Zostałem po prostu.
1: Po prostu. Tak. Jak mówisz przez telefon tak późno, jak wyłączasz budzik, to jest bardzo prawdopodobne.
2: Tak jest.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy. 726-826-826. To nasz numer telefonu. Jeśli chcielibyście się usprawiedliwić, to jest właśnie ten czas.
2: Posłuchajcie, to jest jedyna niepowtarzalna okazja do tego, żeby się usprawiedliwić. Szef na pewno słucha Radia SK2, bo każdy szef słucha dwójki od samego rana. Proszę bardzo.
1: Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Tutaj ups, dlaczego się spóźnisz do pracy?
5: Dzień dobry. Nie spóźniłam się, ponieważ właśnie wracam z pracy.
2: Czyli spóźnisz się do domu. No dobra.
1: Dojechałam, zapukałam w drzwi i pojechałam do domu. Następny telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego się spóźnisz dziś do pracy?
6: Spóźniłem się, żeby do pracy, ponieważ pies mi połknął kluczyki.
1: No właśnie.
6: Muszę do weterynarza jechać.
1: No ale...
2: Nie, spokojnie.
1: Nie, odzyskasz je.
2: Poczekaj 12 godzin, no spokojnie.
6: Za 3 dni. Ale
2: tak,
6: w jaki sposób?
1: Ale jak najszybciej. Jak najszybciej.
2: Masz tylne wejście?
1: Do domu?
2: No. To trzeba czekać przy tym...
6: Ja myślę, żeby ten śladok podłączyć. Co by na to?
2: A wy, dlaczego by nie? Oczywiście, że tak.
1: Każdy kij ma dwa końce. No dobrze.
2: Pozdrawiamy ciebie i psa.
1: Różne są powody waszych spóźnień do pracy. My oczywiście co poniedziałek będziemy wracać do tych powodów. To będzie nasze, zróbmy to takim cyklem poniedziałkowym. Ups. To jest dobre słowo na spóźnienie. Ups.
2: Tak, bo wiecie co, jeszcze w poniedziałek to się trzeba wytłumaczyć ze spóźnienia, prawda?
1: Tak.
2: A wtorek, środa, czwartek albo piątek to już nie wypada.
1: No, poniedziałek jest ostatnim takim dniem, gdzie możemy sobie zrobić ups. Do ups będziemy wracać do usprawiedliwienia pracownika spóźnionego. Nie pozdrawiamy kolegów z RMF. Dobrze, że słuchaczka znalazła w końcu naszą falę, nie?
2: Szukajcie, a znajdziecie.
1: Tak jest. To jest K2. Dzień dobry raz jeszcze.

0: 11 minut zostało nam do godziny 8 w Radiu SK2. Czyli jak nie my, to kto? Damy radę razem, zawsze to będzie raźniej. Prawda?
1: Zapraszamy, tak jest, zapraszamy do Las Vegas. Jak nie macie pieniędzy, tym bardziej zapraszamy do Las Vegas. Tam ostatnio odbyły się specjalne zawody, których nazwy nie wymówię, bo jest za skomplikowana. Pan chce powiedzieć?
0: Enhanced Games. Tak jest napisane. Nie, Enhanced Games.
1: Ale nieważne, jak się nazywały, ważne,
0: co tam
1: robili.
0: Się robi na tych
1: Posłuchajcie,
0: zawodach.
1: Na zawodach udział brały osoby, prawda, sportowcy, których zachęcano do tego, żeby się delikatnie zdopingowały, a nawet nie delikatnie. To znaczy, zawodnicy, którzy byli na dopingu, mogli wziąć udział w takich zawodach.
0: A, dobra, już widzę. Oni tam pływali, była lekka atletyka, było podnoszenie ciężarów.
1: Znaczy, ogólnie to jest straszna sprawa, bo IMKOL i ta międzynarodowa ta organizacja przeciwdopingowa powiedziały, że kurczę, no tak nie może być, no.
0: No ale, co? No co, no to są takie specjalne zawody, bo wiesz, jedni jedzą dużo białeczka na przykład, tak? Żeby mieć siłę. Jedni sobie tam, wiesz, jakieś suplementy, treningi.
1: Znaczy ogólnie są ludzie, którzy lubią sobie po obiedzie na przykład opierniczyć tabliczkę czekolady, prawda?
0: Są.
1: No. I są też tacy, którzy lubią opierniczyć tablicę Mendelejewa, no. SK2.

0: My jesteśmy dobrzy w odczarowywaniu tego poniedziałku, nielubianego dnia tygodnia i chcielibyśmy bardzo zapewnić wam doskonałą rozrywkę po ósmej. Będzie ku temu okazja, bo przecież już teraz można się zgłaszać do naszej zabawy Państwa Miasta. 726-826-826 to SMS-owo. Możecie też zgłosić się poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Jest też okazja do tego, żeby się pochwalić. Ja bym chciał, żeby dzisiaj jako zgłoszenie było pochwalenie się.
1: O.
0: Pochwalenie się, bo za nami

0: W weekend dużo fajnych rzeczy się ujadło. Na ruszt coś się wrzuciło dosłownie i w przenośni i być może chcecie się pochwalić tym, co takiego zacnego zjedliście w ten weekend.
1: Czekamy na telefon od Edyty Górniak.
0: Od Edyty Górniak?
1: Tak, bo jest w prasie kolorowej na przykład, że w weekend balowała do 3 rano w towarzystwie syna Alana, syna Jusi, Leona i Edwarda Miszczaka.
0: O, proszę bardzo.
1: Proszę bardzo, do 3 rano.
0: No i ciekawe, co tam jadła, jakieś dobre frykasy, ananasy musiały być, że do 3 nad ranem masz siedziała, aż się wszystko pokończyło i wtedy dopiero do domu
1: poszło. Nie wiem, znaczy podejrzewam, to musiało być coś ciekawego, ponieważ widać, że ma kieliszek w ręku. Jadła coś z kieliszka.
0: Z kieliszka. Nie wiem, może chrzan.
1: Może chrzan.
0: No bo w czym nosisz ten chrzan, jak idziesz świecić koszyczek? Tak. W kieliszku zawsze jest
1: oczywiście
0: chrzan.
1: Oczywiście, że tak.
0: Co dobrego jedliście? Takiego pysznego, superowego. Dajcie znać 726-826-826 lub Messenger. Tak, wchodzimy do gry o prezent marzeń wartości 500.
1: Widzicie, u nas można chrzanić 3x3.

Mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee

Może mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee

0: www.shopify.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
2: AI? Ajajaj.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. I po reklamie.
10: Na pewno we wszystkich dzisiaj przedszkolach w Trójmieście dziewczynki będą chodzić w koronach, bo dzisiaj dzień królewny. Na termometrach 22 stopnie w ciągu dnia, 15 w nocy, będzie sporo słońca, dzisiaj bez opadów, padać nie będzie zresztą jutro, w środę, w czwartek i w piątek. Z tym, że w środę spada temperatura do 17 stopni, w czwartek będzie jeszcze chłodniej, a w nocy z czwartku na piątek tylko 8 stopni. W tym tygodniu bez opadów deszczu. Na druga Dąbka Wendy Świętojańskiej uważamy w Gdyni, w Gdańsku, na Kartuskiej Armii Krajowej Żołnierzy Wyklętych i Słowackiego, bo tu mamy większy ruch.
11: Jest 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Prezydent odwołany, Rada Miasta zostaje. Mamy najnowsze wyniki referendum w Krakowie. Głosowanie w sprawie odwołania Rady okazało się nieważne, bo nie osiągnięto wymaganego progu frekwencji. Za to wynik dotyczący prezydenta Aleksandra Miszalskiego jest już potwierdzony. Prezydent przyjął decyzję z szacunkiem i podkreślił, że mieszkańcy mieli ostatnie słowo. Dziękował też krakowianom za udział w referendum. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
12: Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał na portalu X Miszalski. A finalny werdykt jest taki, że prezydent traci stanowisko, rada przetrwała rzutem na taśmę, frekwencja poniżej wymaganej, ale tylko w głosowaniu dotyczącym rady.
13: Referendum jest nieważne, zatem Rada Miasta Krakowa nie została odwołana.
12: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. I choć głosowanie było lokalne, to jego echa słychać w całej Polsce. Krakowskie referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Dla nas to dopiero początek. To z kolei wpis Jarosława Kaczyńskiego. Wyników nie skomentowały jeszcze władze Koalicji Obywatelskiej, ani regionalne, ani krajowe. To z jej list startował Miszalski.
11: Kompleks hal przy ulicy Targowej w Gorzowie zamknięty po wczorajszym pożarze. Ogień gasiło aż 26 zastępów straży pożarnej przez wiele godzin. Konieczna była m.in. rozbiórka ściany. Obiekt będzie przez jakiś czas niedostępny. Inspektor nadzoru budowlanego podejmie decyzję, co dalej ze spaloną halą. Powstanie najdłuższa przeprawa tunelowa w Polsce. Podpisano umowę na budowę ostatniego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. Odcinek nowej drogi szybkiego ruchu S6 Police-Goleniów połączony będzie 5-kilometrowym tunelem pod Odrą.
14: Obejście będzie gospodarczym game changerem, otwierającym nas na transport i logistykę, wspierającym przemysł chemiczny, sprzyjającym turystyce.
11: Mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Koszt to 5 miliardów 300 milionów złotych, a prace powinny zakończyć się w 2033 roku.
15: SK2 Sport.
11: Szykuje się polski dzień na paryskich kortach. Do gry w Roland Garros wejdzie dziś Iga Świątek. W pierwszej rundzie zagra z Emerson Jones. Ich mecz o 12:00. Wcześniej, bo o 11:00 na kort powinna wyjść Maja Chwalińska, a około 13:00 pierwszy mecz rozegra Hubert Hurkacz. Znamy już półfinałowe pary Orlen Basket Ligi. O awans do finału koszykarze Arki Gdynia zagrają z Zastalem Zielona Góra, a w drugiej parze dojdzie do warszawskiego pojedynku między Legią a Dzikami. Pierwsze mecze we wtorek i środę.
16: 8:30.
17: Dzisiaj dzień księżniczki w kalendarzu mamy. Obchodzimy, tak. Więc drogie dziewczynki, teraz bardzo ważna rada od wujka Jarząbka.
16: Tak, uwaga. Masz coś o księżniczkę?
17: Tak. Pamiętajcie, żeby nie prosić tatusia, żeby traktował was jak księżniczkę, bo zmusi was do wyjścia za obcego faceta, żeby wzmocnić sojusz z Węgrami na przykład.
15: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
16: Ale ty zdajesz sobie sprawę, że mamy 20.

0: Pierwszy wiek?
1: No, a to była historia z bajki, no. Jest księżniczka, jest historia.
0: Ale dawno, dawno temu to było. Dawno, dawno. I za górami, i za lasami, tak, no. Właśnie to. Teraz już nie słuchajcie Wujka Jarząbka, księżniczki. Nie.
1: Posłuchajcie Manamu.
0: Jak powiecie tacie, że ma coś zrobić, to ma to zrobić, bo wy jesteście księżniczkami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: 10 po 8. Pan Dawid Podsiadło. Ikona polskiej muzyki. U nas 100% polskiej muzy. Dla tych, którzy dopiero pierwszy raz włączyli Radio SK2, zostańcie na dłużej. Zapraszamy.
1: Kiedyś w telewizji popularne były różowe landrynki. Tak to się nazywało. Kto jest stary, to wie, z czym to się jadło.
0: Czemu
1: prawda?
0: Ty jesteś monotematyczny? Powiedz mi. Powiedz mi, czemu jesteś monotematyczny.
1: Chciałem powiedzieć teraz o różowym pociągu.
0: Ale to zupełnie odbiega od tego, o czym
1: jak
0: ty myślisz.
1: Jak to nie? I to różowe.
0: To ten pociąg, nie myślcie sobie, że ten pociąg różowy to tam jakieś FIFA, Rafa, Tege, Szmeges. On po prostu, co prawda jedzie na pewną paradę, ten pociąg, ale nie o takiej, jakiej myśli Jarząbek.
1: Bo Wilnie jeździ sobie różowy pociąg, to jest promocja chłodnika litewskiego, czyli rozumiecie, na Litwie odbywa się festiwal chłodnika litewskiego.
0: Vilnius Pink Soup Fest, tak się nazywa.
1: I tym pociągiem można sobie na ten festiwal chłodnika litewskiego dojechać.
0: Festiwal odbędzie się 29 maja, jest specjalny pociąg i nawet połączenie z Polski, można z Warszawy do Wilna dojechać. W litewskiej Mockawie się przesiadacie w specjalny taki różowy wagon, który ma być na cześć właśnie chłodnika litewskiego, bo on jest różowy i w lato go zajadamy, bo przecież nic tak nie chłodzi jak chłodnik litewski.
1: Litwini są daleko, daleko za nami, moi drodzy, bo pamiętajcie, że oni dopiero teraz wpadli na pociąg w kolorach chłodnika, a u nas kulinarne pociągi jeżdżą od lat, prawda?
0: No, jak ktoś z was kiedyś jechał ze Szczecina do Warszawy na przykład.
1: Na 100% wam się flaki przewracały.
0: Bo tak długo jechał. SK2
1: flakami.
0: W ogóle pociągi w Polsce to dużo z flakami mają do czynienia, bo one, wiesz, jak jedziesz, to flaki z olejem.
1: Tak, się tak dłużyć.
0: Jeśli chodzi o kulinaria, to jeszcze makaron. No. A jak jeszcze chodzi o podsumowanie, no to pociąg do Trzebini. To też jest, takie sformułowanie, które by pasowało do tej jazdy.
1: Tak jedziesz tymi pociągami po Polsce, aż... No słyszycie, no sami słyszycie, no wszystko się w was gotuje, no.
0: Bo klimy nie ma.

0: O zawsze jest problem, bo ja jest tylko jedno państwo na O.
1: Nie zdradzimy jakie na razie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w radiu SK2.
0: Takie brzdęk być może słyszeliście, bo to koło nam się troszkę już zaczęło telepać. Ale działa chyba.
1: Działa.
0: Poczekaj, kręci się? Kręci się, dobrze jest.

0: Dobra, Madzia, Tomek, Tomek, Madzia, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A, jak ładnie. Chórem, super, lubimy taki chór. Chór uczestników państw miast. Przypominam zasady. Losujemy wam literę kręcąc w prawo lub w lewo kołem i potem macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
2: Dokładnie.
0: Dobrze. Madzia, jasne?
3: Tak, tak.
0: Dobrze, to zaczynasz, Madzia.
4: Prawo czy lewo?
3: Prawo.
4: Prawo. Powiedziałeś o jokerach?
0: Tak.
4: Dobrze.
0: A co, bo może się wylosuje?
4: Może się wylosuje.
0: A nie, już widzę, że nie. Trzecia litera alfabetu. Trzecia litera alfabetu, czyli litera C. 20 sekund, Madziu, uwaga.
4: Państwo.
3: Chorwacja.
4: Miasto.
3: Chełm.
4: Znana postać.
3: Kawil.
4: Roślina.

0: nie ma.
1: I po czasie. Cieśla na przykład.
0: Na przykład.
2: No. Chyba, nie?
0: Tak, takie zrobiłeś oczy przy
1: znanej postaci.
0: Poczekaj, nie... Maciu, powtórz jeszcze raz na spokojnie, bo mój kolega nie dosłyszał, o kogo ci chodziło.
3: No Cavill oczywiście, no. Henry.
0: Supermana nie znasz?
2: A on jest przez C?
0: Wiedźmina nie znasz?
2: On jest przez C, ten Cavill?
0: No oczywiście,
2: a może jest
0: tak.
2: Przez K?
0: Nie.
2: A jak jest przez K?
0: A jak jest przez K, to stawiasz dzisiaj herbatę.
2: No. Już ci postaję. Stoi przed tobą, zobacz.
0: No,
2: jest,
0: mamy,
2: tak?
0: Oczywiście,
2: tak?
0: Że tak. No,
2: dobrze. Podoba ci się ten troszkę. Superman chyba, co, Madzia?
3: No raczej.
2: Dobra.
3: Jeszcze bardziej jako Wiedźmin.
0: No, jako wiedźmy był niezły.
2: A czosnek ozdobny? Co to jest czosnek ozdobny?
0: Jest roślina, co za różnica? Czosnek mógł być nieozdobny, też by był rośliną.
2: No, ale ozdobny? Co to jest czosnek ozdobny? No.
0: To jest taki czosnek, który się stawia...
2: Sorry, że się czepiam, ale co to jest czosnek ozdobny? Proszę się wytłumaczyć tutaj ładnie. Czosnek ozdobny.
3: Takie ładne kwiatki.
2: Tak? No.
0: Znany inaczej jako dobrze. Czosnek olbrzymi również.
2: No dobrze, dobrze, niech ci będzie. To pięć, Madzia, jesteś na piątkę
0: dzisiaj. Jej, to jest czosnek?
2: Ja myślałem, znaczy, że to może tak się nazywa.
0: Ja myślałem, że to są dmuchańce.
2: Tomek, 5 punktów do przebicia. Musisz być na 6 co najmniej, żeby zgarnąć prezent marzeń. Jasne?
4: Dobrze, zrozumiałem.
2: W prawo, w lewo?
4: A może być w prawo.
2: W prawo, proszę bardzo.
0: Pochodzi z Azji ten czosnek.
2: Naprawdę?
0: No. No naprawdę myślałem, że to się dmucha.
2: G jak głowa. G jak głowa.
0: To, co masz na szyi.
2: To, co mamy na szyi. G jak głowa. 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Gruzja.
2: Miasto.
4: Grudziądz.
2: Tytuł filmu.
4: Oj, będzie ciężko.
0: No.
4: Gumisie.
2: Imię.
4: Gienek.
2: Roślina.
0: No i tutaj już...
2: No powiedz jeszcze, jak
0: no,
2: chcesz.
0: Powiedz.
4: No, glony.
2: Glony są rośliną, trzeba było szybko mówić.
0: No te gumisie. Ja bym powiedział Gladiator.
2: Ja bym powiedział Godzilla.
0: Ja bym powiedział Gwiezdne...
4: Ja to oglądałem.
0: Gwiezdne Wojny.
2: No. Tomeczek, tak ci mało zabrakło. Tak. Cztery
0: bardzo
2: punkty.
0: Mało.
2: Cztery. Blisko do gryweczki. Poniedziałek. Ale poniedziałek zasłużył na nagrody pocieszenia, a prezent marzeń leci do Magdy. Prezent marzeń wartości 500 zł. Madziu, jest twój.
0: Magda, to ja do tego prezentu marzeń życzę ci, żebyś kiedyś spotkała Henry'ego Cavilla pachnącego czosnkiem ozdobnym.
2: Kolejne Państwa Miasta, jutro po 8.
5: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Rotary na jednej z dzikich plaż, 27 minut po 8. Słuchajcie, różne rzeczy w życiu się ludzi dzieją, ale no tego to totalnie nie rozumiem. Donald Trump ma syna, nie?
1: Ma syna.
0: I najstarszy syn bierze ślub, a Donald Trump powiedział, że się nie pojawi na ślubie

0: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zaprasza
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni. I po reklamie.
18: Lato startuje za 26 dni. Miejmy nadzieję, że będzie z nieco wyższymi temperaturami, bo póki co bez szaleństwa. Dzisiaj 22 stopnie, jutro 21, a w środę tylko 17. W czwartek będzie jeszcze chłodniej, a w nocy z czwartku na piątek zobaczymy tylko 8 stopni. W tym tygodniu bardzo dużo słońca, bez opadów deszczu, ale poczujemy też silniejszy wiatr w środę i w czwartek, szczególnie nad samym morzem. Na estakadzie Kwiatkowskiego noga z gazu Jundruga. Uważamy na Kartuskiej Armii Krajowej, słowackiego nowatoru budowlanych w Gdańsku, szerokiej drogi.
19: Minęła 8.30, Paulina Horpatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na trasie S2 w Warszawie. Na wysokości węzła Wał Miedzeszyński doszło do dwóch kolizji. Najpierw

0: Zdarzyły się dwa pojazdy na lewym pasie, który został zablokowany. Chwilę później na prawym pasie doszło do kolejnej kolizji dwóch aut. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Część jezdni została już odblokowana, ale wciąż występują utrudnienia, a korek sięga węzła Lubelska. Nowa siedziba NASK powstanie w Warszawie. Instytucja odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo pozwoli na współpracę z naukowcami i badaczami.
1: Będziemy przyciągać jako miasto specjalistów z tej dziedziny, która dzisiaj jest niesłychanie dla nas wszystkich ważna i bardzo rozwojowa.
0: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. A nową siedzibę, na tą siedzibę zostanie przekazane ponad 360 milionów złotych. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. W ciągu tygodnia liczba zachorowań wzrosła trzykrotnie i sięga około 600 przypadków. Na razie nie ma informacji o zakażeniach w Europie. MSZ odradza podróże do regionów objętych epidemią.

0: Dlatego utworu warto było dłużej zostać w samochodzie. Nawet jak mieliście już wychodzić, to się zasłuchał człowiek, jest miło, sympatycznie, przyjemnie. To BAJM! W Radiu SK2, a teraz nasze machiny, do których wsiadamy i ustawiamy dzisiaj...
1: Machiniery, można powiedzieć.
0: Machiniery. 2011 rok ustawiamy, przeglądamy nagłówki, które pojawiły się tego dnia, który mamy dziś. Ale nie tego roku. Dzisiaj podróż do przeszłości o 15 lat.
1: Kącik odkurzający, bo to, co teraz robimy, będziemy odkurzali stare newsy. No i mamy takiego newsa, że Polak wiceprezydentem Światowej Organizacji Meteorologii.
0: I rzeczywiście tak było. Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dr inżynier Mieczysław Ostojski, został wiceprezydentem Światowej Organizacji Meteorologicznej. Wyboru dokonano w Genewie podczas 16. kongresu tej organizacji. I tak poinformowało biuro prasowe IMGW, a o tym pisały WP Wiadomości 25 maja 2011 roku.
1: Nie ma co się dziwić. My, Polacy, w temacie pogody wiemy wszystko i mamy doskonałych ekspertów.
2: To ci powiem, ale ci powiem.

0: 8.50. Wędkarze robią głośniej Radio SK2, bo jest afera Szczupakowa.
1: Wędkarze nie mogą zrobić głośniej, bo im ryby pouciekają.
0: To robią ciszej, bo jest afera...
1: Ale słuchają uważnie.
0: Jest afera Szczupakowa. Jest taki influencer i freakfighter, Wojciech Sobierajski. On sobie pojechał nad Solinę z tatą, żeby łowić szczupaki i wrzucili w media społecznościowe zdjęcie takiego szczupaka.
1: Takiego?
0: 1,33 m i podobno, że rekord Polski pobili.
1: A to pewnie był w tych, w szpilkach jak 1,33 m, nie?
0: No, ale zdjęcie było w mediach społecznościowych. No, oni wrzucili, że chcą rekordu Polski, że takiego szczupaka nikt jeszcze nie złowił. No i komisja jakaś tam wędkarska odrzuciła im ten rekord, nie przyjęła, że jakieś tam metadane się w zdjęciu nie zgadzają i wstrzeli jakieś tam postępowanie. Komentarze tam też w mediach społecznościowych były, że szczupak o podobnym pomaszczeniu, o ten, namaszczeniu, czy jak on się tam nazywa, umaszczeniu, umaści, podobnej maści już został kiedyś wyłowiony i jakiś szwindel podejrzewali i teraz Wojciech Sobierajski rzeczywiście przyznał się, że zeszwindlowali to zdjęcie, przeprosił za rekordowego szczupaka i zdjęcie już usunęli z internetu i o rzekomym połowie szczupaka nie chcą już pamiętać.
1: A, czy nie, no to skoro to była tylko połowa szczupaka, to nie mogło.

0: W ogóle to wam życzymy naj takiego poniedziałka. Poniedziałku.
1: Albo jeszcze, albo jeszcze bardziej
0: albo
1: naj.
0: Wycofuję się. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj dzień piłki nożnej jest w ogóle.
1: Tak?
0: Tak. Więc jakieś zasady może w ten dzień szczególne?
1: To ja postuluję, tylko to jest piątkowa zasada, ale można ją wprowadzić w poniedziałek. Trzy rogi i karniaczek.
0: Okej. Okay. A ja chciałbym przypomnieć, że piłka nożna jest tak stara jak prawo Pascala. Kto wybił piłkę, ten idzie po piłkę. Miłego dnia.

0: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
4: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedaż

dowóz i montaż. A do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedaż

oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski

0: opadów, więc idealna pogoda do tego, aby poharatać w gałę. Jutro 21 stopni, w środę 17, w czwartek 16. Z czwartku na piątek zobaczymy tylko 8 stopni. W tym tygodniu deszczu nie zobaczymy. Poczujemy natomiast silniejszy wiatr w środę i w czwartek i trzeba będzie bardzo uważać. Teraz uważamy na Podwalu Przedmiejskim, Elbląskiej, Toruńskiej, Sandomierskiej i Starogardzkiej w Gdańsku. Szerokiej drogi.
1: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Aleksander Mieszalski oficjalnie odwołany z funkcji prezydenta Krakowa. Miejska Komisja do Spraw Referendum podała wyniki głosowania. Frekwencja przekroczyła wymagany próg do odwołania prezydenta. Jednocześnie nie udało się odwołać Rady Miasta. W tym przypadku frekwencja była zbyt niska, mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum.
2: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne. Też wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu, zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
1: A w referendum wzięło udział ponad 175 tysięcy mieszkańców. Do czasu wyboru komisarza przez Donalda Tuska władzę w Krakowie sprawuje sekretarz Antoni Fryczek. Polityczna burza po akcji służb w Gdańsku. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Odpowiedź premiera jest ostra. Kompromitujecie się. Chodzi o siłowe wejście do rodzinnego mieszkania prezydenta po fałszywych zgłoszeniach m.in. o pożarze. Jak ustalono, w środku nikogo nie było. Więcej o tym Michał Skolimowski.
3: Politycy PiSu w kontekście wydarzeń z Gdańska mówią o ataku na prezydenta. Przemysław Czarnek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych nazywa to kolejną już prowokacją po tych, jego zdaniem, wymierzonych w prawicowe telewizje. Odniósł się też do rządowej narady.
4: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
3: To cynizm lub głupota nazywać interwencję straży pożarnej brutalnym atakiem na prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk, a wcześniej podczas odprawy ze służbami zaznaczał.
5: Jeszcze w nocy w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem umówiliśmy się, co innego praktyka oczywiście, że nikt nie będzie robił z tego polityki.
3: Sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja.
1: Cumulus oficjalnie rozpoczął służbę. W Gdyni odbył się chrzest nowego katamaranu badawczego IMGW. To pierwszy taki statek w Polsce. Jednostka będzie prowadzić badania hydrograficzne i serwisować morskie boje pomiarowe na Bałtyku. Portem macierzystym Cumulusa będzie Gdynia.
6: SK2 News. Trójmiasto.
0: Maciek Marcinowicz. Łatwogang zakończył wczoraj wieczorem charytatywny przejazd rowerowy z Zakopanego do Gdańska. Po pokonaniu około 660 km w 52 godziny przy tablicy z nazwą miasta przywitały go tłumy fanów i uczestników akcji. W trakcie zbiórek udało się zebrać ponad 20 milionów złotych. Piłkarze Lech i Gdańsk po dwóch sezonach żegnają się z Ekstraklasą. O spadku przesądziła porażka 2-3 z Brukbet Termalikom Nieciecza w 34. kolejce rozgrywek. Wcześniej degradację przypieczętowała także Arka Gdynia, która również przegrała z zespołem z Niecieczy.
7: Minęła 9:00, tutaj Radio SK 2 w kalendarzu poniedziałek, Światowy Dzień Piłki Nożnej. Bardzo dobrze się składa, bo my za chwilę o piłce porozmawiamy, bo to był trochę taki piłkarski weekend cudów, ale też i takiej zdeptanej nadziei u niektórych. Tu Radio SK 2, przed nami też 10 najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. Anna Jurksztowicz, na początek pogodowa.

Tokio też wczoraj grali w piłeczkę. Okazuje się, że tam też mają swoją ligę. Tak, sprawdziłam to przy okazji tego hitu od zespołu Various Monks, ale wróćmy na nasze piłkarskie podwórko, tutaj Radio SK2. Ostatnia kolejka Ekstraklasy za nami, to była taka emocjonalna maszynka do mielenia różnych rzeczy. Emocji, samych kibiców, tytułów, no różnych rzeczy. Tylko kilkadziesiąt minut Legia cieszyła się z gry w europejskich pucharach, ale w ostatniej chwili w miejsce wojskowych wskoczył GKS Katowice. No i też Ekstraklasa została odcięta od dostępu do morza, bo Jarka i Lechia spadają do pierwszej ligi. A kto do Ekstraklasy może wrócić? Ważne pytanie. Polonia Warszawa rzutem na taśmę wskoczyła do baraży, żeby o ten awans sobie powalczyć. No i kto zna historię futbolu w stolicy, ten wie, jak to było kiedyś. Kiedyś kibice obu drużyn skoczyliby sobie do gardeł, a dziś mogą sobie podać ręce. Polonia ma jeszcze szansę na Ekstraklasę, a Legia przynajmniej ma wolne czwartki.

Tu Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity i codziennie udowadniamy. I co też ja bardzo często powtarzam, że polska muzyka działa jak taki wehikuł czasu, stąd też taki nasz nowy cykl dla Was, żebyśmy wspólnie mogli sobie skoczyć się do konkretnego momentu polskiej muzyki. A gdzie można przenieść się, gdy za oknem sobie lipa lata w powietrzu, a ulice pachną pięknym bzem? Rok 1987. Wiosna, ach to ty i Marek Grechuta już teraz w Radio SK2.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: Były momenty od Kasi Sienkiewicz. Gramy wam w Radiu SK2. Kariera Kasi przeżywa mocną rewolucję, bo to jej pierwszy solowy kawałek, nie jako kwiat jabłoni, ale to nie tylko nowe single, ale też i solowe koncertowanie. Tego lata artystka wystąpi na wielu festiwalach, między innymi w czerwcu na Odnowa Festival, w Kazimierzu Dolnym na Kazimiernication, czy też na tegorocznych koncertach w ramach Męskiego Grania. Grafik Kasia ma wypełniony, więc ja po prostu trzymam kciuki, żeby czas i na odpoczynek jak najbardziej się znalazł.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%.

0: Co, kochanie, lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
1: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
0: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okrywanie od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymagań przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskie.

0: harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
1: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres Twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
4: I po reklamie.

0: Kancelaria może się niektórym kojarzyć źle, że jakiś tam notariusz, jakieś papiery trzeba załatwiać, biurokracja. Ja uspokajam, w tej kancelarii można się rozsiąść wygodnie i pobujać się w takim muzycznym fotelu. Zabiorę cię, gramy wam przed godziną 10 w Radiu SK2. Za chwilę niosę.
1: Reklama.
2: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54.

0: co za pytanie. Head Up Display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
11: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
12: Dziś w Trójmieście zobaczymy 22 stopnie na termometrach w ciągu dnia. Zobaczymy bardzo dużo słońca, więc okulary przeciwsłoneczne zabieramy ze sobą do auta. W nocy temperatura spadnie do 15 stopni, bez opadów. Jutro 21 stopni w ciągu dnia w Trójmieście, w nocy 14. Słońce będzie pojawiało się nad Trójmiastem, ale co jakiś czas będzie chowało się też za chmurami. W nocy możliwe niewielkie opady deszczu występujące lokalnie. W środę chłodniej, 17 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy, ale będzie słonecznie, bez opadów deszczu. W czwartek podobnie.
13: Jest 10:00, Paulina Horbatowska.

0: turystów pieszych.
1: Dojście do samego Morskiego Oka będzie możliwe, jednak okrężną, dużo dłuższą drogą. Turyści muszą liczyć się z utrudnieniami i wydłużonym czasem przejścia.
2: SK2 News, Trójmiasto.
3: Maciek Marcinowicz, trener Lechii Gdańsk John Carver, poinformował o zakończeniu pracy w klubie po porażce 2-3 z Brookbet Termaliką Nieciecza, która przypieczętowała spadek zespołu z Ekstraklasy. Szkoleniowiec wziął odpowiedzialność za słabe wyniki w końcówce sezonu. 6 porażek i remis w 7 ostatnich meczach. Arka Gdynia awansowała natomiast do półfinału play-off Ekstraklasy Koszykarzy po zwycięstwie nad Śląskiem Wrocław 71-54 w 5. meczu ćwierćfinału. Drużyna z Gdyni od początku kontrolowała spotkanie. W półfinale Arka zmierzy się z drużyną Orlen za Stal z Zielonej Góry.
4: Tu Radio SK2 w tej godzinie z dziesiątką najlepszych polskich hitów Mrozu. Zapewni nas, że nie ma miejsca jak dom. Usłyszymy singiel promujący jego nową płytę, która ma się ukazać na przełomie lata i jesieni, a na początek tej naszej muzycznej uczty Sylwia Grzeszczak, Kasia Grodzka. Dzień dobry, 3 minuty po 10:00.

Wioska, dwa kajachy za nami, mamy 18 minut po godzinie 10, a teraz będzie o odwiecznym dylemacie wszystkich psiarzy, czyli o spaniu z psem w jednym łóżku. Eksperci twierdzą, że to nie jest dla nas zdrowe, bo pies do pościeli zanosi bakterie, zostawia sierść, a do tego psy bardzo często budzą się w nocy i przez to też psują sen swoich właścicieli. No ale z drugiej strony, plusy też są, obecność psa pod ręką wycisza i odstresowuje. Jak to pogodzić? Eksperci mówią, że pies ma być czysty i trzeba mu wyznaczać granice. Gorzej, jak po nocy budzimy się połamani z czworonogiem leżącym w poprzek łóżka na naszej poduszce, no to wtedy oznacza, że pies wyznaczył te granice mocniej od nas.

0: Jedni mówią o tym, kim są, a Wanda i banda, proszę bardzo, wiedzą, że nie będą Julią. Tak wam gramy w Radiu SK 2. Za to my wiemy, że Ania Karwan też nie jest Julią. Jeszcze, że wydała nowy, piękny singiel pod tytułem Wiem, co było warto i opowie o nim na żywo już dziś po godzinie 14 u Rafała Adamczaka. Warto zostać z Radiem SK 2.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka z Nałęczowa.
5: Rogal Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
14: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
16: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
15: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
16: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
15: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
16: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
15: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
16: Zapraszam.
17: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
15: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
18: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
19: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj

0: Dostaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days. 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci

0: zapachniało piernikami. Nie bez powodu, bo Margaret wystąpiła w ten weekend na toruńskich piernikaliach, czyli juwenaliach. Widać, że praca nad nowym materiałem naprawdę dodaje jej skrzydeł. W tym roku Margaret ma wydać łącznie 3 mini-albumy, każdy pod inną nazwą. Pierwszy z nich, czyli Barry, ukazał się w marcu. Tutaj Radio SK2, Tańcz Głupia. Gramy Wam przed godziną 11, za chwilę newsy, a po godzinie 11 kolejna muzyczna podróż naszym magicznym wehikułem czasu.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
7: Tańsze koszyki.
8: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
9: Sprawdź to sam, czeki dał.
8: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
11: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
10: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
11: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
10: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
11: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
10: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
11: Zapraszam.
12: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: I po reklamie.
15: W Trójmieście dzisiaj 22 stopnie w ciągu dnia, 15 stopni w nocy. W Trójmieście dzisiaj sporo słońca i bez opadów. Nieco silniejszy wiatr, zresztą w tym tygodniu porywy wiatru mogą osiągać 55 km na godzinę. Jutro 21 stopni w ciągu dnia, 14 stopni w nocy. Słońce pojawi się na pewno nad Trójmiastem, ale po południu zacznie chować się za chmurami, a w nocy możliwe niewielkie opady deszczu występujące lokalnie. W środę 17 stopni w ciągu dnia, a w czwartek tylko 16. Z tym, że bez opadów deszczu. W środę będzie mocno wiało.

0: Augusta, Paulina Chorwatowska, to są News Eski 2. Pięcioro dzieci rannych to po zderzeniu dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia i jeden w stronę Krakowa. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Korek sięga już bramek w Mysłowicach i Brzęczkowicach. Polityczne trzęsienie ziemi w Krakowie może zachęcić opozycję w innych miastach. Tak politolog Mateusz Zaremba komentuje polityczne trzęsienie ziemi pod Wawelem. Prezydent Aleksander Miszalski traci stanowisko. Rada Miasta ostatecznie przetrwała głosowanie. To już drugi przypadek odwołania prezydenta związanego z Koalicją Obywatelską. Rok temu podobne referendum odbyło się w Zabrzu.
1: W sztabach wyborczych rozmaitych partii politycznych liczą, gdzie są szanse, jakie są progi frekwencyjne, jakie są nastroje społeczne. I myślę, że może dojść do jakiejś takiego próby odwołania kilku kluczowych prezydentów miast.
0: Wyniki krakowskiego referendum może zachęcić do zbierania podpisów w innych dużych miastach w Polsce.
1: Myślę, że dla Koalicji Obywatelskiej dotkliwym oczywiście, najdotkliwszym byłaby Warszawa i skuteczne odwołanie Rafała Trzaskowskiego, ale też wydaje mi się Wrocław taki, gdzie jednak prezydent jest w dość trudnej sytuacji.
0: Za odwołaniem prezydenta Miszalskiego zagłosowało ponad 171,5 tysiąca mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji. UOKiK wszedł do biur Lidla i firm transportowych. Urząd sprawdza, czy przewoźnicy współpracujący z siecią mogli dogadywać się w sprawie kierowców. Chodzi o podejrzenie, że firmy obsługujące centra dystrybucyjne Lidla mogły uzgadniać między sobą, że nie będą zatrudniały kierowców pracujących wcześniej u konkurencji.
2: Jednocześnie podejrzewane porozumienie może dotyczyć zakazu przejmowania przez firmy transportowe swoich podwykonawców, czyli mniejszych firm faktycznie wykonujących przewozy towarów do sieci Lidl na zlecenie spedytorów.
0: Tłumaczy Tomasz Chrustny, prezes UOKiK.
3: SK2 News, Trójmiasto.
4: Maciek Marcinowicz. Fajerwerki, owacje i tysiące ludzi witających go na wjeździe do miasta. Po 53 godzinach jazdy non-stop rowerem Łatwogang dotarł z Zakopanego do Gdańska. Podczas przyjazdu zebrał 20 milionów złotych. Witający go w Gdańsku nie kryli wzruszenia.
5: Bardzo wspieramy, bardzo fajna inicjatywa, płakać mi się chce.
6: No fajnie być częścią tej historii.
4: Na miejscu była Dominika Wakura. Wczoraj na Wyspie Sobieszewskiej odbyła się 10. edycja Karnawału Latawców. Wydarzenie organizowane przez Gdański Archipelag Kultury przyciągnęło setki mieszkańców i turystów. Impreza organizowana jest od 2017 roku.
7: Tu Radio SK 2. Mamy 2 minuty po godzinie 11. Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie w dziesiątce najlepszych polskich hitów usłyszymy m.in. zespół Trio Was. Będzie też Ania Karwan, a także dziewczyny z LOR. Ja tylko przypomnę, to dziesiątka wyjątkowa, bo nie przerywana reklamami. Gotowi? To gramy.

Oj, w krakowskim magistracie to raczej na odwrót rozumieją tytuł tego hitu zespołu Baim. Za nami noc po ciężkim dniu w Radiu SK2, a przed panem Miszalskim dzień po ciężkiej nocy z liczeniem głosów z referendum. Już wiadomo, że mieszkańcy Krakowa swojego prezydenta odwołali, a kto wejdzie na jego miejsce? Swoją kandydaturę zgłosił m.in. szef Najwyższej Izby Kontroli, czyli pan Marian Banaś. Zapowiedział ostre sprzątanie w urzędzie. No i muszę powiedzieć, że skoro do walki staje nazywany w niektórych kręgach kryształowym Marianem pan, to krakowscy urzędnicy pewnie już teraz polerują biurka i sprawdzają, czy ich własne sumienia są kryształowe, jak sam kandydat.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Przyroda czasem przeraża. Okazuje się, że samce cykad, gdy chcą się popisać przed samicami, wydają odgłosy o natężeniu, które można porównać do pracy młota pneumatycznego, słuchajcie. Na szczęście cykady na Cykladach, czyli greckich wyspach w kultowej piosence Manamu, nie przyprawiają o ból głowy, wręcz przeciwnie, sprawiają, że nóżka chodzi. Zespół Manam już teraz w Radiu SK2.

0: poniedziałek bardzo pasuje do tej piosenki od Lor. Wszystko jedno, wszystko źle, gramy wam w Radiu SK2, ale cokolwiek dzisiaj by się nie działo, pamiętajcie, że to, co wydarzy się w poniedziałek, to trzeba naprawdę oddzielić taką grubą kreską od tego, co wydarzy się, nie wiem, jutro czy w środę, bo niewykluczone, że jakimś cudem, cytując klasyka,
1: mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia, zupełnie prosto od siebie. Będzie dobrze.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
2: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz.

0: Dymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
5: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
6: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
6: I to tu?
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
10: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Na męskie granie, tak na przykład, a przed nami jeszcze newsy w samo południe.
1: Reklama.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
2: W Trójmieście na termometrach dzisiaj 22 stopnie w dzień, 15 stopni w nocy, będzie sporo słońca, bez opadów deszczu. Jutro 21 stopni, słońca nie zabraknie. Z tym, że po południu będziemy mieli wzrosty zachmurzenia, a w nocy możliwe niewielkie, na szczęście, opady deszczu. W środę chłodniej, 17 stopni w dzień, 9 stopni w nocy, będzie słonecznie, deszczu nie zobaczymy. W czwartek jeszcze zimniej, 16 stopni w dzień, a w nocy tylko 8 stopni, bez opadów. W piątek temperatura zacznie powoli wzrastać, w piątek słońca też nie zabraknie.
3: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Polityczne echa referendum w Krakowie. PiS nie kryje satysfakcji, a KO odpowiada, że to wyjątkowy przypadek. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej po głosowaniu traci fotel prezydenta miasta. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek ocenia, że taki wynik referendum to początek politycznej fali,
4: która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem.

0: zabójstwa doszło w trakcie tutaj koleżeńskiego spotkania oraz, że po zabójstwie przychodził do tego mieszkania, gdzie ukryte były zwłoki, aby wyprowadzić i karmić należącego do pokrzywdzonej psa.
1: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. A oskarżony 63-latek przebywa w areszcie, grozi mu dożywocie. Iga Świątek właśnie wchodzi na kort w Paryżu. W pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open polska tenisistka zmierzy się z Australijką Emerson Jones. To pierwsze spotkanie tych zawodniczek. W turnieju są również Maja Chwalińska, która właśnie rozgrywa mecz z Chinką Qin Wenzheng, a z kolei o godzinie 14 Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Shaume Munarem.
2: Polska górą!
3: SK2 News. Trójmiasto.
4: Maciek Marcinowicz to mój najlepszy ziomek, mówi Max, na rzecz którego łatwo gang zebrał 12 milionów złotych. 8-latek zmaga się z ciężką chorobą. Chłopiec towarzyszył youtuberowi podczas ostatnich kilometrów jego trasy.
5: Naprawdę bardzo mu dziękuję za tą zbiórkę, którą zrobił dla mnie.
4: A więcej na ten temat na sk.pl. Arka Gdynia poinformowała o zakończeniu współpracy z trenerem Dariuszem Banasikiem. Spotkanie 34. kolejki Ekstraklasy z Rakowem Częstochowa było ostatnim meczem 52-letniego szkoleniowca w roli pierwszego trenera gdynian. Banasik objął Arkę 1 kwietnia i poprowadził zespół w 8 spotkaniach.
2: Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry. Mamy południe, poniedziałek, dzień ręcznika w kalendarzu, a tym, którzy prychnęli i powiedzieli, a co tu w ogóle świętować, to ja podpowiem, gdyby nie ręcznik, to wycieralibyśmy się mchem, trawą, liśćmi czy też sianem, więc doceniamy to, co mamy i my doceniamy polską muzykę. Kasia Kowalska, rockowo na początek tej godziny.

0: Te łzy od Saszy Strunin to tak, żeby was przyszykować na otwarcie kanalików łzowych, tylko że ze śmiechu. No Self kręca w Radiu SK2 już teraz.
1: No Self kręca. No Self kręca. No Self kręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Katarzyny się dodzwoniłam z rezerwacji komunijnej u nas na 10?
2: Oczywiście.
3: To pani.
2: Tak.
3: Powie mi pani, tam jakieś problemy pęcherzowe u państwa będą, czy nie? Bo będziemy mieli jeszcze...
2: Proszę powtórzyć, bo mi przerwało.
3: Jakieś problemy pęcherzowe u państwa będą, bo mamy jeszcze dwie komunie, a jedną mamy toaletę, proszę pani, zablokowaną. Stąd jak będziemy dawali klucz, proszę pani, żeby tam nie doszło do jakiejś sesji. I ja pytam.
2: Nie, absolutnie nie.
3: Dobrze, ustawiłabym kolejkę tak. Najpierw, proszę pani, ta komunia pierwsza, bo wy jesteście trzecią z kolei. I jako trzecia byłaby wasza. Byście wtedy dostali, proszę pani, kluczyk. On będzie przywiązany na cegle, bo jeden już, proszę pani, nam zgubili. Dlatego jest zablokowana jedna toaleta.
2: Okay.
3: I

0: Tak, najpierw ma prawo, proszę pani, pierwsza, później druga komunia i trzecia wasza.
1: Że my jesteśmy trzecią komunią i kluczyk będziemy mieć o godzinie.
0: No zawsze, proszę pani, 15 po i za 15.
1: 15 i za 15, dobra, tak, nie ma problemu, tak. Oczywiście.
0: Gdyby tam, proszę pani, była sytuacja, że ktoś nagle potrzebuje, to trzeba się, proszę pani, z komunią numer 1 dogadać albo numer 2, żeby oni wam ustąpili.
1: Oho, okej, okay. Nie, one się bić nie będą, spokojnie.
0: Wie pani, ja wolę uprzedzić, bo jeżeli im więcej osób, tym więcej
1: oczywiście
0: potrzeb, proszę pani, później do załatwienia jest.
1: Dobra, nie ma problemu, okej, okay. Dobrze, dziękuję ślicznie za informację.
0: A, jeszcze jedno, tak? Proszę się nie obrazić, jak tam ten kluczyk będzie, proszę pani, przypięty do cegły, bo wtedy mi nie zgubicie tego. Ja tylko
1: dobra,
0: tak to mogę zrobić, proszę pani. W zeszłym tygodniu miałam nogarnka, proszę pani, ale się burzyli, że na zdjęciach źle wyglądało.
1: Okej, okay, dobra, nie ma problemu.
0: Czyli wszystko jest zrozumiałe, tak?
1: Jasne, oczywiście,
0: dobrze,
1: dziękuję ślicznie.
0: Kluczyk przekaże pani Kamil.
2: O, tak zostałaś wkręcona.
1: O Jezu, dziękuję ci bardzo, kochanie.
3: Losel wkręca.

0: proszę, jakie patriotyczne wyznanie miłości. Kobra Noska, kocham cię jak Irlandię, gramy wam w Radiu SK2. Za to no, wielka miłość do tenisa wyszła na korcie. Pokazuje ją Iga Świątek, która w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa dosłownie w 28 minut rozbiła Emerson Jones w pierwszym secie tego spotkania. Trzymamy kciuki i gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
5: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze. Bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
10: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
12: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
11: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
12: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
11: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
12: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
11: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
12: Zapraszam.
13: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
11: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
16: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku.

0: Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: I po reklamie.

0: co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
14: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
15: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
14: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
25: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
24: Ci, co ją znają, reagują.
25: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
26: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
27: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
28: I po reklamie.
29: Dziś można powiedzieć, że w Trójmieście iście wakacyjna pogoda. Od rana dominuje słońce i do końca dnia na niebie bez ani jednej chmury. W Gdańsku, Sopocie i Gdyni temperatura wzrośnie do 22 stopni, a przyjemna aura zachęci do spacerów, roweru i czasu nad morzem. Jutro pogoda praktycznie bez zmian, nadal słonecznie i nadal bardzo ciepło. Dopiero w środę odczujemy lekki spadek temperatury, bo termometry pokażą około 18 stopni.
0: Jest 13, Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwoje nastolatków i kierowca w szpitalu.

0: strefę VIP roztacza przed nami Cyrko, to jej prywatny bal, a wy jesteście oczywiście zaproszeni. Tutaj Radio SK 2, u nas tylko najlepsze polskie hity. O 13 newsy, a po 13 kolejna muzyczna polska dziesiątka.
1: Reklama.

0: Chmury. W Gdańsku, Sopocie i Gdyni temperatura wzrośnie do 22 stopni, a przyjemna aura zachęci do spacerów, roweru i czasu nad morzem. Jutro pogoda praktycznie bez zmian, nadal słonecznie i nadal bardzo ciepło. Dopiero w środę odczujemy lekki spadek temperatury, bo termometry pokażą około 18 stopni.
1: Jest 13, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Dwoje nastolatków i kierowca w szpitalu.

0: Rusz autokarami zastępczymi. Na miejscu cały czas pracują służby, trzeba liczyć się z utrudnieniami. Samochody w kierunku Wrocławia jadą tylko prawym pasem. Jutro na stacjach paliw o kilka groszy taniej. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 42 grosze, a za litr oleju napędowego zapłacimy maksymalnie 6 zł i 75 groszy. Względem obowiązujących dziś cen benzyna będzie tańsza o 4 grosze, a z kolei diesel spada o groszy 10. W Bieszczadach i na Podkarpaciu kolejny weekend minął pod znakiem strachu mieszkańców przed niedźwiedziami. Drapieżniki podchodzą coraz bliżej domów, odwiedzają nie tylko małe wsie, ale także miasteczka, jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji i szuka odpowiedzi na pytanie o możliwy kompromis.
1: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
2: To tak? Prawda, to oczywiście.
3: W sklepie, który wczoraj się spotkał z niedźwiedziem, wyjdzie. Pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź. On zaraz wyjdzie, pan kazał.
4: Na ulicy tamtej Zdrojowej. To jest strach.
5: Pod balkonem. Bo pod balkon dwa przeszły.
0: Cały reportaż Coraz bliżej siebie znajdziecie na se.pl. A na koniec dobre wieści z turnieju French Open w Paryżu. Polska tenisistka Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy. Wygrała z Chinką Xin Wen Zheng 6-4 i 6-0.
6: SK2 News. Trójmiasto.
7: Dominika Bakura. Przed wakacjami powstanie 50 nowych stacji MEWO w Gdyni, w tym na Chważnie i Wiczlinie. Koszt montażu nowych stacji to 100 tysięcy złotych. To pierwszy tego typu statek w Polsce. W Gdyni odbył się chrzest nowego katamaranu IMGW. Będzie służyć do badań hydrograficznych i serwisowania morskich boi pomiarowych na Bałtyku. Do tej pory naukowcy używali pontonu.
8: Jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
7: Mówi Bartosz Zakrzewski, kapitan statku.
9: Ale dzisiaj mamy piękny dzień, słoneczny, idealny do opalania przy najlepszych polskich hitach, a mam takich dla Was 10. Zaczynamy sezon z Dawidem Podsiadło, ale też i na malowanie, bo farba się pojawi.
10: 10 hitów.
11: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
9: O, ale będzie fajnie. Monika Lewczuk na dzień dobry, Kowalski, witajcie w SC2.

Tak, tak, czasem jest brutalnie przyjemny. Demonowe SC2 w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Tak, tak, wszystko się zgadza. Zgadza moje miasto nocą, a nocą można też dostać mandat. Ale mi artykuł wyskoczył i to nawet 500. Słuchajcie, za co? Za pranie. Tak, internetowa prasa pisze, że jak ktoś odpala pralkę po 22, to według sąsiadów jesteśmy już praktycznie takimi DJ-ami techno. Bo razem z

Wiecie za co? Za pranie. Tak, internetowa prasa pisze, że jak ktoś odpala pralkę po 22, to według sąsiadów jesteśmy już praktycznie takimi DJ-ami techno. Bo razem z

0: Love w SC2, a teraz wsiadamy do kabiny i zamykamy ją i lecimy.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Lądujemy w roku 1973. To jest rok, który, kochani, zmienił polską motoryzację, bo w tym roku, w 73, z taśm fabryki samochodów w Bielsku Białej zjechał pierwszy egzemplarz polskiego Fiacika 126 PS, popularnego maluszka. I w tym samym roku Martin Cooper z firmy Motorola wykonał pierwszą w historii, słuchajcie, rozmowę z przenośnego telefonu komórkowego. Do kogo dzwonił? Tego nie wiadomo, ale może to była Małgośka. Słynna Małgośka Maryli Rodowicz, która powstała w tym samym roku. W 1973 leciała w każdym radiu, w każdym maluchu. Maryla Rodowicz i Małgośka w SC2.

0: chłopaki, którym na balkonie stygnie lato, ale wasze głosy niech nie stygną. Gorąca Polska 20 ich potrzebuje. Notowanie najbardziej polskiej listy polskich hitów Wesce 2 i oni, Kuba i Kuba, czekają z tym numerem na wasze głosy. A za moment nikt nie będzie stygł. Szykuje się rozgrzewka z piersiami Wesce 2.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
10: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
9: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com.

0: że opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do 20.

0: codziennie z Biedronką.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Szklana pogoda w SC2 od Lombardu, to aktualna już za chwilę z naszego miasta i też newsy punktualnie o godzinie 14, w których to sprawdzimy, co tam ciekawego Iga wymachała swoją rakietą na kortach.
1: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na

0: www.skodakonkurs.pl. Skoda.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
6: I po reklamie.
7: Przed nami bardzo pogodny tydzień w całym Trójmieście. Synoptycy zapowiadają sporo słońca i coraz wyższe temperatury. Od 18 do nawet 24 stopni w najcieplejszych momentach dnia. To świetna wiadomość dla wszystkich planujących spacery, rower czy odpoczynek nad morzem. Bo można już powiedzieć jedno, sezon na pierwsze parawany właśnie się rozpoczyna. A teraz zróbcie głośniej i zostańcie z nami. Mamy dla Was newsy.
8: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 18 lat więzienia za atak nożem w szkole w Kadzidle. To prawomocny i zaostrzony wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, wyższy o 3 lata niż początkowa kara. Przypomnijmy, do ataku doszło 2 lata temu w jednej ze szkół podstawowych. Wówczas 18-letni chłopak poważnie ranił 3 osoby. Wszystkie trafiły do szpitala. Prokuratura oskarżyła go o usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała. Tragiczny poranek w Olechowie w Łodzi. 33-latek zginął po potrąceniu przez tramwaj. Mężczyzna kosił trawę przy torowisku.
9: Załoga zespołu ratownictwa medycznego zabrała pokrzywdzonego do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł.
8: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Zarzucają szefostwu łamanie praw i fatalne warunki pracy. Przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie ruszył 3-dniowy protest pracowników tej sieci marketów.
10: Będziemy tutaj protestować, będziemy spać. Zamierzamy tutaj zwracać uwagę na problemy właśnie pracowników Dino Polska. Jesteśmy w 2 sporach zbiorowych, więc tych postulatów jest bardzo dużo.
8: Na razie nie ma wielu protestujących. Więcej ma pojawić się wieczorem i w nocy, bo pracownicy chcą nocować w namiotach przed siedzibą sieci. Związkowcy, jak informuje nasza reporterka, która jest na miejscu, weszli właśnie do centrali firmy, aby rozmawiać z zarządem. Kolejne dobre informacje z Paryża. Iga Świątek awansuje do 2 rundy wielkoszlemowego French Open. W pierwszej rundzie pokonała Australijkę Emerson Jones 6-1 i 6-2. Z kolei lada moment początek meczu Huberta Hurkacza. Polak zagra z Hiszpanem Szomem Munarem.
6: SK2 News. Trójmiasto. Dominika Bakura. Psy policyjne szkoliły się w Gdyni. Ćwiczenia odbywały się między innymi w autobusach miejskich. A za kilka lat to miejsce ma być atrakcyjniejsze nawet od słynnego skweru Kościuszki. A chodzi o Molo Rybackie w Gdyni. Właściciel terenu we współpracy z miastem ogłosił konkurs na wizję architektoniczną.
11: Liczymy na to, że na końcu Mola Rybackiego pojawią się usługi kultury, które będą generatorem ruchu. Pojawią się tu usługi gastronomiczne.
6: Mówi Maciej Zielonka, wiceprezydent Gdyni.
12: Poniedziałek i chyba nie dało się wymarzyć piękniejszego początku tygodnia, bo jeśli premiera nowego singla wpada nam już na starcie i to jeszcze z tak ciepłą, kompletną i prawdziwą artystką, jaką jest Ania Karwan w naszym studiu już za chwilę w SC2. Ale oprócz niej i premiery, ile jeszcze hitów?
13: No to gram.
14: 10 hitów.
13: Najlepszych polskich hitów.
12: Happy Set, Sylwia Grzeszczak, Magma z Aiszą, a na początek Kamil Bednarek. Szukamy szczęścia razem z nimi w SC2. Mamy najlepsze polskie hiciory. Kowalski, witajcie. 3 po 14.

0: A u nas w studiu Eski 2 jest właśnie ta osoba, która żyje tak, która nigdy nie dorasta. Ania Karwan w Esce 2.
1: Nie dorasta?
0: Cześć,
1: ojejku.
0: Tak, bo zawsze jesteś pozytywnie uśmiechnięta, ale emocjonalnie. I to, co przekazujesz w muzyce, no to jest pełna dojrzałość.
1: Ale ja mam nadzieję, że jednak to dorastanie to jednak jest gdzieś tam widoczne w moim życiorysie, bo uważam, że musi nastąpić moment tej dojrzałości i cieszę się też bardzo, że ta moja twórczość, która w tej chwili powstała, jest już po tym etapie, powiedzmy, adolescencji, z którą się mierzyłam. Wiesz, tak jak każdy z nas, no, dojrzałość nie przychodzi z wiekiem. Uważam, że dojrzałość przychodzi z adekwatną ilością pracy nad sobą, jak to mawiała moja znajoma, 4 godziny dziennie minimum, nad sobą.
0: Wiem, co było warto. Nie wiem, jak długo pracowałaś nad tym singlem, czy 4 godziny. 6 minut, proszę
1: tak.
0: bardzo.
1: I Leona Krzyśniaka pozdrawiam z tego miejsca, w Tomi Graj powstało w 5, a wiem, co było warte w 6, ale nie myślcie sobie, drodzy słuchacze, że to tak jest zawsze, bo na te 6 minut czeka się czasami całe życie.
0: A propos 6 minut, tyle trwał również twój występ w Sopocie na
1: no nie
0: festiwalu,
1: 6.
0: trochę dłużej.
1: Zaśpiewałam chyba 1,5 minuty, reszta to już państwo kochani w Operze Leśnej.
0: 5 minut było owacji na stojąco. Co sprawiło tak naprawdę, kiedy śpiewałaś ten utwór Violetty Villas o mamie? Jaki miałaś obraz przed oczami, że popłynęły po prostu od ciebie szczere łzy wtedy na scenie?
1: To jest piosenka, nie mogę powiedzieć, że mojego życia, bo ja tych utworów mam mnóstwo, ale moja mama puściła mi po raz pierwszy tę piosenkę i inne Violetty Villas, jak miałam 5-6 lat. I nawet jak było takie bardzo gorące lato, gdzie dzieciaki na zewnątrz biegały ze sobą na podwórku, to ja siedziałam z kasetą włączoną w magnetofonie wówczas, zamknięta w swoim pokoju i przeżywałam pierwsze takie emocje, które no jak na dziecko uważam, że są bardzo duże, może wręcz za duże. I ja całe życie dorastałam z tą historią, że to jest jedna z ukochanych piosenek mojej mamy, a wiadomo, że jest to bardzo dotkliwy tekst na temat relacji córki z matką. I ja też tak przyglądając się też wszystkim relacjom w mojej rodzinie, no jestem tym rodzynkiem z rodziny, który przygląda się temu też ze względu na terapię i ze względu na rozwój osobisty. I ja chciałam uhonorować bardzo dla mojej mamy ten czas i podziękować jej za to, czego mnie nauczyła, ale jak sobie ją wyobraziłam przed oczami, to się po prostu zwyczajnie wzruszyłam.
0: Teraz sama jesteś mamą, więc takie piosenki pewnie uderzają jeszcze 2 razy mocniej w serce.
1: No zdecydowanie, bo ta rola jest najbardziej odpowiedzialną rolą w moim życiu.
0: Ania Karwan dzisiaj razem z nami w Esce 2, a za chwilę wracamy do rozmowy, bo Ania przyniosła do nas piękny prezent, zupełnie nowy singiel. Tak. Można powiedzieć, że z okazji też dnia mamy, bo jutro, prawda?
1: To jest taka piosenka, która się chyba nadaje na każdą okazję, bo każdy z nas musi sobie zdać sprawę z tego, czy było warto przeżyć coś takiego, czy trudniejszego, czy łatwiejszego, ale jednak przeżyć, żeby dzisiaj być i wiedzieć, że było warto.
0: Zostańcie z nami, bo już za chwilę zagramy właśnie premierowo singiel Ani Karwan. Tytuł jeszcze nie zdradzę.
2: Esk.

0: Elektryzujące gitary w SC2 Happy Sedu. Zanim pójdzie, to jeszcze będzie dla Was miała prezent. Ania Karwan w SC2. Przechodzimy do prezentu od Ani, która w tym roku skończyła kolejną osiemnastkę.
1: Nie w tym roku, nawet w zeszłym.
0: W zeszłym nawet. I z tej okazji ma dla Was taki prezencik. Jest to kolejny singiel. Tytuł Wiem, co było warto, który za chwilę zagramy, ale zanim to nastąpi, Ania, impreza rodzinna. Jak przychodzi albo wjeżdża na stół tort, to Ty jesteś ten bardziej team z Zjem

0: ten kawałek torta, czy bardziej wiejski stół?
1: Jeju, jakie skomplikowane pytanie.
0: No.
1: Ja się pewnie będę jednak oglądała za ruskimi pierogami, jeżeli chodzi o tort, a tu jeżeli chodzi o ten podział, to pewnie będę się stresować, czy upiekłam wystarczająco słodki, bo zawsze jest, wiecie, no taki nie za słodki.
0: Do czego zmierzam? W swoim singlu teraz
1: Magda Goja użyła sformułowania mała tortu część.
0: Tak, życie porównujesz, właśnie, czy ty porównujesz życie do tortu, dlatego, że ono ma różne smaki, różne warstwy?
1: Ja go w ogóle nie porównuję, ja się cieszę tym, co się dzieje, a mogę się tym cieszyć rzeczywiście dlatego, że uważam, że warto jest przechodzić te trudności, wszystkie, bo każdy w życiu ma swoje trudności. Nie ma takiej osoby na świecie, która tych kryzysów nie przechodzi. Kryzys jest formą istnienia, tylko ona jest w stanie nas rozwijać. No ale wyciągnięcie wniosków to jest zawsze taki kolejny level i uważam, że piękne jest to, że można spojrzeć na swoje życie tak za plecy swoje i zobaczyć, ile się przeżyło. Ja naprawdę dzisiaj za sytuację, którą przeżyłam przed napisaniem tej piosenki, jestem ogromnie wdzięczna i wiem o tym, że nie wydarzyłoby się tyle pięknych rzeczy w moim życiu, gdyby nie ten kryzys, który przeszłam.
0: Ta sytuacja jest tajemnicą.
1: Nie jest do końca już tajemnicą, bo widzę, jak ona się bardzo rozchodzi w wywiadach. Ja nie wiem, jak działa energia do końca, w sensie ja zawsze opowiadam, że energia jest niesamowita i nie ma przypadków na świecie, ale ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą. Ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia, więc też jestem ciekawa od słuchaczy, w jaki sposób zinterpretują sobie tę piosenkę. Napiszcie pod teledyskiem albo na social mediach, co przeżyliście słuchając tego utworu.
0: Anio, to jeszcze jedno. Gdyby ten etap życia, w którym teraz obecnie się znajdujesz, był smakiem tortu, to jaki był to by smak?
1: O, jaki teraz jest smak mojego życia? Mm-hmm. Jest na pewno bardzo słodki, ale też taki, powiedziałabym, z lekkim twistem cytrusowym, na pewno delikatny, na pewno przypominający najfajniejsze momenty z dzieciństwa.
0: No to teraz, Ania, oddaję ci antenę, zapowiedz swój singiel, Wiem, co było warto, premierowo w SC2.
1: Z największą przyjemnością zapraszam wszystkich słuchaczy Radia SK2 do wysłuchania nowego singla Wiem, co było warto i przeżyjcie swoje trudności i szczęścia przy tej piosence.
0: I Ania, ile? 6 minut, tak?
1: No.
0: 6 minut ci wystarczyło, żeby powstał ten numer.
1: Pozdrowienia dla Leona Krześniaka, producenta. SK2

0: SC2, moja i twoja nadzieja na zakończenie 10 hitów i to bez reklam. Ja mam nadzieję taką samą jak wy, że za tydzień o tej samej porze wpadnie nam w końcu wypłata.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
6: Sprawdź to sam, czeki dał.
2: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Gaz do dechy i...

0: Piąte urodziny City Motors! Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Broki, Skubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz starosta powiatu malborskiego.
5: I po reklamie.

0: Życzę sobie i wam, żeby zawsze była taka temperaturka na początku tygodnia jak dzisiaj. I to można by powiedzieć do samego lata. Męskie granie w SC2, a za moment drony przejmą niebo w newsach 15.
1: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Sealan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sealan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić.
7: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
6: O, muszę mieć

0: ten stolik, a na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
13: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
14: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
13: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
15: I po reklamie.
16: I godzina 15 niestety oznacza korki na trójmiejskich drogach. Zaczynamy od Gdyni, tu problemy na gdyńskiej estakadzie. Korkuje nam się też Unruga, Dąbka, Wendy i 10 lutego. Nogę z gazu ściągacie też na Morskiej w Chylonii. Teraz czas na Gdańsk, tutaj problemy na obwodnicy na wysokości Matarni, korek też na Kartuskiej, na Armii Krajowej, Jabłoniowej i Świętokrzyskiej. Niższy bieg należy też wrzucić na Spacerowej w górę i na Słowa w obu kierunkach.
17: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz, Stanisław Kracik albo Piotr Kempf. Jak dowiaduje się Radio SK2, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To na razie nieoficjalne informacje. My od razu łączymy się z Krakowem na linii Katarzyna Snakowska, która zna szczegóły.
18: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z czterech w tej kadencji. Piotr Kempf to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta, już jutro ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczek, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
17: Klienci mieli inwestować bezpiecznie, a stracili miliony. Były dyrektor departamentu jednego z banków usłyszał zarzuty oszustwa. Według śledczych fundusze inwestycyjne sprzedawane w placówkach miały działać jak piramida finansowa. Sprawę prowadzi prokuratura regionalna w Łodzi.
19: Poniesione przez klientów banku straty sięgają aż 50% zainwestowanych pieniędzy. Ujęci w zarzutach przedstawionych podejrzanemu pokrzywdzeni stracili ponad 8 milionów 800 tysięcy złotych.
17: Mówi prokurator Krzysztof Kopernik. kopania. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Młodzież bez załogowca i sporo wyzwań. W Jaworznie trwa droniada. Młodzi operatorzy sprawdzają się w zadaniach wymagających precyzyjnego pilotażu dronów, jak również komunikacji i szybkiego podejmowania decyzji.
8: Aldona Rosner, prezeska Fundacji Pobel Academy. Jedna z konkurencji polega na odnalezieniu osób zaginionych, druga na dostarczenie przesyłki do celu, pokonując wcześniej tor przeszkód.
15: Marek Poniewiera, jestem uczniem Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. Wydaje mi się, że precyzja będzie najważniejsza, czyli umiejętności operatora jednak. Dron to jest drugorzędna część.
17: A w turnieju biorą udział 24 dwuosobowe zespoły z całego województwa śląskiego.
20: SK2 News. Trójmiasto.
16: Dominika Bakura to mój najlepszy ziomek, mówi Max, na rzecz którego Łatwogang zebrał zawrotne 12 milionów złotych. Ośmiolatek zmaga się z ciężką chorobą prowadzącą do zaniku mięśni.
21: No to ja śledziłem, odrądałem live'a, ciągle dawałem serduszka.
16: A zdjęcia z powitania Łatwoganga w Gdańsku znajdziecie na sk.pl. Mył psa na myjni samochodowej na Oruni. Policja zabezpieczyła materiał, na którym widać, że psiak jest wyraźnie przestraszony. Wyjaśniamy ten incydent, mówią funkcjonariusze.
22: Dziś w kalendarzu 25 maja imieninują się Magda, widzę, i słodki również Grześ, ale do tego mamy święta i to bardzo ciekawe są te święta. Między innymi widzę tutaj święto piłki nożnej, święto ręcznika i święto królewny. Jakub, jakie dzisiaj święto świętujesz? Piłki nożnej?
17: Chyba nie wiem, czy znajdę czas nagrania, ale pranie trzeba zrobić, to ręczniki wybiorę.
22: Ręcznika, który jest na królewnie.

Właśnie zawody lekkoatletyczne, tylko że na legalnym dopingu. Zawodnicy mogą szprycować się praktycznie wszystkim, co normalnie jest zakazane. A w Polsce, no to umówmy się, no. My też lecimy cały czas na dopingu, tylko zamiast sterydów espresso. SK2. To co, kawka? I dopingujemy się nawzajem. Dacie radę. Damy radę. Zalia.

0: W ST2 leciały chłopaki z Tilaf, a teraz lecimy z tym, co dziś robi szum w sieci i nie tylko, czyli skrót newsów w ST2 15.30.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Przypomnę... W sobotę służby otrzymały zgłoszenia o rzekomym pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu rodziny prezydenta. Śledczy próbują ustalić, kto jest odpowiedzialny. Za zgłoszenie. Więcej w kolejnych newsach. 4 osoby nie żyją, jest ponad kilkadziesiąt rannych. Bilans po kolejnym rosyjskim ostrzale w Ukrainie. W obwodzie charkowskim rakiety spadły na cywilny zakład jednego z lokalnych przedsiębiorstw. Dziś Światowy Dzień Piłki Nożnej. Historia futbolu to...

0: Mieszkańcy Krakowa mieli dość kłamstw jak Gosia Andrzejewicz. Na paskach informacyjnych udane referendum w Krakowie, dzisiaj wszędzie o tym mówią. Mieszkańcy zabrali fotel prezydenta Aleksandrowi Miszalskiemu. No okej, ale teraz pytanie, kto po nim?
1: To może Mirek, tylko on zupełnie wyłysiał. Łysy się nadaje?
2: No skąd? To muszą być ludzie naprawdę wyjątkowi, również przystojni, inteligentni, oczytani, znający języki.
1: Yes, of course. Natürlich, jawohl, absolutnie.
3: Autopromocja.
4: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
5: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
4: No i oni.
5: Wajda i Jarząbek.
6: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
7: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
4: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja. Reklama.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Blik.
11: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
13: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
12: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
13: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
12: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
13: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
12: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
13: Zapraszam.
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
15: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
16: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
17: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: ST2 długość dźwięku samotności. W długich korkach może stoicie, w długich spodniach to pewnie nie bardzo, bo dzisiaj jest ciepło, a za chwilę godzina 16 i niedługie, ale króciutko zwięźle na temat. Najważniejsze newsy w ST2 o 16.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display.

0: polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Od dziś w SuperEkspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w SuperEkspresie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Godzina 16 i my zaglądamy do Gdyni, bo tu spore utrudnienia dla kierowców wywołało częściowe zamknięcie ulicy 3 Maja. To tu przez kolejne dni będzie kręcony jeden z polskich seriali. A teraz przenosimy się na trójmiejską obwodnicę. Tutaj problemy na wysokości Matarni w stronę A1. Do tego w Gdańsku korki na Spacerowej w górę, na Słowackiego w obu kierunkach, a także na Armii Krajowej i Jabłoniowej. Nogę z gazu ściągacie też na Halera.
16: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia dzieci, które miały przebywać w lokalu. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w lokalu nie ma nikogo oprócz zwierząt. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, na czym skupiają się śledcze?
17: To śledztwo wszczęto w sprawie fałszywego alarmu. Na zlecenie prokuratury prowadzą je policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze próbują ustalić przede wszystkim, kto, skąd i w jakim celu przekazał służbom fałszywą informację. Na razie o szczegółach wiadomo niewiele. Prokuratura przekazuje jedynie, że zgłoszenie odebrał dyspozytor w Radomiu, który wysłał na miejsce straż, policję i pogotowie. Jeśli sprawcę uda się namierzyć, za fałszywy alarm grozi mu od pół roku do 8 lat więzienia.
16: 69-letni Polak utknął na Gerlachu, najwyższym szczycie całych Tatr. Akcja sprowadzania go z gór zajęła słowackim ratownikom całą noc. A na koniec Polak dostał mandat. Złamał przepisy Słowackiego Parku Narodowego, a chodzi o wejście w partie Tatr, które w tym okresie są nadal niedostępne dla turystów. Każdego dnia zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi. To opieka 24 godziny na dobę i to dla nich. Zorganizowano wydarzenie w Sosnowieckiej Mediatece pod hasłem Mama pełna mocy. Panie mogły korzystać z porad wizażystek, dietetyków czy wziąć udział w szafingu.
18: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mamy dwóch niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, wspierane i zauważane.
19: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko. I dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać.
16: A według najnowszych danych w Polsce jest ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często jedynym opiekunem.
1: SK2 News. Trójmiasto.
15: Dominika Bakura. Biało-czerwone wracają do Gdańska. 5 czerwca reprezentacja Polski kobiet rozegra kolejne spotkanie w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Rywalkami podopiecznych selekcjonerów

0: piłkarki Niny Patalon będą reprezentantki Francji. Spotkanie tradycyjnie zostanie rozegrane na Polsat Plus Arenie Gdańsk, a Arka Gdynia awansowała do półfinału play-off Ekstraklasy Koszykarzy po zwycięstwie nad Śląskiem Wrocław. W półfinale Arka zmierzy się z drużyną Orlen Zastal Zielona Góra.
1: Poniedziałek. Tutaj nic się nie zmieniło. 16, czyli godziny pędzą do przodu. Jedni kończą pracę, inni odliczają minuty do wyjścia. Ja w tym czasie całkowicie legalnie. Teraz, na koszt firmy, wy też to zróbcie. Naładujcie swój telefon, bo to jedyna fajna rzecz, którą można zrobić w pracy za darmo. Ale ładujemy się też czymś o wiele lepszym, najlepszym.

Wilki, Bledka, Dawid Podsiadło. Artur Jarząbek nawet wpadnie w tej godzinie ze swoją prawdą. A to już Kombi i Ślad. Weste dwa najlepsze polskie hity.

0: Bracia Kasperczyk, Daria Zawiało. I zapracowamy jak mrówka Artur Jarząbek w studiu, który stawia kawę na ławę. Zero ściemy, tylko prawda bez C2.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchajcie, teraz będzie lifehack z kategorii tanio, prosto i bez chemii. Jeżeli wam mrówki włażą do domu jak do siebie, to mam dla was sztuczkę, która brzmi jak żart, ale serio działa. Weź kredę i narysuj linię przed drzwiami. Nie po to, żeby przywołać ducha matematyki z podstawówki, o nie, tylko żeby zatrzymać inwazję sześcionożnych cwaniaków. Te małe skurczybyki nienawidzą kredy. Dlaczego? No bo węglan wapnia, z którego jest zrobiona, burzy im cały wewnętrzny ekosystem. Dla nich to jak przechodzić po dywanie z klocków Lego. Ale uwaga, nie rysuj byle jakiej kreski, to ma być gruba, ciągła i najlepiej w każdym strategicznym miejscu złączona krecha. I taką krechę stawiamy przy drzwiach balkonowych, przy oknie, przy drzwiach wejściowych, przy drzwiach na taras, no gdziekolwiek te małe skubańce mogłyby się dostać do domu. Jak deszcz zmyje, to odnawiamy. A jak jedziesz na wakacje na południe Europy, to zamiast brać ze sobą spray na owady, wrzuć do walizki kredę, mniej waży, nie śmierdzi, a widzicie, działa.

0: Wiktor Dyduła, ojojojojuje nam Westę 2, a teraz ważne informacje dla pasażerów kolei, m.in. Jakub Konieczkowicz, skrót newsów Westę 2.
1: SK 2.
2: Jedna osoba nie żyje, jest też kilkanaście osób poszkodowanych. To po katastrofie kolejowej w Wielkopolsce. Na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka doszło do zderzenia pociągu relacji Rogoźno-Poznań z samochodem ciężarowym. W wyniku zderzenia ciężarówka stanęła w ogniu. Na miejscu pracują służby, więcej w kolejnych newsach. Miała 3 promile alkoholu, musiała się podpierać o wózek z 5-miesięcznym dzieckiem. 35-latka w takim stanie spacerowała po parku w Strzelcach Opolskich.
3: Chciała poddać badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Dopiero po dłuższej chwili i na mowie 13-letniego syna, który przybył na miejsce, kobieta zgodziła się na badanie.
2: Mówi Dorota Janać ze strzeleckiej policji. Dziećmi zajęła się ich babcia. Teraz kobieta odpowie za narażenie zdrowia i życia 5-miesięcznej córeczki. Grozi jej do 5 lat więzienia. W Poznaniu na Starym Rynku stanął dobromat. To inicjatywa Stowarzyszenia Dla Świata. To szara skrzynka, do której można wrzucić okulary korekcyjne. Te w listopadzie wraz z poznańskimi okulistami wyruszą do Afryki.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.

0: To jest ten moment, kiedy właśnie wybrzmiewają ostatnie dźwięki skrzypiec i nagle droga do domu minęła trochę szybciej, nie? Ponadczasowy hit z duszą od Zbyszka Wodeckiego. I takie też gramy dla Was w SC2. Najlepsze. I to macie jak w banku. A propos banku. Jest afera bankowa w Polsce. Dyrektor oszukiwał klientów, kurczę. Przez piramidy finansowe. Zrobił piramidę finansową i klienci stracili przez dyrektora 9 milionów złotych. Dlatego ja proponuję, żeby zmienić nazwę stanowiska w banku. Z dyrektor na faraon. Och, on jak nikt inny zna się na budowaniu piramid.
1: SK2.
0: Władca pustyni Nilu, Dominik Dudek już za chwilę w SC2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
14: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
15: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
14: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
15: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
14: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
15: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
14: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
15: Zapraszam.
16: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
14: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
20: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 20 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
23: I urodzinowe hity cenowe. Tak
0: I jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: I po reklamie.

0: BRO, czyli bro, i to jeszcze przed 17. W SC2 oczywiście, że będzie pięknie. Zaraz wchodzi tutaj prawdziwa królowa klimatu. Po prostu petardę energii. Kinga Baryga, która spędzi z wami popołudniowy wieczór i da wam to, co ma najlepsze. Same polskie hity. A o 17 najważniejsze newsy. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie.

0: specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda.
16: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. I po reklamie.
17: Poniedziałkowe popołudnie zdecydowanie ściągacie nogę z gazu. Zaczynamy od Gdańska. Tutaj problemy na trójmiejskiej obwodnicy na wysokości Kowal w stronę A1. Korkuje nam się też trakt Świętego Wojciecha do Pruszcza. Nogę z gazu ściągacie też na Elbląskiej, Toruńskiej, Czarnym Dworze, Słowackiego w obu kierunkach i na Spacerowej w górę. W Gdyni problemy na Unruga, Dąbka 3 maja i 10 lutego. A teraz przechodzimy do newsów. Zróbcie głośniej.
18: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek Wielkopolska i tragedia na torach. Na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka pociąg relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierowca tira zginął, kilkunastu pasażerów pociągu ma drobne obrażenia.
19: W wyniku zderzenia doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego. Na miejscu pracuje 11 zastępów Straży Pożarnej, a także zespołu ratownictwa medycznego i załogi lotniczego pogotowia ratunkowego.
18: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Akcja służby trwa. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sędzia Zbigniew

0: Uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
1: Póki co chodzę, ale chodzę głównymi ścieżkami. Do lasu na pewno nie wejdę.
2: Nie, ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
3: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
1: Pewnie.
4: A premiera reportażu Coraz bliżej siebie już o godzinie 19 na se.pl.
5: SK2 News. Trójmiasto.
6: Dominika Bakura, mieszkańcy 5 miejscowości bez wody zdatnej do picia. To w gminie Puck, gdzie w jednym z wodociągów wykryto bakterie z grupy coli.
7: Podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby dystrybuować wodę butelkowaną dla mieszkańców. Ustawionych zostało również kilka zbiorników, beczkowozów i cystern.
6: Mówi nam Marcin Nikrant, wójt gminy Puck. A policjanci z komisariatu policji w Osowej poszukują osoby, która 9 maja przy ulicy Wodnika zgubiła pieniądze. Gotówkę znalazła jedna z gdańszczanek, przekazała ją policji.
8: Nareszcie. Tak mogą powiedzieć ci, którzy już z pracy wyszli i zaczynają wolne poniedziałkowe popołudnie. Szczególnie przy takiej pogodzie to jest bardzo dobra informacja. Nareszcie także zaśpiewa Męskie Granie Orkiestra 2026, bo to już za chwilę w Radiu SK2. Jest 3 minuty po godzinie 17. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
5: SK2.

Elektryczne gitary i killer. Tak wam gramy 16 minut po godzinie 17 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą pogoda w całej Polsce dopisuje. Wysokie temperatury zarówno w zbliżający się weekend, ale także w ciągu tego tygodnia się pojawią na termometrach. I eksperci i badacze mówią, że ta pogoda, czyli właśnie to słońce, wysokie temperatury, ma bardzo dobry wpływ na nasze samopoczucie. Bo jakoś tak nam się chce wstawać, chce nam się uprawiać różne sporty, aktywności na zewnątrz. Więc ja przychodzę do was z zapytaniem, jak tam wasze samopoczucie w poniedziałek? Czy jest na tak, czy na nie? Co się u was dzieje? Czy ten poniedziałek może się okazać fajnym działkiem? Dajcie znać koniecznie. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. A już teraz gram kolejne najlepsze polskie hity. Dawid Kwiatkowski i Kaja, proszę tańcz.

0: Goja w zasięgu Twego wzroku. Tak Wam gramy w Radio SK2 26 minut po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity, a już teraz czas na wehikuł.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I właśnie to jest ten moment, kiedy przenosimy się do 1985 roku, czyli dokładnie 41 lat temu powstał ten numer. Numer, który bardzo dobrze wszyscy znają. Krzysztof Krawczyk i Ostatni raz zatańczysz ze mną. To był przełomowy moment w życiu tego artysty, no bo po kilku latach spędzonych na emigracji w Stanach wrócił do Polski i właśnie stworzył ten kawałek. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Do dzisiaj porywa tłumy, bawią się przy nim na weselach, domu i polskich imprezach. A teraz my gramy Wam go w Radiu SK2. No to co? Krzysztof Krawczyk, Ostatni raz zatańczysz ze mną w Radiu SK2 specjalnie dla Was.

0: Ale to jest dobry numer, który bardzo szybko wpada w ucho. To jest najnowszy numer od Mrozu. Mrozu nie ma miejsca jak dom, tak wam gramy w Radio SK2. Ja pytałam się was, jak wpływa na was ta pogoda w ten dzień na literkę P. Jak tam, co dobrego się dzisiaj wydarzyło? I Monika się odezwała właśnie a propos tego domu, że ona dzisiaj ma wolne, odpoczywa, relaksuje się i zaczęła już swoje pierwsze prace ogródkowe. No to Monika, pozdrawiamy. Mamy dla ciebie oczywiście kubek Radio SK2 na tarasie. Taka kawka w kubku naszym czerwonym będzie smakowała zdecydowanie lepiej. I tego ci oczywiście życzę i taki kubek ci wysyłam. A już za chwilę gram kolejne najlepsze polskie hity. I przypominam, że cały czas na Messengerze Radio SK2 możecie pisać, co was dzisiaj uszczęśliwiło. Czekam na wasze wiadomości, a za chwilę wracam razem z księżniczką od Sylwii Grzeszczak.
1: SK2. Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Gaz do dechy i na 10.

0: urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
2: To będzie ostatnia reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. O godzinie 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Tilaf, ale będzie także Dawid Podsiadło z najnowszym numerem Sezon.
1: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17,

0: 14 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
1: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
2: Dubaj. Bogactwo. Piękno. Władza. I sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
3: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Broki, Skubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: Skuj codziennie z Biedronką.
1: I po reklamie.
2: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła, jedna trafiła do szpitala. Trasa kolejowa zablokowana. To po tragicznym wypadku w Wielkopolsce. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Przyczyny wypadku zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Zdaniem służb działania na miejscu mogą potrwać nawet do jutra. Składy dalekobieżne są odwoływane lub kierowane drogą okrężną, a na trasach lokalnych uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Prawo i Sprawiedliwość żąda dymisji szefa MSWiA i zapowiada wniosek o wotum nieufności. To w związku z siłowym wejściem służby do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Po fałszywym zgłoszeniu m.in. o pożarze. MSWiA zaznacza, że wszystkie służby zadziałały prawidłowo. Śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia prowadzi prokuratura. Dziś Światowy Dzień Piłki Nożnej. Zapytaliśmy więc naszych słuchaczy o ulubionego piłkarza w historii.
3: No jeśli nie Urbański, to Boniek. Sztyk byłbym wybierał jednak.
4: No chyba Lewandowski. Cristiano Ronaldo, Messi.
5: No to był dawniej Boniek, Zico Conti, Paolo Rossi był.
6: Lewandowski.
2: A z kibicami rozmawiał Dawid Bąk.
7: No to jak już przy tych piłkarzach jesteśmy, to proszę bardzo, jaki jest twój ulubiony piłkarz?
2: O nie, bałem się.
7: Wiedziałeś,
2: tego
7: że padnie to pytanie.
2: Polski, Jakub tak. Błaszczykowski, mój imiennik.
7: Dobrze.
2: A zagraniczny Andrea Pirlo.
7: To mój kapustka, ale ja patrzę pod kątem przystojności. Pozdrawiamy serdecznie i gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek równie przystojny Piotr Rubik i psalm dla ciebie. Tak będzie właśnie o 18.
1: SK2.

0: Dawid Podsiadło i sezon, 16 minut po godzinie 18 w Radio SK 2. Swoją drogą ja pytałam was, co was dzisiaj uszczęśliwia, co wy robicie, i Krzysiek się odezwał. Hej, hej, ja po całym dniu w pracy właśnie wszedłem do piwnicy, aby kontynuować robotę nad regałem. No i na prośbę żony ten regał powstaje i dopisał jeszcze później, że takie majsterkowanie relaksuje i uszczęśliwia najlepiej przy Radio SK 2 oczywiście. No to Krzysiu, my życzymy, żeby sprawnie ta praca ci szła. Swoją drogą, wiecie jak to jest, drodzy panowie? Wystarczy, że będziecie jak Krzysiek i zrobicie żonie to, o co was prosi, szybciej niż na koniec roku.
1: SK 2.
0: A my teraz trochę się uspokajamy, wyciszamy. Krzysiu, ty tam sobie spokojnie pracuj i gramy Virgin i dwie bajki w Radiu SK2.

kwiat jabłoni. Było minęło 29 minut po godzinie 18, a swoją drogą jest takie jedno gniazdo w Polsce, o którym mówimy wszyscy. Na tarasie widokowym Pałacu Kultury i Nauki odbyło się niedaleki, całkiem niedawno wyjątkowe wydarzenie. Otóż specjaliści

minut po godzinie 18, a swoją drogą jest takie jedno gniazdo w Polsce, o którym mówimy wszyscy. Na tarasie widokowym Pałacu Kultury i Nauki odbyło się niedaleki, całkiem niedawno wyjątkowe wydarzenie. Otóż specjaliści

Wędrownego, no bo jak się okazało, właśnie na pałacu, na 45 piętrze para stworzyła gniazdo i w tym gnieździe pojawiły się jajka, z których wykluły się pisklaki. Para jest złożona z samca hrabiego, bo takie nosi imię, i nowej, dzikiej samicy. No i oczywiście okazuje się, że teraz po raz pierwszy będą wychowywać młode, a wkrótce ruszy konkurs, w którym mieszkańcy zarówno Warszawy, jak i całej Polski będą mogli wybrać ptakom imiona. Takie informacje pojawią się na Facebooku Miasta Stołecznego Warszawa, więc warto ten profil obserwować. Będzie można także je podglądać na kamerach, więc my o wszystkim tutaj w Radiu SK2 na bieżąco będziemy Was informować. A teraz informujemy Was o tym, że gramy najlepsze polskie hity. Lori, Wszystko jedno, wszystko źle. Mam nadzieję, że u Was, pomimo tego, że mamy dzisiaj poniedziałek, wszystko dobrze, a nawet bardzo dobrze. SK2

0: W Radiu SK2 możecie usłyszeć najnowsze numery od polskich artystów, tak jak właśnie ten Maciej Skiba i Wołam, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity, ale też najnowsze, jak się okazuje, które czekają na was już w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, zakładka gorąca dwudziestka i tam zagłosujecie na wasz ulubiony numer. Kto wie, może to właśnie on pojawi się na szczycie w najnowszym notowaniu u Łukasza Zduńczyka już w piątek po 18.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.

0: pięknie trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
5: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: może ostatni.
1: Krzysztof Zalewski, Kurier. Godzina 18 dobiega końca, to oznacza, że już po 19. Kolejne najlepsze polskie hity, a do tego jeszcze zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Możecie się już zgłaszać na Messengerze Radio SK2, zostawcie tam swój numer telefonu, a ja do kogoś z Was już za chwilę, już za moment zadzwonię.
2: Reklama.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
3: Sprawdź to sam, czeki dał.
2: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Hot grill.
11: Grilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Jedziemy.
16: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną.

0: jadalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Dominika Bakura, cześć. Masaże, zabiegi solankowe i bezpłatne rejsy po Zatoce Gdańskiej. Między innymi takie atrakcje czekają na wszystkich, którzy wezmą udział w Sopockich Dniach Kurortu. Wydarzenie już w ten weekend, a punktem kulminacyjnym imprezy będzie wielka barwna parada. Odbędzie się ona na Sopockim Monciaku punktualnie o godzinie 12 w sobotę. Natomiast o godzinie 18 czekać będzie na nas koncert zespołu The Dumplings.
5: 19 na zegarkach, a to oznacza, że już za moment pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. Można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2 do zgarnięcia gadżety radiowe. Oprócz tego oczywiście gram wam dalej. Najlepsze polskie hity. Na dobry początek godziny 19:00 Cleo. Za krokiem krok. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
6: SK2.

0: To był Baim, modlitwa o złoty deszcz, a już teraz wspólnie pobawimy się w... Nie mów tak, nie mów nie, ale nam się tutaj podkłady pomyliły, natomiast jest z nami Bartosz. Halo, halo, cześć Bartoszu.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: No to ja chciałabym przypomnieć jeszcze, będziemy bawić się w nie mów tak, nie mów nie, ale zanim to nastąpi, to ja jeszcze przypomnę ci zasady tejże zabawy. Czy ty jesteś gotowy?
1: Jestem.
0: Dobrze, no to ja przypominam zasady, zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtórzyły. To jest bardzo istotne. I jeżeli uda ci się przejść przez te wszystkie zasady, przez te wszystkie pytania, to oczywiście zgarniasz ode mnie gadżety Radia SK2. Co ty na to?
1: No okej.
0: Dobrze, no to mam nadzieję w takim razie, że jesteś gotowy, że razem z nami się tutaj pobawisz. Uwaga, uwaga, startujemy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Czasami.
0: Leciałeś kiedyś samolotem?
1: Może.
0: A podróżowałeś pociągiem?
1: Bywało.
0: Podróżowałeś kiedykolwiek samochodem?
1: Możliwe.
0: Naprawdę?
1: Aha.
0: A na motorze?
1: Jakoś czasami.
0: Jakoś czasami. Dobrze, Bartoszu. Bardzo ci dziękuję. Starałeś się.

0: Nie było tutaj rzeczywiście słowa ani tak, ani nie, więc bardzo ci dziękuję. Oczywiście zgarniasz ode mnie kubek Radia SK2. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK2 i całą swoją rodzinę. Dziękuję.
0: Super, dzięki bardzo. Trzymaj się, hej.
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Sanach, Vito Bambino, ale jazz. To już teraz w Radiu SK2.

0: Biegnij. Ewa Farna i ewakuacja to za nami, a przed nami, no, cofniemy się trochę w czasie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Cofamy się o 56 lat, moi drodzy. Tak, dokładnie tyle lat temu powstał ten ponadczasowy przebój Marka Grechuty i zespołu Anawa. Nie dokazuj, nie dokazuj, nie dokazuj.

pogodny, kabaretowy utwór, no, który opowiada o próbach zaimponowania ukochanej. Czy można się zainspirować? Ależ oczywiście, mam nadzieję, że Wam się to uda. No to co? Gramy. Marek Grechuta i Nie dokazuj. W Wehikuł Czasu w Radiu SK2.

Serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

0: 就说是别的。我三一周却还不过是别的。
1: Dziewczyna, nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Ania Karwan i nowość. Wiem, co było warto. Ania Karwan dzisiaj odwiedziła nas tutaj w studiu Radio SK2. Jak wyglądało to spotkanie z Kamilem Kowalskim? No to wystarczy, że zajrzycie na nasze social media. Na przykład na Instagrama, bo tam możecie zobaczyć relacje, ale możecie też zobaczyć zdjęcie z wizyty Ani Karwan. Zapraszamy, odwiedzajcie nasze social media, bo warto. A my gramy dalej najlepsze polskie hity, już za chwilę łzy. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, ale będzie też Sarsa i Bronię się.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zaprasza

0: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.

0: czerwiec zbliża się wielkimi krokami, zbliżają się także wakacje, a to oznacza, że szykują się kolonie i inne wyjazdy, na przykład obozy sportowe. No to wtedy będziecie mogli śpiewać razem z kultem. Gdy nie ma dzieci, tak wam gramy w Radiu SK2 po godzinie 20. Kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Ania Dąbrowska, ale też Wiktor Waligura i Cztery pory roku.
1: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
8: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Pad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Dominika Bakura. Wielkie świętowanie przenosi się do dzielnic. Mały Kack, Wielki Kack, Dąbrowa i Karwiny łączą siły, by stworzyć wyjątkowe wydarzenie dla mieszkańców, pełne muzyki, atrakcji i dobrej energii. Z okazji stulecia Gdyni w niedzielę na mieszkańców czekać będą food trucki i oczywiście wielkie dmuchańce. A gwiazdą wieczoru będzie tutaj zespół Golden Life. Szykuje się piękna pogoda, więc widzimy się w Gdyni.
2: 20 wybiła, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Swoją drogą w całej Polsce pogoda piękna, więc opowiem Wam już za chwilę o tym, dlaczego warto przebywać na świeżym powietrzu. Bo jak się okazuje, są specjalne badania i eksperci sporo na ten temat mówią. Ale zanim to nastąpi, to gram Warius, Manx i Mai. No bo jeszcze końcówka tego maja, więc można takich numerów posłuchać. Radio SK2, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
0: SK2.

Wiktor Waligura, Dress Cool, cztery pory roku. My skupiamy się teraz na wiośnie i zbliżającym się lecie, bo jak się okazuje, jest o czym mówić. Eksperci mówią, że ta pogoda, ta temperatura i w ogóle ten dłuższy dzień sprzyja pracy naszej głowy. No bo naukowcy mówią jasno, że 20 minut, tyle wystarczy na świeżym powietrzu, żeby obniżył nam się poziom stresu. No bo można powiedzieć, po tym co tutaj przeczytałam w tych badaniach, że ten spacer działa trochę jak taki reset dla mózgu. Ale okazuje się, że to nie jedyne spostrzeżenie naukowców. Bo badania pokazują też, że ludzie, którzy mieszkają bliżej zieleni, mają lepsze samopoczucie psychiczne. A do tego jeszcze, uwaga, spacer po lesie naprawdę działa na organizm, bo obniża kortyzol, czyli hormon stresu, poprawia koncentrację i pomaga lepiej spać. Czy to nie są wystarczająco mocne argumenty, żeby właśnie teraz założyć buty, wyjść, wziąć ze sobą słuchawki, odpalić Radio SK2 na słuchawkach bądź w aplikacji i wyjść na spacer do lasu? Myślę, że tak. Więc wy ruszajcie w drogę, a ja gram dalej. Już teraz Reni Jusis, kiedyś cię znajdę. SK2.

0: Roxana Węgiel, 26 minut po godzinie 20. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK2, ale my nieprzerwanie gramy dalej. Choć zanim będziemy grać dalej wam kolejne najlepsze polskie kawałki, to jeszcze powiem o wiadomości, którą dostałam tutaj na Messengerze Radia SK2 od Wojtka. Wojtek napisał: tyle argumentów za, że aż brakowało tych przeciw i trzeba było te buty założyć i iść pobiegać. No to Wojtku, mam nadzieję, że już kilka kilometrów za tobą, że ty dalej biegniesz w rytm najlepszych polskich hitów. I tak, żeby tempo cały czas podtrzymać, to gramy dalej. Kuba i Kuba. Stygnie lato już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.
0: Zamiast biegania można też pospacerować i pośpiewać, bo śpiewanie też spala kalorie.

0: Koniec. Jeszcze wspólnie spędzimy 20 minut z najlepszymi polskimi hitami. I już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną m.in. Igo i Bruce. No kto nie lubi tego numeru?
1: SK2. Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Dywizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Buzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

Takie nowości, które szybko wpadają w ucho w Radiu SK2, to my bardzo, ale to bardzo lubimy. Ania Szlagowska i Ile. Tak, gramy wam 20 minut przed godziną 21, ale moi drodzy, to jeszcze nie

0: Zakopower i Boso. Tak wam gramy w Radio SK2. Swoją drogą wyczytałam ostatnio, że boso, chodzenie boso po trawie bardzo dobrze wpływa na naszą psychikę. Choć ja robiłabym to raczej w swoim własnym ogródku niż w jakimś parku miejskim, no ale próbować zawsze można. Ja dziękuję za dzisiaj, ja już idę, może niekoniecznie boso, ale zostawiam was z najlepszymi polskimi hitami, a my słyszymy się jutro o 17:00. Kinga Baryga, dzięki i do usłyszenia.
1: Reklama.

0: Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Buzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Dominika Bakura, cześć. Biało-czerwone wracają do Gdańska. 5 czerwca reprezentacja Polski Kobiet rozegra kolejne spotkanie w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Rywalkami podopiecznych selekcjonerki Niny Patalon będą reprezentantki Francji. Spotkanie tradycyjnie zostanie rozegrane na Polsat Plus Arena Gdańsk. Bilety są już dostępne i info o nich znajdziecie w sieci. No i koniecznie do zobaczenia na gdańskim stadionie.
18: Magazyn lokalny.
19: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Gdańsk stanie się stolicą wolności. W dniach 30 maja, 4 czerwca w mieście odbędzie się Święto Wolności i Praw Obywatelskich. W programie zaplanowano spotkania, dyskusje i wydarzenia poświęcone roli społeczeństwa obywatelskiego w Europie. Więcej na ten temat mówią Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, oraz Jacek Bendykowski, prezes Fundacji Gdańskiej.
20: Święto wokół bardzo ważnej rocznicy, 4 czerwca, pierwszych częściowo wolnych wyborów, choć te do Senatu, to pamiętamy, że były w 100% wolne, jest zawsze świętem w naszym mieście, w Gdańsku, a już od 2019 roku także życzeniem czy z inicjatywy pana prezydenta Pawła Adamowicza jest świętem wyjątkowym. W tym roku kalendarz, można powiedzieć, trochę nam nie sprzyja, bo 4 czerwca to także uroczystość Bożego Ciała, więc mamy wiele różnych wydarzeń, które będą i przed, i po, i w trakcie, czyli zaczynamy już w weekend przed Bożym Ciałem, czyli 30 i 31 marca, projektem, który jest pod opieką przede wszystkim Fundacji Gdańskiej, ale projektem współtworzonym przez szeroko rozumiane społeczeństwo obywatelskie, bo dla nas wybory 4 czerwca to owszem święto demokracji, ale to przede wszystkim święto obywatelek i obywateli. Cieszymy się bardzo, że już po raz kolejny w tę 37. rocznicę wyborów do Gdańska zjedzie niemal 200 organizacji pozarządowych, które będą pokazywać, co robią, czym się zajmują. To są projekty, programy troski od edukacji po

0: gospodyń wiejskich, po troskę o lokalne dziedzictwo i bardzo, bardzo się cieszę, że gościnna przestrzeń stoczni znajdująca się nieopodal stąd znowu zamieni się w królestwo organizacji pozarządowych, ale temu towarzyszyć będą spotkania, debaty, dyskusje. Tych gości jest bardzo, bardzo wielu. Pozwólcie, że wymienię chociaż kilka nazwisk po to, żeby Państwa także zaprosić i przyciągnąć. Dwie silne kobiety, pani Jolanta Kwaśniewska i Doda. Myślę, że dzisiaj to także nazwisko, które mówi wiele, jeśli chodzi o kwestie obrony praw zwierząt, a z drugiej strony to choćby Adam Michnik, czy wreszcie generał Polko. Myślę, że te nazwiska także pokazują, wokół jakich tematów będą dyskusje w strefie społecznej się toczyć. Właściwie cały ten tydzień, przełom maja i czerwca, to zaproszenie do namysłu, do rozmowy tutaj w Europejskim Centrum Solidarności. 2 kwietnia Forum Kościuszkowskie, czyli spotkanie, gdzie w szczególny sposób chcemy myśleć o Białorusi. Wydarzenie współorganizowane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Bardzo się cieszymy, że także w tym roku, w czerwcu, będzie z nami laureat Pokojowej Nagrody Nobla, pan Aleś Białacki, ale także czynimy wszystko, żeby także w tych dniach czerwcowych tutaj w Gdańsku i mam nadzieję, że w Europejskim Centrum Solidarności na spotkaniu pojawił się Andrzej Poczobut. 4 czerwca w tym roku nie w samo południe, ponieważ też nie chcemy wchodzić w kolizję z uroczystościami Bożego Ciała, które też przecież w naszym mieście w każdej parafii się odbywają. Więc odmiennie, nie w samo południe, ale 4 czerwca o godzinie 16 zapraszamy Państwa na Plac Solidarności, na tradycyjną uroczystość, zarówno podniesienia flag, odegranie hymnów, ale właśnie wspomnienie tych pierwszych wyborów. Wierzę, że w tym bogatym programie, za przygotowanie którego bardzo dziękuję i Europejskiemu Centrum Solidarności, i Fundacji Gdańskiej, i różnym organizacjom, które współtworzą z nami i zaufały nam już w tym 2019 roku i czekają na to największe spotkanie organizacji pozarządowych, nie tylko ze sobą, bo organizacje ze sobą się dość często spotykają, ale że mogą nam, mieszkańcom Gdańska, odwiedzającym nasze miasto, pokazać, czym się zajmują. I bardzo serdecznie wszystkich Państwa zachęcam do udziału w tych wydarzeniach.
1: Strefa społeczna to nieodłączny już element obchodów

Pierwsze święto społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Tak jak już powiedziała pani prezydent, prawie 200 organizacji pozarządowych do Gdańska zawita. To ważne dlatego, że to społeczeństwo obywatelskie przyniosło Polsce demokrację i niepodległość w roku 89. Strefa społeczna to miejsce, gdzie spokojnie debatujemy sobie na każdy temat, bez tematów tabu. Dyskutujemy na leżaczkach ze szklanką w dłoni,

Można tam zjeść, wypić i spędzić absolutnie urocze dwa dni. Trzy sceny. Scena główna, scena dla NGO-sów, na której one prezentują wydarzenia, które są dla nich istotne. Też trzecia scena, gdzie NGO-sy będą po raz pierwszy w tym roku mogły zaprezentować same siebie w takich krótkich TEDxach, 8-minutowych programach. Na scenie głównej, powiedziała pani prezydent, dwie damy. To jest taki pokaz tego, czym jest strefa społeczna, czyli od dyskusji na temat wolności artystycznej. Myślę, że niewiele jest takich artystek i artystów w Polsce, którzy o wolności artystycznej mają tyle do powiedzenia, ile Dorota Rabczewska, czyli Doda. Po wolność, która przystoi pierwszej damie, o czym opowiadać będzie

0: korespondentów wojennych. Ci, którzy lubią śledzić stan wyjątkowy Andrzeja Stankiewicza w Onecie, ten stan wyjątkowy tym razem będzie na żywo z naszego studia z redaktorami Dziubką i Gąskiem. Następnego dnia Adam Michnik w rozmowie z Bartoszem Wielińskim, ale też ciekawe społecznie rozmowy. Będziemy mówić o dzikach. Bardzo istotny problem na ulicach naszych miast. Co robić z tymi dzikami? Gdzie zetrą się spojrzenia tych, którzy chcieliby te dziki chronić i tych, którzy chcieliby się tych dzików pozbyć. Ciekawa dyskusja na temat filmu o Polakach, polskiej diasporze w Ameryce Łacińskiej w rozmowie z Jackiem Cyganem i autorem tego filmu, redaktorem Stefańczykiem. Bardzo dużo ciekawych wydarzeń. Zapraszamy, podkreślam raz jeszcze. Można przyjść z dziećmi, te dzieci będą doskonale zaopiekowane. Na miejscu zjemy, dostaniemy coś na ząb, dostaniemy coś do szklaneczki i spokojnie rozmawiamy o istotnych sprawach publicznych.
1: Całość wydarzenia ma łączyć refleksję historyczną z aktywną dyskusją o przyszłości społeczeństwa obywatelskiego i Europy. Szczegółowe informacje dotyczące programu przedstawia Magdalena Mistat, pełniąca obowiązki dyrektora ECS-u.
2: Tak jak powiedziała pani prezydent i pan prezydent Bendykowski, to wyjątkowe święto, ale chciałabym wrócić jeszcze do 2019 roku, bo to właśnie wtedy rozpoczęliśmy myślenie o tym, że 4 czerwca to przede wszystkim święto społeczeństwa obywatelskiego. Wtedy, w 2019 roku, jak myśleliśmy o tym, że Kuba Wojewódzki ma się spotkać z księdzem Bonieckim, to niemożliwe, więc Dorota Rabczewska wspólnie z Adamem Michnikiem w strefie społecznej na Stoczni to zupełnie coś oczywistego dla publiczności gdańskiej. Drodzy Państwo, spotykamy się w szczególnym miejscu. Sala Droga do Demokracji, wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności. To tu opowiadamy o DNA Święta Wolności i Praw Człowieka. To DNA stanowi oczywiście cała droga do demokracji, do wolności, ale w sposób szczególny chcę Państwu powiedzieć o plakatach, które są za nami. To te plakaty tworzyli ludzie Solidarności. To niemożliwe stało się możliwym. To pierwszy rząd zarówno Tadeusza Mazowieckiego, jak i ten plakat często mylonym, czy to naprawdę Gary Cooper już wtedy wiedział o Solidarności. My wierzymy, że tak, ale zamiast rewolweru karta do głosowania. Tą historię będą opowiadać wyjątkowi w tym roku przewodnicy subiektywni po wystawie stałej. Do oprowadzania zaprosiliśmy Jana Krzysztofa Bieleckiego, który będzie opowiadał o latach 80., o jego roli w byciu ekspertem od strony ekonomicznej, czyli jak to się stało, że późniejszy prezes banku doradzał Solidarności, która, jak wiemy doskonale, z finansami sobie radziła bardzo dobrze. Drugim wyjątkowym gościem jest Anna Beata Bogdziewicz, czyli Oko Reporterskie. Solidarność pokazywana przez fotoreporterów miała szczególny wymiar międzynarodowy, ale także ten aspekt niesienia informacji, co działo się w stoczni w latach 80., później oczywiście w czasie kampanii, ale również jak pokazywała obrady Okrągłego Stołu. Trzecim oprowadzającym to kolejny element tercetu egzotycznego, polityczno-fotograficzno-dziennikarskiego. Jacek Grzakowski po raz pierwszy w roli subiektywnego recenzenta wystawy, ale również osoby, która pełniła funkcję rzecznika prasowego OKAP-u, ale później jako pierwszy prezes Agencji Informacji. Jestem szczególnie ciekawa z jego perspektywy, jak zmieniła się rola dziennikarstwa od lat 89 po współczesność. Także serdecznie zapraszamy na Drogę do Wolności w wykonaniu naszych wspaniałych przewodników. Oprócz tego muszę przyznać, że bardzo trudno wymienić wszystkie elementy programu, bo zespół ECS, który licznie tu reprezentowany, przygotował wyjątkowy program, ale chciałabym się pochwalić punktem programu dla najmłodszych. Sala Małych Stoczniowców to projekt, który realizujemy od kilku miesięcy. Staramy się zmienić oferty i odpowiadać na to, co najistotniejsze i najważniejsze, a więc solidarność między najmłodszymi, wspólnota, budowanie relacji w świecie, który kultywuje jednostkę i oglądanie wszystkiego przez Facebook i telefon, żeby analogowo pobawić się i tworzyć coś, co jest najpiękniejsze, wspólnotę. Sala Małych Stoczniowców swoje podwoje otwiera w przededniu Dnia Dziecka, 31 maja. Cały aspekt, który realizujemy w ramach Święta Wolności i Praw Obywatelskich, trudno pominąć o rzeczy kluczowe i ważne, jak te międzynarodowe, bo przecież w pamięci musimy mieć 4 czerwca w Polsce, ale również 4 czerwca na placu Tiananmen. I chociażby późniejsze wydarzenia w Berlinie i obalenie muru. Zmiana Europy, zmiana świata nastąpiła tu, w Gdańsku, po 89 roku. Pamiętajmy również, że nasi przyjaciele, którzy w tej chwili walczą o swoją wolność, tą niepodległość zdobyli 35 lat temu. To 35 lat temu Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa i 15 pozostałych republik miały swoją niepodległość po upadku Związku Radzieckiego. O tym również mówi nasza wystawa, ale także w Forum Europa z widokiem na przyszłość, które po raz 12 organizujemy wspólnie z miastem Gdańsk. To niebywale ważna dyskusja o tym, co było w przeszłości, ale przede wszystkim jaka czeka nas przyszłość. Wielkie podziękowania jeszcze raz dla zespołu ECS, dla zespołu miasta Gdańska i dla zespołu Fundacji Gdańskiej, że po raz kolejny wspólnie zapraszamy do Gdańska na jedno z

0: najważniejszych świąt naszego państwa.
1: 18 milionów złotych dla Pomorza. Ministerstwo Sportu przeznaczy tyle w ramach programu budowy Orłów, zakładającego powstanie nowoczesnych, pełnowymiarowych boisk piłkarskich w regionie. Inwestycje mają poprawić warunki treningowe młodych sportowców oraz zwiększyć dostęp mieszkańców do aktywności fizycznej i sportowej infrastruktury. Więcej na temat programu mówi Jakub Prutnicki, minister sportu.
2: To jest wsparcie dla tych 7 inwestycji kwotą blisko 18 milionów złotych. To jest to brakujące ogniwo. Remontujemy orliki, to jest bardzo duża inwestycja w tej chwili, 1300 orlików w sumie w remoncie, budujemy nowe orliki, ale żeby nasza młodzież mogła się szkolić przez cały rok, potrzeba budowy pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem. Jeśli chcemy mieć przyszłych reprezentantów, jeśli dzieciaki i młodzież potrzebują i muszą mieć takie miejsca do realizacji swoich pasji i treningów, państwo polskie inwestuje. To jest największy program w historii, jeżeli chodzi o budowę pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią. To jest kwota w skali kraju, którą przeznaczamy blisko 300 milionów złotych i tych orłów powstanie w całym kraju 120. Ja się bardzo cieszę, że jesteśmy na obiekcie Gdańsk. Tutaj chciałem pogratulować panu prezesowi niesamowitego serducha, bo tu jest serducho, tu jest blisko 1000 dzieciaków, chłopców i dziewczynek, którzy realizują swoje pasje, ale widzicie, że tych boisk jest po prostu za mało. Ale też to, co ja powiedziałem jako minister z małej miejscowości, mówię to zawsze z

miejscowości, to jest bardzo ważne, żebyśmy też tam inwestowali w tą infrastrukturę. Bo bez tego nie ma szans, żeby nasza młodzież mogła się rozwijać. My mamy taką nadzieję, że dzięki temu programowi właśnie ta

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Paweł Lemke, a to jest lokalny magazyn reporterów. W ostatnim czasie można było posłuchać m.in. o historii Uniwersytetu Gdańskiego czy Politechniki Gdańskiej. Tak więc dziś poruszymy temat trzeciej, największej gdańskiej uczelni, czyli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczelni, która jest najstarszą oraz największą w północnej Polsce uczelnią medyczną. Praktycznie od samego początku do dziś jest uczelnią bardzo prestiżową. Korzenie tej uczelni sięgają kilkaset lat wstecz, poczynając od zrzeszonego od 1454 roku w Gdańsku cechu chirurgów oraz nauczania medycznego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim. Skupimy się jednak na tej historii znacznie nowszej, czyli tej z XX wieku, bo de facto wtedy właśnie powstała Akademia Medyczna w Gdańsku. O szczegółach opowiedział mi lekarz Marek Bukowski, starszy specjalista Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaczniemy sobie pokrótce od historii samego właśnie GUMED-u. Do jakich czasów powinniśmy się cofnąć, kiedy Uniwersytet Medyczny w Gdańsku miał swoje początki?
2: W październiku, 8 października 1945 roku decyzją władz utworzono Akademię Lekarską w Gdańsku. To była uczelnia medyczna tu w tym miejscu, która poprzez zmiany nazwy, które były wymuszone prawdę powiedziawszy polityką i upodabnianiem się polskich uczelni wyższych do wzorców sowieckich, zmieniła nazwę w 1950 roku na Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 2009 roku na Uniwersytet Medyczny w Gdańsku. Zmiana z Akademii na Uniwersytet była również wymogiem

która poprzez zmiany nazwy, które były wymuszone, no, prawdę powiedziawszy, polityką i upodabnianiem się polskich uczelni wyższych do wzorców sowieckich, zmieniła nazwę w 1950 roku na Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 2009 roku na Uniwersytet Medyczny w Gdańsku. Zmiana z Akademii na Uniwersytet była również wymogiem

dozorców sowieckich, zmieniła nazwę w 1950 roku na Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 2009 roku na Uniwersytet Medyczny w Gdańsku. Zmiana z Akademii na Uniwersytet była również wymogiem

0: zapotrzebowanie na większą liczbę lekarzy, czy może było zupełnie inaczej?
1: Sprawa jest dość skomplikowana. Odnosząc się do Pana pytania o zapotrzebowanie na lekarzy. Przed wojną w Polsce było 12 tysięcy lekarzy. Straty wojenne, najwyższe wśród inteligencji polskiej, szacowane na między 36 a 50%. Myślę, że skrajne wartości nie są prawdziwe, ale na pewno te straty były olbrzymie. Spowodowały, że potrzebowaliśmy lekarzy. To znaczy, że po wojnie mieliśmy tych lekarzy około 6 do 8 tysięcy. Pomimo, że straty ogólne populacji polskiej w czasie wojny, o czym doskonale wiemy, były ogromne, to należy pamiętać o tym, że ci ludzie, którzy przeżyli, to byli ludzie, którzy wracali z obozów koncentracyjnych, z przymusowych robót, to byli ludzie, którzy wracali z pola wojny, to były ofiary właśnie urazów wojennych, inwalidzi, to były osoby głęboko ranne, bardzo takim szerokim tego słowa znaczeniu i w obozach, ale przecież również ci ludzie, którzy przeżyli wojnę teoretycznie spokojni, to znaczy nie byli nigdy aresztowani, cierpieli bardzo często głód, zawsze cierpieli pewien strach, poczucie prześladowania, zatem te potrzeby medyczne były ogromne. Myśmy sobie pewno nie od razu zdawali sprawę z potrzeb natury opieki psychicznej, psychiatrycznej czy psychologicznej. Natomiast sama potrzeba walki od choćby z gruźlicą. Proszę pamiętać, że w 1945 roku nie mieliśmy jeszcze skutecznego lekarstwa na gruźlicę. To był dopiero początek lat 50., kiedy się stało to powszechniejsze, a gruźlica jako choroba czasów głodu i biedy zbierała swoje olbrzymie piętno. Zatem ta potrzeba lekarzy była na pewno olbrzymia. Rzecz druga. Od zawsze uczelnia medyczna to uczelnia prestiżowa. Zatem stworzenie takiej uczelni polskiej, co jest niezwykle istotne, miało świadczyć o tym, że Gdańsk jest ważny i że jest polski wtedy. I wreszcie rzecz trzecia, również, o której nie możemy zapomnieć, to jest to, że tutaj było zaplecze. Tuż po zakończeniu wojny rozważano miejsca, w których można by uczelnię lekarską umieścić. Przed wojną mieliśmy wydziały lekarskie w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, we Lwowie i w Wilnie. Wilno i Lwów odpadły z wiadomych przyczyn, a zapotrzebowania były wielkie. W związku z tym myślano o tych miejscach. Pomyślano o Gdańsku, tak jak mówiłem, o miejscu prestiżowym, ale również dlatego, że tutaj przed wojną istniał bardzo w miarę nowoczesny, szpital miejski, który później stał się szpitalem naszym akademickim, a wcześniej był siedzibą niemieckiej szkoły medycznej, z którą nie mamy nic wspólnego, poza tym, że się mieścimy w tym samym miejscu. To jest szkoła, która została założona w 1935 roku. Tu pracowali tylko niemieccy nauczyciele i niemieccy studenci. My wykorzystaliśmy infrastrukturę. Poza tym, co zapisane jest zresztą bardzo wyraźnie w statucie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zamknięcie dla Polaków i zamknięcie szkoły w Wilnie Uniwersytetu Stefana Batorego, jego wydziału lekarskiego, spowodowało, że część kresowian, ludzi, którzy byli związani z tą uczelnią, tych ludzi, którym udało przeżyć się wojnę, ta grupa ludzi potrzebowała naturalnego miejsca do zamieszkania, do pracy i wydawało się, że akurat Gdańsk jest najlepszym. Warto wspomnieć o tym, że część naukowców z Uniwersytetu Stefana Batorego, z innych wydziałów, zatrzymała się w innych miastach. Mówi się o tym, że to wydziały humanistyczne tak zwane zostały usadowione w Toruniu. Natomiast nie było tam takich warunków do tego, żeby otworzyć szpital i dlatego między innymi tu mamy uczelnię. Wokół tego czasami są jakieś spory i kontrowersje. Ja myślę, że generalnie rzecz biorąc trzeba się cieszyć, że mamy tutaj uczelnię medyczną. Uczelnię, która się rozwijała, która z biegiem lat osiągnęła bardzo wysoki poziom. Wtedy, kiedy została ona otwierana w 1945 roku, przyjechała tutaj grupa z pracowników, profesorów, wyśmienitych profesorów z Wilna, ale nie tylko, bo również z Warszawy i z Poznania, kilku z Krakowa. Przyjechała grupa pracowników administracyjnych i studentów, którzy zaczynali studia w Wilnie, ale też w innych miejscach. Uczelnia została stworzona jakby na wzór tego, co się działo w Wilnie, z oczywistymi modyfikacjami. Najlepszy dowód na to, jak duża była ta ciągłość, to, że pierwsi dziekani Wydziału Lekarskiego byli również pracownikami Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Tradycje tych największych profesorów

0: reagowali ich uczniowie. Z biegiem czasu, kiedy okazało się, że medycyna się, nie chcę użyć słowa koszmarnie, bardzo zmieniła. To jest postęp medycyny, z którego my na co dzień nie zdajemy sobie sprawy i nawet, i ja nie mówię my w kontekście pacjentów i usługobiorców ochrony zdrowia, ale nawet lekarzy. W tym pędzie, w tej ogromnej ilości pracy i presji, która na lekarza się ciąży, my pewnych rzeczy nie dostrzegamy. Natomiast chwila refleksji, i dlatego jest między innymi muzeum, o czym zaraz dwa słowa, pozwala nam popatrzeć na to, jak kolosalne były zmiany.
1: Jak ogólnie wyglądały początki tej uczelni, jeżeli chodzi o liczbę studentów, która tutaj była i o specjalizacje, których nauczano?
0: No, przede wszystkim tak, nie mówimy o specjalizacjach, bo rozpoczęliśmy od wydziału stomatologicznego, od wydziału lekarskiego, potem powoli dołączyły następne. Te początki to przede wszystkim no, heroiczna walka z problemami życia codziennego w zniszczonym w 80% mieście. Jeden z pierwszych naszych profesorów, doktorów honoris causa, czyli doktorów honorowych uczelni, profesor Jack Adams Ray, który przyjechał tutaj w 1945 roku z misją pomocy szwedzkiej. On był profesorem chirurgii naczyniowej w Karolinska Instytutet w Sztokholmie. Dostrzegał morze ruin. Pisał o otworach okiennych, w których nie było szyb, a właściwie tylko niewielkie ilości szyb. W swoich notatkach pisał o tym, że uruchomiono sieć wodną i elektryczną, ponieważ przez pierwsze 3 miesiące operowano bez prądu i wody. Proszę sobie wyobrazić szpital bez prądu i wody. To jest coś, czego no my się panicznie boimy. W ogóle sobie nie wyobrażamy sytuacji, żeby nie było wody. Każdy szpital ma agregaty awaryjne. Nie daj Bóg, żeby coś się wyłączyło w czasie operacji. We współczesnym szpitalu, gdzie praktycznie rzecz biorąc no jesteśmy zdani na energię elektryczną, bo wszystko od niej jest zależne, od najprostszego sprzętu chirurgicznego, poza ręką chirurga, pensetą i kleszczykami naoczyniowymi, czyli peanami. Natomiast wszystkie noże elektryczne, aparaty do znieczulenia ogólnego, cały sprzęt monitorujący, już nie mówiąc o bardziej wyrafinowanych sprzętach, takich jak aparatura do laparoskopii, no to wszystko i oświetlenie przede wszystkim, czyli klimatyzacja, no to wszystko jest zależne od prądu elektrycznego. Zatem te pierwsze tygodnie to była gigantyczna walka z problemami technicznymi, takimi codziennego życia szpitala. Druga rzecz to brak podręczników. Studenci nie mieli podręczników, przepisywali wykłady ręcznie, pożyczali sobie tych wykładów. Byli również biedni, nie mieli ubrań, nie było nic do jedzenia. Rozmawiam z tymi osobami, które studiowały zaraz po wojnie i na przykład to dzisiaj są ludzie wiekowi, 80-90-letni, ale pewne zwyczaje żywieniowe, o których mi opowiadają, są zwyczajami wyniesionymi i z czasów wojny, i z czasów powojennych. Bo choćby takie, że niektórych rzeczy nie jedzą, bo się im zawsze kojarzą z tym okresem biedy i smutku. Zatem to był ten początek, nie było gdzie mieszkać. Potem no, trzeba brać pod uwagę, że z biegiem czasu, po 1945 roku, następowała coraz większa presja ideologiczna na studentów, co również odbijało się na ich życiu. Niektórym nie udało się skończyć studiów, no bo zostali aresztowani bądź relegowani. O tym, jak wielka była ta presja, świadczy fakt oddechu i takiego powiewu nadziei w roku 1956. Rzadziej o tym mówimy, ale studenci w 1956 roku, wtedy kiedy zaczęło się powstanie antysowieckie, antykomunistyczne na Węgrzech, chętnie oddawali krew, szykowali się do wyjazdu tam, bo czuli tam, czyli na Węgry, bo czuli, że jest to miejsce, do którego w imię wolności należy dążyć. Co do specjalności, w pewnym momencie wobec braku pediatrów, czyli specjalistów zajmujących się leczeniem dzieci, utworzono tak zwany oddział pediatryczny. To znaczy, że studenci od samego początku kierowali się, profilowali swoje zainteresowania do leczenia dzieci. Normalnie jest tak, że studenci po 6 latach studiów odbywają staż i potem dopiero wybierają specjalizację. Ja bardzo to upraszczam, ponieważ też często ta wybór specjalizacji jest spowodowany pewnymi potrzebami i ilośćmi specjalizacyjnych. W niektórych kierunkach jest większa, w niektórych jest mniejsza. Są specjalizacje bardziej oblegane, są specjalizacje mniej oblegane, ale o tym, no, to zupełnie osobny temat na

więcej niż 15, pół godziny, to jest temat na gigantycznie długą rozmowę. Zatem taki był profil tego studiowania. Ci, którzy skończyli studia, znowu padali ofiarą tak zwanych nakazów pracy. To też była metoda kontrolowania społeczeństwa, karania tych, którzy byli nieposłuszni, co powodowało, że studenci często, młodzi absolwenci często musieli wyjeżdżać do bardzo dalekich miejscowości. Wśród męskiej części absolwentów problemem było również powoływanie do wojska i szczególnie wysyłanie tak zwanych zielonych garnizonów. Przerywało to kariery naukowe. Zatem te początki były bardzo trudne, ale trzeba powiedzieć o tym, że to są rzeczy smutne, trudne, ale też trzeba popatrzeć na to, że ci młodzi ludzie byli strasznie chętni do nauki. We wszystkich rozmowach z absolwentami tych lat 50. pomimo tego cienia biedy, ucisku, niedostatków, wyczuć można sentyment do młodości, do tego myślenia takiego bardzo romantycznego. Ja, broń Boże, nie chciałbym, żeby słuchacze odnieśli wrażenie, że to było cudowne, tylko że rzeczywiście ci absolwenci mieli w sobie taki promyk zupełnie unikalny, którego ja nie umiem zwerbalizować, nie umiem o nim opowiedzieć. Natomiast bardzo interesujące jest to, z jakich pobudek szli na medycynę. Jeden z panów powiedział mi tak: przed wojną chciałem być archeologiem, ale wojna uświadomiła, jak nieistotna jest archeologia. Z całym szacunkiem i moich przyjaciół archeologów bardzo przepraszam za to, co mówię, ale tak mi powiedziano. Drugi powiedział tak: wie pan, chciałem konstruować samoloty, ale widziałem bombardowanie i postanowiłem, że nigdy w życiu nie przełożę ręki do konstrukcji maszyn, które mogą ludzi zabijać. Pani profesor Jelena Suchorzewska, która w 1944 roku, w wieku 14 lat, była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, Myszka, taki nosiła pseudonim, wspaniała osoba, jak zresztą bardzo wiele osób, których nie wymieniam z nazwiska, z którymi rozmawiałem, właściwie bez słowa przekazała taką wiadomość, takie przesłanie, że jak ktoś widział powstanie, widział ofiary, widział cierpiących ludzi i sam uczestniczył w niesieniu pomocy, to potem właściwie nie może robić nic innego, jak tylko kontynuować to poprzez studiowanie medycyny.

że ktoś widział powstanie, widział ofiary, widział cierpiących ludzi i sam uczestniczył w niesieniu pomocy, to potem no właściwie nie może robić nic innego, jak tylko kontynuować to poprzez studiowanie medycyny.

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na lokalny magazyn reporterów. Ostatnio rozmawialiśmy na temat historii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z doktorem Markiem Bukowskim, który jest starszym specjalistą Muzeum GUMET. No właśnie, tu niektórzy mogą być zaskoczeni, że takie muzeum w ogóle istnieje, a ja, aby odwiedzić pana Marka, musiałem właśnie pojechać do budynku Ateneum Gedenese Novum, gdzie w piwnicy znajduje się, w mojej ocenie, potężne muzeum uczelni. Znajdziemy tam mnóstwo przyrządów, które przez lata służyły medycynie. Zapraszam na drugą część mojej rozmowy z Markiem Bukowskim, który opowie też właśnie m.in. o tym miejscu. Wracamy do rozmowy na temat historii GUMED-u. Naszym gościem dzisiaj jest
2: Marek Bukowski, starszy specjalista w Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Opiekuje się muzeum w tym miejscu. Znaleźliśmy się wiosną 2007 roku. Muzeum być może bardzo młodej uczelni. Proszę pomyśleć o tym, że pierwszy teatr anatomiczny na świecie znajduje się w Padwie, Palazzo Bo, pochodzi z XIII wieku. Piękne miejsce. W Padwie znajduje się Muzeum Fizyki, bardzo znane w Europie. Ale też zbiory mają poszczególne kliniki. Odwiedziłem kiedyś klinikę położnictwa i ginekologii. Oglądaliśmy różne ciekawe obiekty, stare narzędzia. To zawsze wszystkich fascynuje. W pewnej chwili doktor Marina Czymiano, która była szefową tego muzeum, zapytała mnie: Marek, a chcesz zobaczyć starą książkę? Pomyślałam o starej książce w taki sposób, jak ja ją sobie wyobrażam. Polskie książki medyczne, początek XX wieku, koniec XIX, są dla nas niezwykle cenne. One pokazują nie tylko stan medycyny w Polsce w tamtym czasie, ale również pokazują język, jakim o tej medycynie mówimy. No to nie używano słowa na przykład sztuczny odbyt, tylko sztuczna żyć, prawda? Nie mówiono o apetycie, tylko mówiono o tym, że ktoś ma smaka i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedziałam: oczywiście mam ochotę obejrzeć starą książkę, i wtedy Marina po raz pierwszy założyła rękawiczki. Podeszła do szuflady, która nawet nie była zamykana na kluczyk, wyciągnęła coś, co wyglądało jak zeszyt 32-kartkowy ucznia drugiej klasy szkoły podstawowej. Podręcznik, manuskrypt, położnictwo z 1236 roku. Proszę sobie wyobrazić, że stanąłem, miałem oczy jak olbrzymie monety, a właściwie koła największych wywrotek na świecie. A żeby było jeszcze bardziej zabawnie, w kącie tego pomieszczenia leżała zapakowana paka książek. Starszym słuchaczom ona by przypominała paki, które nosiliśmy do szkoły z makulaturą. Kilka książek przywiązanych sznurkiem, mocno zakurzone. Zapytałem: a co to jest? I ona, śmiejąc się, ja trochę koloryzuję tą historię, ale bardzo dobrze ona oddaje te różnice w muzeach. A wiesz, to chyba jest XV czy XVI wiek. Ja tego nie zaglądałem, 25 lat tu pracuję. Więc takie są różnice. Nasze muzeum, wracając, gromadzi wszystkie artefakty, wszystkie obiekty związane z funkcjonowaniem naszej uczelni, czyli od roku 1945. Gromadzimy pamiątki po Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego we Wilnie. W statucie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mamy wyraźnie napisane odniesienie, odwołanie do tradycji dziedzictwa tej uczelni. Gromadzimy wszystko, co jest związane z bieżącą historią medycyny i historią nauki. Oczywiście, ponieważ w latach 35-45 funkcjonowała tutaj niemiecka szkoła pod dwiema nazwami, medyczna, jeżeli uda nam się coś takiego znaleźć, zgromadzić, to też to gromadzimy, aby pokazać historię, aby pokazać różne jej aspekty, tą smutną historię II wojny światowej, okropną, okrutną również. Muzea uczelniane na świecie w tej chwili zaczynają zajmować coraz większe, coraz bardziej poczytne miejsce. Stają się miejscami prestiżowymi. Jest takich kilka w Europie, począwszy od naszego, my to nazywamy Majusz, czyli Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Świetne dwa muzea w Uppsali, tam słynne Muzeum Gustavianum z doskonałym teatrem anatomicznym. Wspomniane przeze mnie muzeum w Padwie, Hunterians w Glasgow, i mógłbym tak wymieniać bardzo wiele. Ale dlaczego o tym mówię? Otóż raptowny, gigantyczny postęp medycyny, jaki dokonał się w ostatnich latach, spowodował, że mamy do czynienia z ogromną ilością potencjalnych artefaktów, czyli takich rzeczy, które moglibyśmy zgromadzić. Rodzi się oczywiście pytanie, co i w jaki sposób gromadzić. Od 20 lat nad tym dyskutujemy i jedyna rzecz, do której doszliśmy, to ta, że nie możemy zgromadzić wszystkiego. Natomiast rzeczywiście staramy się zatrzymać to, co wczoraj było, jeśli można użyć cytatu, kłaniam się nisko Tomkowi Lipińskiemu z Tiltu i Brygady Kryzys, bo to jest cytat z jego piosenki, to co wczoraj było postępowe, dzisiaj jest wsteczne, to co wczoraj było wywrotowe, dzisiaj jest bezpieczne. Proszę sobie wyobrazić, że rzeczy, które wczoraj jeszcze, 2 lata temu były nowością w medycynie, dzisiaj czasami już są zastąpione przez rzeczy nowsze. Gromadzimy komputery. Muzeum Uczelni Medycznej gromadzi komputery, bo jak się okazuje, zmiany w obrębie technologii są tak wielkie, że dzisiaj młodzi ludzie z podstawówek, ze szkół podstawowych, które tu przychodzą oglądać nasze obiekty, to są krótkie wycieczki, tak aby przykuć ich uwagę. Patrzą na te stare komputery z lat 80. z niedowierzaniem. Oni często maszynę do pisania traktują jak obiekt zupełnie archaiczny i właściwie niemożliwy w wykorzystaniu, pytając, no dobra, ale gdzie jest monitor, prawda? Gromadzimy przedmioty bardzo różne, które świadczą też o olbrzymim potencjale polskich naukowców. Staramy się zinwentaryzować, rozpoznać kolekcje muzealne w Polsce. Chcemy też, żeby do powszechnej świadomości trafili nie tylko ci ludzie, którzy teraz pracują w uczelniach, ale również ci, którzy tę polską naukę przez lata tworzyli. Proszę zauważyć, że doskonale zdajemy sobie sprawę z historii Marii Skłodowskiej-Curie, czasem Stefana Banacha, ale już Stanisław Ulam, Jan Czochralski, Napoleon Cybulski, który nim w Polsce pojawiło się słowo adrenalina,

Alina mówi o tej samej substancji nadnerczyna. Dzięki panu Robertowi Makłowiczowi dowiedziałem się ostatnio, że pierwszy polski ekspres do kawy został zamontowany w Krakowie w jednej z kawiarni w Sukiennicach chyba w 1906 roku. Albo piątym. Proszę mi wybaczyć, rok się mogłem pomylić. Natomiast pierwszy polski aparat rentgenowski, pierwsza polska pracownia rentgenowska została w tymże samym Krakowie otwarta w 1896 roku w szpitalu Świętego Łazarza. Spojrzenie na historię nauki, spojrzenie również na historię, tak zwaną tą historię powszechną przez pryzmat historii nauki, jest rzeczą czymś nieprawdopodobnie fascynującym. Pokazuje nam, jak raptownie, jak dynamicznie zmieniającym świecie się znajdujemy, jak bardzo wiele pojęć w naszym życiu się zmieniło. I ostatnia rzecz, w ogóle jeszcze chciałbym powiedzieć o polskich muzeach. W Polsce istnieje prawie 200 muzeów uczelnianych. Niektóre z nich to są muzea, no jedne z najbardziej znanych również na świecie. Najlepsze na świecie muzeum lamp rentgenowskich znajduje się w Opolu. I ono jest naprawdę najlepsze na świecie, ponieważ jedna z lamp rentgenowskich znajdujących się u szefa Grzegorza Jezierskiego znajduje się również na Marsie, w łaziku Perseverance. Jak NASA wymyśli coś nowego, co nie jest objęte klauzulą tajności, to wysyła natychmiast do Grzegorza. Sir David Attenborough, jeden z największych popularyzatorów nauki, rozpoczyna jeden z filmów stojąc na brzegu oceanu, trzyma w ręce coś, co mówi, to jest bursztyn, ja się na tym nie znam, ale pojadę do kogoś, kto jest tym najlepszy i przylatuje do Polski, do Gdańska, do dr Elżbiety Sądek z Muzeum Inkluzji w Bursztynie. Takich miejsc mamy bardzo wiele. Nasze muzeum pokazuje, tak jak mówiłem, naszą historię. To jest historia przez pryzmat dokumentów, niezwykle ciekawych, ale również rzeczy bardzo prozaicznych, czasami zabawnych. Mamy za naszymi plecami kolekcję kubków, które zostały wyprodukowane dla uczelni. One noszą odpowiednie informacje okolicznościowe, czasami portrety naukowców. Mamy też kubek z błędem, którego nie mogę przeczytać na antenie, żeby na nas się nie pogniewano. Mamy też świetną kolekcję sprzętu i zachodniego, i polskiego. Takiego sprzętu, który też opowiada historię powstania naszej uczelni. Elementy tego, co się nazywało darem Szwecji, czyli dużym zestawem narzędzi, które trafiły do Polski dzięki Jackowi Adams-Rayowi. Mamy sporo polskich urządzeń. Proszę popatrzeć, na prawo ode mnie stoi na półce urządzenie z takim bardzo niewielkim ekranikiem. To ma 5 cali przekątnej i to jest polski aparat do echokardiografii, wtedy nazywając się zresztą zupełnie inaczej, z lat 70. stworzony przez firmę, której nazwa jest potwornie skomplikowana, bo to są warsztaty techniczne Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Udało mi się bez błędu chyba powiedzieć. Przepiękna rzecz. Oczywiście czarno-białe USG tylko dwupłaszczyznowe, czyli 2D byśmy powiedzieli. I gdybyśmy się przeszli, to taki

Jest potwornie skomplikowana, bo to są warsztaty techniczne Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Udało mi się bez błędu chyba powiedzieć. Przepiękna rzecz. Oczywiście czarno-białe USG, USG tylko dwupłaszczyznowe, czyli 2D byśmy powiedzieli. I gdybyśmy się przeszli, to taki

0: można było wynik tego badania utrwalić na kliszy fotograficznej. Zatem lekarz wykonujący badanie, który patrzył na migający na takim fluoroskopowym ekranie zarys najczęściej klatki piersiowej albo czasami kości, albo sam robił notatki, albo komuś je dyktował. Mamy szczęście, bo dzięki panu profesorowi Wiesławowi Makarewiczowi mamy w kolekcji dwa wyniki badań radiologicznych jego taty z 31 i 34 roku, wykonanych na dodatek w Wilnie, i tam te badania są opisane w ten sposób, że jest pieczątka w kształcie klatki piersiowej z wrysowanymi zmianami opisami obok. Skoro doszliśmy do profesora Makarewicza, to nie wymienię wszystkich, ale muzeum funkcjonuje dzięki gigantycznej życzliwości i oferności osób, które zechciały zdeponować tutaj pamiątki swojej młodości, swojej pracy, swoich osiągnięć naukowych, które mówią, nie chcemy, żeby to trafiło, żeby to było zamknięte gdzieś w domu, w szafie. Niech młodzi ludzie na to patrzą. Indeksy. Dzisiaj studenci nie mają indeksów w postaci książki, a kiedyś te indeksy to była przepiękna notatka, to był prawie pamiętnik życia studenckiego, szczególnie jeżeli nie było w nim wpisanych zbyt wielu dwój, ale widziałem takie, których zresztą swój pamiętam, gdzie było tych ocen niedostatecznych naprawdę bardzo wiele. Muzeum funkcjonuje również dzięki życzliwości władz, bo to jest też podstawa. Jeżeli władze są życzliwe i chcą, żeby muzeum funkcjonowało, żeby było ważne w życiu uczelni, to to muzeum będzie. No i wreszcie muzeum jest również tym miejscem, które pokazuje nasz rozwój. Mówiliśmy wcześniej, w części pierwszej naszej rozmowy o powstaniu w 1945 roku, o zmianie nazwy w 50 i 2009 roku. W 1993 roku do istniejącego Wydziału Lekarskiego z Wydziałem Stomatologii i Wydziału Farmacji dołączył Wydział Biotechnologii. To jest taki wydział łączony z uniwersytetem, wrócę do tego jeszcze. A w roku 2005 uruchomiliśmy Wydział Nauk o Zdrowiu i mamy w tej chwili trzy nasze wydziały i ten 1/4 wspólny. Można powiedzieć, że ten Wydział Biotechnologii, który odpowiada najnowszym trendom na świecie, takiego budowania, łączenia różnych dziedzin wiedzy, tej multidyscyplinarności, ma bardzo różne nazwy, bo niektórzy chętnie posługują tutaj terminologią anglosaską, ale powiedzmy sobie szczerze, żeby współpracowały na różnym poziomie jednostki, badacze, reprezentujący różne pola zainteresowań naukowych, bo z tego się tworzy najciekawsza rzecz. Mamy jedną naukę. Te podziały, które mamy, polski, angielski, niemiecki, chemia, fizyka, to są podziały sztuczne, przez nas samych wytworzone, zatem my też możemy je w jakiś sposób zacierać. Ten początek z 1993 roku to jest również pewien wstęp, podwalina do tego, co mamy dzisiaj, czyli Związek Uczelni Fahrenheita, tą ścisłą współpracę pomiędzy Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, ponieważ no znowu zmieniamy pewne myślenie o uczelniach. Przed laty mówiono, że najważniejszą na medycynę jest biologia i chemia, aczkolwiek najwięcej kandydatów na studia tego typu kończyło klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Ja jestem po takim profilu. A dzisiaj wiemy, jak ważna w medycynie jest matematyka, jak ważna jest fizyka, ponieważ te wszystkie urządzenia badawcze poza elementarną i coraz bardziej zaawansowaną wiedzą z chemii i biologii wykorzystują również coraz bardziej zaawansowaną wiedzę, tak zwaną ścisłą. Ale to znowu temat na zupełnie osobną rozmowę.
1: O jedną rzecz na koniec muszę zapytać, ponieważ no ja wiem, ale no, nasi słuchacze chyba jeszcze nie wiedzą, w którym dokładnie miejscu znajduje się to muzeum i kto może tutaj przyjść i kiedy je odwiedzić.
0: To muzeum znajduje się w budynku Ateneum Gadanense Novum. Dla nieco bardziej dojrzałych mieszkańców Gdańska albo naszych absolwentów to jest tak zwana stara anatomia. Muzeum znajduje się w przyziemiu. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych, 8:30 powiedzmy do godziny 3 po południu, czyli do 15. Dla kogo? Dla wszystkich. Wydaje mi się z obserwacji, że młodzież młodszych klas szkoły podstawowej trochę się nudzi. To jest takie miejsce, które wymaga elementarnej wiedzy z fizyki, z chemii, w ogóle z matematyki. Nie ma tutaj niczego, co by mogło przestraszyć poza strzykawką i jakimiś narzędziami chirurgicznymi. W muzeum nie pokazujemy szczątków ludzkich, nie pokazujemy preparatów. Mamy tylko modele. One nie są straszne, bo to są modele woskowe, to są modele plastikowe, które pokazują również, my je gromadzimy, ponieważ pokazują one również pewną ewolucję poglądów na temat dydaktyki w medycynie, pokazywania ludzkiego ciała, jego wnętrzności. Zachęcam do sprawdzenia najnowszych informacji dotyczących zwiedzania poprzez stronę Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzimy przed południami lekcje dla studentów. W związku z tym najwygodniej, gdyby Państwo też chcieli się z nami umawiać,

0: wtedy możemy zarezerwować czas, oprowadzić. Chyba tego nie powinienem mówić, ale przed laty, kiedy było trochę mniej obiektów, najdłuższe zwiedzanie trwało prawie 9 godzin. W związku z tym to jest kwestia też ilości obiektów. Zupełnie inaczej oprowadzamy młodych ludzi, którzy chcą iść na medycynę, zupełnie inaczej oprowadzamy studentów medycyny, inaczej naszych pracowników, a jeszcze inaczej tych z Państwa, którzy z uczelnią byli kiedyś związani, a teraz przyjechali odświeżać swoje wspomnienia.
1: Magazyn lokalny.
2: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Kamery, określona ilość powietrza i niższe ciśnienie, do tego stalowe ściany i dwie śluzy. Tak wygląda wnętrze nowego laboratorium, w którym naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego będą pracować z żywymi wirusami. To pierwsze tego typu miejsce w północnej Polsce. A nam udało się zajrzeć do środka. Gdzie się obecnie znajdujemy?
3: Znajdujemy się w budynku Instytutu Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, nazywam się Michał Rychłowski i pracuję w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów, gdzie właśnie laboratorium klasy trzeciej z plusem bezpieczeństwa biologicznego. Jest to jedno z najbardziej nowoczesnych laboratoriów w Polsce. Klasa 3+, w Polsce chyba są w tym momencie tylko dwa takie laboratoria. Buduje się klasa 4 w Wichę w Puławach, ale jeszcze to laboratorium jest nieukończone.
2: Takiego miejsca na Pomorzu nie ma?
3: Nie, takiego miejsca nie ma w całej Polsce Północnej.
2: No dobrze, to wchodzimy w takim razie. Co najpierw?
3: Już tutaj jesteśmy w strefie przed laboratorium. Tutaj znajduje się strefa, gdzie mogą dotrzeć tylko osoby, które posiadają identyfikatory umożliwiające otwarcie drzwi z blokadą elektroniczną. Dochodzimy pod drzwi laboratorium BSL 3+. Zanim wchodzimy, patrzymy sobie na monitor komputera, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku w laboratorium, czy nie ma żadnych alarmów. Dlatego, że to laboratorium to jest bardzo wysokiej klasy laboratorium do pracy z patogenami niebezpiecznymi dla człowieka. Jest ono bardzo szczelne, w zasadzie 100% szczelne, żeby żaden patogen nie wydostał się na zewnątrz. Co więcej, w tym laboratorium mamy jeszcze system podciśnień. To jest taka specjalna kaskada podciśnień, że z każdego pomieszczenia, do którego wchodzimy, następne pomieszczenie ma większe podciśnienie. Służy to temu, żeby w momencie otwarcia drzwi powietrze było kierowane tylko i wyłącznie do wnętrza laboratorium. Chodzi o to, żeby to powietrze ewentualnie, potencjalnie skażone nie mogło się wydostać na zewnątrz.
2: W środku może być maksymalnie ile osób?
3: Zasady bezpieczeństwa pracy mówią, że praca w takim laboratorium musi być spokojna i nie może być tłoku. Laboratorium jest dosyć duże. My przewidujemy, że maksymalnie mogą tutaj pracować, czy może pracować tutaj 6 osób w zespołach takich dwuosobowych.
2: A nad jakimi wirusami planujecie pracować?
3: Przede wszystkim będziemy pracować tutaj nad wirusem SARS-CoV-2. Będziemy też pracować nad różnymi patogennymi szczepami wirusa grypy. Będziemy pracować też nad wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Znaczy, to laboratorium powstało trochę za późno, dlatego że jak pojawiła się pandemia SARS-CoV-2, a nikt nie wiedział, jak niebezpieczny jest SARS, a nikt nie wiedział, jak z nim pracować bezpiecznie. I właśnie wtedy takie laboratoria są bardzo potrzebne, kiedy pojawia się nowy patogen, żeby można było z nim bezpiecznie pracować. My jesteśmy wirusologami, więc jakoś wiedzieliśmy, jak sobie z tym radzić. Natomiast przepisy mówią, że musimy pracować w odpowiednim systemie zabezpieczeń, które będzie chroniło ludzi pracujących w laboratorium i środowisko zewnętrzne. Dlatego teraz, jeśli pojawi się, nie daj Bóg, kolejna jakaś pandemia, to my już jesteśmy przygotowani do tego, żeby móc takim wirusem pracować pod względem diagnostyki, pod względem rozpracowywania zagrożenia, jakie on naprawdę niesie. Na pewno tak, dlatego że praca nad szczepionkami polega w pewnym momencie na pracy z wirusem rzeczywiście patogennym i wtedy takie prace można wykonywać tylko i wyłącznie w takim laboratorium, jeśli mamy do czynienia z wirusem klasy trzeciej.
2: Nasuwa się takie jedno pytanie, czy wirus stąd może się wydostać?
3: W zasadzie nie ma takiej możliwości, żeby wirus się stąd wydostał, dlatego że tutaj mamy całą wielką kaskadę zabezpieczeń. To tak wygląda troszkę jak pudełeczko w pudełeczku, że pracuje się na początku w jednym pudełeczku, który już jest pudełkiem bezpiecznej pracy. To pudełko jest zamknięte w drugim pudełku, który jest pudełkiem bezpiecznej pracy i to jeszcze zamknięte jest w trzecim pudełku, które jest pudełkiem bezpiecznej pracy.

I to właśnie laboratorium to jest tym ostatnim pudełkiem. To jest też szczelne pomieszczenie, gdzie jeżeli coś się wydarzy w środku, to można bezpiecznie się z tego laboratorium wyjść, opuścić je, dezynfekując siebie, a laboratorium po opuszczeniu możemy uszczelnić i możemy je zdekontaminować, czyli pozbyć się wszelkich patogenów, które są w środku, unicestwić je, zabić. I robi się to gazując pomieszczenie specjalnymi środkami chemicznymi, w naszym przypadku są opary perhydrolu. Tutaj wchodzimy, proszę Państwa, do pokoju przygotowawczego. Tu jest pierwszy stopień podciśnienia w stosunku do środowiska zewnętrznego, w stosunku do korytarza. Musimy wejść wszyscy do środka i zamknąć drzwi, dlatego że laboratorium chronione jest systemem Interlock. Jest to system, który uniemożliwia otwarcie drzwi, jeśli jakieś inne drzwi są otwarte. Czyli dopóki nie zamkniemy drzwi wejściowych, nie będziemy mogli otworzyć tych drzwi tutaj. Całe laboratorium, jak mówiłem, jest uszczelnione. To jest wybudowane wewnątrz budynku. Metalowa, tak jakby puszka z pełną szczelnością. Całe powietrze, które jest nawiewane do tego laboratorium, jest filtrowane, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest powietrze wywiewane z tego laboratorium. Dlatego, że powietrze wywiewane z laboratorium musi być sterylne. I my nie możemy zastosować tylko na przykład pojedynczych filtrów, gdyż zawsze wszystkie systemy są tutaj zdublowane i mamy podwójną filtrację. Na początku, jak są wywiewniki na sufitach, w nich znajdują się filtry HEPA klasy H14, które zatrzymują wszystkie mikroorganizmy. Potem systemem kanałów wentylacyjnych powietrze całe jest kierowane tutaj, do tego ogromnego urządzenia. To jest właśnie filtr BIBO, który daje nam drugi poziom filtrowania. On tutaj pokazuje, jakie są podciśnienia, pokazuje, jaka jest czystość filtrów. W tych skrzynkach znajdują się filtry HEPA, które są jeszcze specjalnie co jakiś czas testowane na to, czy nie uległy jakiejś perforacji. Jeżeli spojrzymy na drugą stronę, tutaj mamy cały system BMS, co w danym laboratorium się dzieje i się działo nawet, kiedy my tutaj nie byliśmy. Ten system BMS nam wszystko pokazuje. Pokazuje nam stan nawiewów, pokazuje nam stan filtrów, czy one są w porządku, pokazuje nam, czy laboratorium zostało prawidłowo uszczelnione, czy nie. Tutaj, jeżeli patrzymy, mamy cały czas monitorowane podciśnienia we wszystkich pomieszczeniach tego laboratorium. W momencie, kiedy są zbyt duże odchylenia, to my musimy się przyjrzeć, co się wydarzyło. Generalnie są to rzeczy związane z uszczelnieniem danego laboratorium. Żeby cokolwiek włożyć do tego laboratorium, nie wnosimy tego normalnie, tak jak się wchodzi do laboratorium, tylko tam jest specjalna śluza, to jest specjalne okno podawcze. Tam jest jeszcze autoklaw, który powoduje to, że możemy coś bezpiecznie wyciągnąć z laboratorium, czyli zdekontaminować to, wysterylizować i wtedy wyjąć. I taka jest droga opuszczenia czegokolwiek z tego laboratorium. Nie można wychodzić tutaj przez śluzę. Normalnie tutaj to jest pomieszczenie, gdzie się przebieramy i potem otwieramy sobie też, jak się wyrównają podciśnienia, mamy odpowiedni znaczek, nam się pojawia. Otwieramy drzwi, wchodzimy pod prysznic i wychodzimy w następnej części. My zrobimy sobie, pójdziemy skrótem, czyli tymi drzwiami od razu przejdziemy do następnego pomieszczenia. Musimy wejść wszyscy i zamknąć za sobą drzwi, bo inaczej dalej nas system nie wpuści. Trochę tak. Tylko trzeba wyjść na odcisk palca też. Normalnie człowiek wchodzący do tego laboratorium jest czysty, więc to nie jest dla nas problem i nie jest skażony. Więc on sobie wychodzi tutaj spod tego prysznica, otwierają się drzwi i ta osoba wychodzi. Przebiera się w tym pomieszczeniu w kombinezon, w przyłbicę, maskę albo aparat oddechowy, w zależności w jakim reżimie pracuje laboratorium, bo to też zależy od tego, jaki w środku jest patogen. I wtedy, jak się wyrównają nadciśnienia, wchodzimy już do laboratorium. Środek tego laboratorium nie jest jakiś wyjątkowy, wygląda jak zwykłe laboratorium, jakby wyjątkowy jest ten cały system wchodzenia. Widać tutaj komory bezpiecznej pracy, to są takie podstawowe miejsca, gdzie się pracuje z patogenami, które chronią te komory, chronią operatora pracującego przed tym, żeby taki patogen go nie zainfekował. Tak wyglądają komory bezpiecznej pracy. Tutaj widzą Państwo, jeszcze na górze są lampy UV do sterylizacji. Tutaj mamy

0: Mamy w tych walizkach czarnych jest system do sterylizacji, do gazowania pomieszczenia tymi oparami perhydrolu. Mamy tutaj trochę sprzętu laboratoryjnego. Tutaj jest autoklaw, który z tamtej strony był otwarty, z tej strony jest zamknięty. Jeżeli otworzymy drzwi z tej strony, to dopiero z tamtej strony system pozwoli nam je otworzyć po prawidłowym przejściu cyklu sterylizacji. Tu pokazywałem też Państwu okno podawcze, tu jest druga część tego okna podawczego. Trzeba pamiętać o tym, że każda rzecz w tym laboratorium jest zabezpieczona podwójnie. Podwójna jest filtracja powietrza, ścieki z laboratorium, bo myjemy tu ręce, też są, mają podwójny system sterylizacji. Mamy tutaj dwie oczyszczalnie ścieków, oczyszczalnia pierwszego stopnia i oczyszczalnia drugiego stopnia. Wszystkie rzeczy, wszystkie sprzęty, które tutaj są, są bardzo często, bo mniej więcej raz na pół roku podlegają walidacji, czyli sprawdzenia poprawności ich działania. Czy filtry są szczelne, czy autoklaw działa prawidłowo, czy komory mają prawidłowe przepływy powietrza. I to jest bardzo często sprawdzane, gdyż może się zdarzyć, że jakiś sprzęt ulegnie awarii i chodzi o to, żeby to bardzo szybko wyłapać. Generalnie posiadanie takich systemów zabezpieczeń daje prawie że stuprocentową pewność bezpieczeństwa, dlatego że jakby praca na każdym etapie jest prowadzona w jakiejś bezpiecznej odległości i są specjalne procedury, które mówią, co należy robić, jeżeli dojdzie do jakiegoś niefortunnego zdarzenia czy jakiegoś wypadku, żeby dalej to postępować bezpiecznie. Przede wszystkim tutaj laboratorium jest wyposażone w komory bezpiecznej pracy. To są komory laminarne, to są te właśnie urządzenia, gdzie się pracuje. A w nich jest cały czas nawiew powietrza i całe powietrze z tej komory jest filtrowane przez filtry, które są tutaj w komorze i potem jeszcze wchodzą w filtrację tego, co jest w laboratorium. A tutaj jest specjalna kurtyna powietrzna. Żeby pracować w takiej komorze, trzeba pracować właśnie też, być odpowiednio przeszkolonym. Nie można robić gwałtownych ruchów, bo wtedy się wywiewa to powietrze. Trzeba robić płynne ruchy i bardzo delikatnie, powoli wszystko robić, żeby nie spowodować wydostania się czegoś na zewnątrz. Jednocześnie przewidujemy, że może tu pracować maksymalnie 6 osób. Jakby zarządzaniem takiego laboratorium zajmuje się Komisja Bezpieczeństwa Biologicznego. Jeżeli ktoś chce pracować w tym laboratorium, musi zgłosić się do Komisji Bezpieczeństwa Biologicznego, powiedzieć, z czym ma zamiar pracować i jakie rodzaje eksperymentów wykonywać. Komisja daje mu zezwolenie na odpowiedni czas pracy w tym laboratorium. Może zażądać od niego dodatkowych zabezpieczeń, wyjaśnień, różnych rzeczy. Tu nie można sobie tak wejść. Tak, tu to laboratorium może być wykorzystywane przez wszystkich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, czy nawet GUMED-u, bo to jest też nasza filia. W tym momencie w Polsce już jest kilka laboratoriów. Jest laboratorium we Wrocławiu, jest laboratorium w Warszawie i są dwa laboratoria w Puławach. To są takie laboratoria, które działają na pewno, ale to są poza laboratorium, które znajduje się we Wrocławiu, nie we Wrocławiu, tylko w Krakowie, przepraszam. To są laboratoria klasy BSL-3. Są w Polsce w tym momencie dwa sprawnie działające laboratoria klasy BSL-3+. To jest laboratorium w Krakowie i laboratorium tutaj u nas.
1: Dzień dobry, Ewelina Król, dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: Jak ważna jest to inwestycja z perspektywy uczelni?
1: Ja myślę, że to jest jedna z najważniejszych inwestycji w ostatnich kilku latach. Ja muszę powiedzieć, że dla naszego wydziału to jest ogromna szansa na to, żeby pracownicy prowadzili w tym laboratorium badania na najwyższym światowym poziomie. Wirusologia jest dziedziną, która rozwijała się na naszym wydziale od 30 lat, czyli od początku powstania wydziału. I cały czas pracownicy prowadzili intensywne badania nad różnymi patogenami wirusowymi, uzyskiwali granty, mieli współpracę naukową, ale brakowało nam do takiej pełni wykorzystania zasobów ludzkich, możliwości, wiedzy właśnie takiego laboratorium, czyli laboratorium o poziomie bezpieczeństwa biologicznego BSL-3, najnowocześniejszego w Polsce.

0: Polsce obecnie laboratorium, a co najważniejsze, jedynego takiego laboratorium tej klasy w Polsce Północnej. W związku z tym to otwarcie tego laboratorium przyczyni się do tego, że pracownicy wydziału, którzy pracują z wirusami, z różnymi patogenami, będą mogli uzyskiwać lepsze granty naukowe, nawiązywać współpracę, nowe współprace krajowe i międzynarodowe.
1: Magazyn lokalny.
2: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Łyżwy to dla niej drugie buty. Dziś o łyżwiarstwie synchronicznym opowie nam Izabela Zielenkiewicz, zawodniczka gdańskiej drużyny SKF Ice Skater. O upadkach, lataniu nad taflą lodu i początkach na lodzie. Posłuchajcie.
3: Znaczy przede wszystkim jest to sport drużynowy, więc startujemy w formacji. W naszym przypadku w drużynie seniorskiej jest to 16 zawodników, aczkolwiek w tych mniej profesjonalnych drużynach jest to czasami też na przykład 12 albo 8 albo 14. Ale u nas jest ten obowiązek rzeczywiście, że to musi być konkretnie 16 osób.
4: Ale to jest magia, żeby to wszystko połączyć.
3: Znaczy to jest chyba najtrudniejszy aspekt tego wszystkiego, chociaż mamy zarówno elementy właśnie z łyżwiarstwa figurowego, jak i solistyczne elementy, na przykład skoki czy piruety, czy także parowe, mamy piruety parowe, mamy podnoszenie parowe, mamy też drużynowe podnoszenie, więc jest to bardzo dużo różnych elementów połączonych właśnie z tych różnych dyscyplin łyżwiarstwa figurowego, no ale u nas konkretnie jest to w drużynie, czyli przede wszystkim musi to być równo, czyli musimy pokazać tą synchronizację. Nad czym trzeba bardzo dużo pracować.
4: No właśnie chciałam zapytać o te prace. Jak to wszystko skoordynować, kiedy jedna jedzie do przodu, jedna do tyłu?
3: No na pewno wymaga to wielu powtórzeń, wielu godzin treningów. Tak naprawdę zaczynamy już w wakacje albo nawet przed wakacjami. Wtedy układamy dwa programy, które mamy na dany sezon. Jest to program krótki, program dowolny. Więc na obozie tak naprawdę ustawiamy po kolei każde miejsce dla każdego, kiedy kto co ma, kiedy jaką nogę podnieść, jaki jest timing w danym momencie. Ustawiamy kroki do muzyki na konkretne rozliczenia i później przez cały sezon ćwiczymy

0: niekiedy rzeczywiście upadamy tak, że komuś się coś dzieje. Myślę, że ważna jest też nauka, jak upadać i no, jako że zaczynałyśmy jako małe dzieci, to już dawno mamy to za sobą i wiemy, jak się w takich sytuacjach zachować.
1: No właśnie, łyżwy to dla ciebie drugie buty.
0: Trochę tak, trochę drugie buty, już nawet wygodnie prawie jak w butach. No, dlatego myślę, że też to jest taka przyjemność, bo dla wielu ludzi na początku jest to strasznie niewygodne i zimno i nieprzyjemnie, a dla mnie już na pewno tak nie jest.
1: No właśnie, bo tu na tych łyżwach jeszcze musisz wykonywać takie rzeczy.
0: No nie jest to łatwe, aczkolwiek no tak jak mówiłam, to jest jakby długi proces. Jako że zaczynałam właśnie jako 7-letnia dziewczynka, no to już wiele rzeczy mam za sobą i nie muszę nawet się na nich skupiać i myśleć, żeby one trochę same wychodziły. No i mamy też super drużynę, super trenerów, więc tak naprawdę razem mamy tą większą siłę i chęć do nauki.
1: To trenerzy przygotowują ten program, czy wy gdzieś razem wszyscy go modyfikujecie?
0: Program wymyślał trenerka, pani Agnieszka Filipowicz, no ale później często bywa tak, że w trakcie jakby trenowania trzeba wprowadzać dużo zmian. Zazwyczaj też po pierwszych zawodach mamy dużo zmian, no dlatego, że to jest pierwszy taki moment, kiedy dostajemy feedback, możemy zobaczyć, jak inne drużyny wyglądają w danym sezonie i na czym musimy popracować.
1: No właśnie, gdzieś sprawdzacie, weryfikujecie, co tam inna drużyna na ten sezon przygotowała, jak tu ich przebić?
0: Śledzimy, znaczy głównie na Instagramie drużyny publikują, kiedy wyjeżdżają na pierwsze zawody, no to staramy się to oglądać, jak jest taka szansa. Nasi trenerzy na pewno też to śledzą, ale no na tych pierwszych zawodach, kiedy rzeczywiście jesteśmy oceniani przez tych samych sędziów, a nie, bo to jednak jest sport, w którym się no, porównuje, tak? Jest to sport artystyczny, więc ważne jest, żeby ten sam sędzia oceniał, żeby to było bardziej miarodajne. No i mamy ten taki pierwszy feedback, nasza trenerka też ma znajomości z innymi trenerami, których często pyta o feedback dla nas, co ich zdaniem należałoby poprawić. Tak samo sędziów też pyta, dlatego no, dostajemy te różne opinie, które są bardzo wartościowe dla nas.
1: A jest to istotne, która jaką rolę dostaje w tym całym przedstawieniu?
0: Jest istotne. Mamy na przykład elementy takie jak podnoszenia, więc wiadomo, że są osoby, które lepiej się w tym sprawdzają i są wybrane do tej konkretnej roli. I chyba to jest też urok tego sportu, że jest 16 zawodniczek, jednak wszystkie jesteśmy różne i tworzymy coś wspólnie i są te rzeczy, w których jedni są bardziej potrzebni niż inni, ale na innych rzeczach jest na odwrót, także wszyscy ci zawodnicy mają ogromne znaczenie i wkład w to efekt końcowy.
1: A twoja najtrudniejsza rola dotychczas to?
0: Moja najtrudniejsza rola, tak naprawdę przez 2 ostatnie lata jeździłam też, znaczy w sumie przez 5 ostatnich lat jeździłam w kadrze juniorskiej i byłam tam wicekapitanem, więc to na pewno jest duża odpowiedzialność, taka organizacyjna i presja trochę. Obecnie już jestem za stara na kadrę juniorską, więc trenuję tylko w seniorskiej, bo juniorska jest do 20 roku życia, 19 tak naprawdę. No i chyba teraz takie najbardziej największe wyzwanie i to, co na ludziach robi wrażenie, to są rzeczywiście te podnoszenia, w których ja jestem tą dziewczyną, która jest u góry.
1: Czyli trochę się boisz?
0: Chyba już się nie boję, no bo jednak robię to 3 lata i już jakoś tak się przyzwyczaiłam do tego i to raczej w sumie jest taka ekscytacja i radość w sumie, że mogę na tym miejscu u góry być.
1: Właśnie, jakie to jest uczucie wisieć nad taflą lodu?
0: No ja osobiście bardzo to lubię, ale myślę, że mam trochę taką, że lubię to taki ekstremalny czynnik tego sportu. No i jest to bardzo ekscytujące i też od razu słuchać reakcję publiczności, której się to bardzo podoba, więc myślę, że dlatego sprawia mi to przyjemność w dużej mierze. Im bardziej niebezpiecznie i im szybciej, tym rzeczywiście robi to większe wrażenie, więc staramy się o tym pamiętać, szczególnie przy tworzeniu programów. No i właśnie takie elementy jak podnoszenia i te rzeczy, które się znajdują też pomiędzy elementami, bo to jest tak, że mamy obowiązkowe elementy i mamy też przejścia pomiędzy elementami, więc staramy się tam właśnie dodawać takie smaczki, jakieś takie rzeczy, które mogą wyglądać bardziej niebezpiecznie, żeby właśnie robiło to większe wrażenie.
1: Wspomniałaś o wątku artystycznym. Tutaj też liczy się strój?
0: Tak, i strój, i makijaż, i jeszcze u nas w łyżwiarstwie synchronicznym rzeczywiście ważne jest to, żeby to wszystko było identyczne, więc tak naprawdę dzień zawodów zaczynamy od

0: były jak najmniej widoczne. No i na pewno też bardzo dużo dodaje do tej warstwy artystycznej, bo tak naprawdę każdy program ma specjalnie dopasowaną muzykę i do tej muzyki jest ułożona historia, więc to nie jest tak, że puszczamy sobie pierwszą lepszą muzykę i po prostu jedziemy równo i za to są punkty, tylko chodzi o to, żeby też przekazać jakieś emocje, historię i to też jest oceniane.
1: W tym sporcie są drużyny mieszane?
0: W ogóle to jest sport mieszany, tylko po prostu mężczyźni bardzo rzadko się pojawiają. Jest parę drużyn, w których znajdują się pojedynczy reprezentanci. My przez chwilę miałyśmy nawet jednego, przez chwilę nawet dwóch mężczyzn, no ale myślę, że jest im ciężko z taką ilością kobiet, dlatego rzadko się to rzeczywiście pojawia.
1: A czy zdarzają wam się jeszcze wywrotki na tak ważnych zawodach?
0: Zdarzają się. Myślę, że w ogóle w tym sporcie w dużej mierze jest to stres. No też są takie wypadki, że jednak no, lód jest śliski i jak są na przykład jakieś dziury, to bardzo łatwo w nie wpaść. Na treningach zdarzają się nie jakoś super często, ale rzeczywiście są takie rzeczy, no i na zawodach też, z tym, że na zawodach jest to element, który jest też oceniany, czyli jak jest upadek, to w zależności od tego, jak szybko się wstanie i dojedzie do drużyny, tyle punktów się odejmuje, czyli jak się nie dojedzie w 10 sekund, odejmuje się kolejny punkt, w 20 kolejny, w 30 jeszcze jeden, więc trenujemy, że jak na treningu upadamy, to jak najszybciej trzeba wstać i dojechać do drużyny, bo rzeczywiście ta strata będzie wtedy dużo większa. Zdarza się, szczególnie na początku sezonu, no ale później już na koniec rzeczywiście to jest na tyle wytrenowane, że raczej nie mamy takich problemów. Tak naprawdę pierwszy raz, kiedy wyszłam na lód, to nie pamiętam tego momentu. Na pewno jeździłam z rodzicami i z moją siostrą i byłyśmy kiedyś na ślizgawce i taka pani tak ładnie jeździła na środku i Monika, moja siostra starsza, podjechała i się zapytała, skąd ona się tak nauczyła, skąd ona umie tak ładnie jeździć i ona właśnie nam poleciła szkółkę i klub SKFA Skater i wtedy zaczęłam od takiej bardzo dziecięcej drużyny i pokazów najpierw, potem pierwsze Mistrzostwa Polski. No i jakoś tak to wszystko się obróciło w tą stronę, że dzisiaj jestem w tej kadrze narodowej.
1: Twoja siostra też jeździ, czy tylko pytała?
0: Jeździła przez parę lat, ale później zrezygnowała i myślę, że też nie chciała tak bardzo w tą taką profesjonalną stronę iść tego.
1: Twoje początki były trudne, lekkie?
0: Myślę, że to zależy od sezonu. Myślę, że te początki raczej lekkie, bo to była taka radość i przyjemność, takie trochę oderwanie się od takiej rzeczywistości szkolnej. Pamiętam, że pierwszy sezon juniorski, pierwsze Mistrzostwo Świata Juniorów były bardzo wymagające i myślę, że bo tak naprawdę nie poszło nam wtedy zbyt dobrze i to chyba był taki moment w tej karierze, kiedy najwięcej się nauczyłam i to dało mi taką siłę i pasję do tego, że to jest coś, co naprawdę chcę robić i że zależy mi na tym, żeby te wyniki były coraz lepsze i tak naprawdę od tamtego czasu jest tylko lepiej i punktacyjnie co roku robimy progres, także myślę, że to była cenna lekcja.
1: A jak wyglądają treningi? Ile razy w tygodniu trenujesz, wchodzisz na lód?
0: Trenujemy zazwyczaj 5 razy w tygodniu po około 2-2,5 godziny, czasami 3. I są treningi to bardzo różnorodne, bo tak naprawdę mamy i salę, na której ćwiczymy choreografię, timing kroków, żeby to wszystko było bardzo równe, nawet jak się odwraca dłoń, żeby było dokładnie tak samo, jak trzymać palce, w którą stronę trzymać głowę, żeby rzeczywiście było to identycznie równe, ale poza tym mamy siłownię, mamy balet, mieliśmy w takim sezonie letnim, kiedy się nie przygotowujemy do zawodów, mamy bieganie, mamy taniec towarzyski też czasami nawet gimnastykę. No i oprócz tego treningi na lodzie, które są w każdy z tych 5, czasem nawet 6 dni. No i one trwają tak około 1,5 godziny, czasem w weekendy chyba 3 na tym etapie. Tak. Myślę, że jeden z najważniejszych, no bo tak naprawdę ta cała ocena to jest w połowie ocena techniczna, czyli za stricte umiejętności łyżwiarskie i poprawne wykonanie elementów, a druga to jest właśnie stricte artystyczna, czyli to jak się ruszamy, jak emocje przekazujemy, czy to jest harmonijne z muzyką. No i czy przede wszystkim publiczność to dobrze odbiera i sędziowie, czy się im podoba.
1: Trenujesz w Gdańsku?
0: Tak, trenuję w Gdańsku, głównie na hali Oliwii, ale zdarza nam się też czasem na lodowisku na Placu Zebrań Ludowych.
1: No właśnie, a jak udaje ci się godzić studia, takie treningi, no to wszystko dużo i długo trwa.
0: Więc jest ciężko, ale no też jako, że robię to od takiego długiego czasu, to jakoś się to stało dla mnie taką rutyną, więc w mojej głowie nawet za bardzo nie ma czegoś takiego, że okej, nie pójdę na trening, żeby się pouczyć, tylko jestem już tak bardzo przyzwyczajona do działania w tym systemie, że czasami nie jest to takie trudne, chociaż no są takie miesiące, kiedy

0: tam jesteśmy.
1: Czy to jest sport niszowy?
0: Myślę, że tak, że można tak powiedzieć. Myślę, że głównie też z przyczyny tego, że nie jest to sport olimpijski. Czyli jest niepopularny, wiele w ogóle ludzi nie wie, co to jest, więc jak ja mówię, to większość ludzi w ogóle kojarzy, pierwsze skojarzenie to jest pływanie synchroniczne, o dziwo. Myślę, że to słowo synchroniczne jest dla ludzi takie mało popularne i mało znajome. No teraz w Gdańsku myślę, że jest to coraz popularniejsze z racji tego, że mamy bardzo duży klub i też co roku organizujemy bardzo ważne międzynarodowe zawody i rzeczywiście widzowie przychodzą do hali Oliwii to oglądać, więc jest to coraz popularniejsze, aczkolwiek no, finansowanie też tej dyscypliny jest niewielkie ze względu na to, że nie jest to dyscyplina olimpijska.
1: No właśnie, co byś poradziła takiej młodej dziewczynie, która słucha na przykład teraz tej rozmowy i chciałaby rozpocząć swoją przygodę z łyżwiarstwem? Co powinna zrobić? Jaki powinien być pierwszy krok? No poza wejściem na lód.
0: No myślę, że przede wszystkim znalezienie takiego miejsca, gdzie można ten sport uprawiać. W Gdańsku, to, znaczy w ogóle w Polsce to nie jest łatwo, bo mamy bardzo mało drużyn, ale właśnie zapraszamy do nas, do klubu SKF iSkater z pewnością. No i myślę, że wytrwałości i myślę, że tej takiej pasji i chęci, bo jak są chęci, to wiele da się zrobić, nawet przejść przez te najtrudniejsze momenty. No ja mam też taką radość, że rzeczywiście mam niesamowitą drużynę i wspieramy się z dziewczynami bardzo, więc wiem, że mam w nich zawsze tą pomocną dłoń i że jak jest ciężko, to wspieramy się razem, spotykamy, uczymy się razem po nocach jak trzeba i zawsze wiem, że mogę na nie liczyć. I no myślę, że ta wytrwałość i chęci to jest taka najważniejsza rzecz, bo nie jest to łatwy sport i trzeba poczekać trochę na rezultaty, bo nic nie przychodzi od razu.
1: Czyli w waszym przypadku synchronizacja też w życiu?
0: Tak, zdecydowanie. Nawet się śmiejemy, czasem przychodzimy przypadkowo ubrane, tak samo się śmiejemy, że już się tak nauczyłyśmy tego, że już automatycznie nam to wychodzi. W młodym wieku z pewnością może przyjść na świeżo, czyli jak się jest dzieckiem, no to zdecydowanie, w ogóle jest to wczesny sport, więc tak naprawdę im wcześniej zaczynamy, tym lepiej. No na pewno jeśli to jest wiek, na przykład to już nie wiem, 15-13 lat, to ciężko będzie dojść do poziomu takiego profesjonalnego, dlatego że po prostu

Nie, w ogóle jest to wczesny sport, więc tak naprawdę im wcześniej zaczynamy, tym lepiej. No na pewno jeśli to jest wiek na przykład to już nie wiem, 15-13 lat, to ciężko będzie dojść do poziomu takiego profesjonalnego, dlatego że po prostu

0: Ma. Aczkolwiek mamy też takie drużyny w klubie bardziej amatorskie, które też jeżdżą na Mistrzostwa Polski i wiem, że dziewczyny bardzo są zadowolone z tego, że mają taką szansę i że mogą jeździć, także jeśli ktoś ma chęci, to na pewno znajdzie miejsce dla siebie też w tym sporcie.
1: Czego sobie życzycie

0: Kiedy miesiąc, kiedy dziewczyny rzeczywiście chyba z 2 czy 3 razy były na SOR-ze, bo cały czas się coś komuś działo. Także jak nie będzie kontuzji, to myślę, że już będzie tylko lepiej i ten trening będzie rzeczywiście efektywny.
1: No to połamania łyżew.
0: Nie dziękuję.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyny reporterów. Babeczki z Trójmiasta mają inne babeczki z Trójmiasta. Dokładnie 37 tysięcy kobiet dołączyło już do facebookowej grupy, którą kilka lat temu założyła gdańszczanka Joanna Borowska. O fenomenie szukania przyjaźni w internecie i czemu nie mają tu wstępu faceci, zapytałam jej pomysłodawczynię. Czy była taka sytuacja, w której ktoś napisał do ciebie: ej, dzięki, że założyłaś tę grupę, dzięki tobie mam przyjaciółkę, kota, psa?
3: O dziwo. W sensie dla mnie o dziwo, bo mnie to cały czas zadziwia, ale było bardzo dużo takich wiadomości i ciągle to słyszę na spotkaniach na żywo, czy właśnie dostaję wiadomości, że dziewczyny spotkały się, poznały na jakimś spotkaniu, które ja organizowałam, ale też same się umawiają i poznają nowe koleżanki i to totalnie niezależnie od wieku.
1: No właśnie, ta grupa jest pewnego rodzaju fenomenem, bo wchodzisz na nią i widzisz: cześć, dzisiaj saunuję, kto dobija? I nagle jest 30 zgłoszeń.
3: Dokładnie tak. Pewnie od razu się rodzi pytanie, czemu założyłam tą grupę, ale odpowiadając na to, co mówisz, no to dokładnie miałam to samo, że szukałam sobie koleżanki, żeby popływać na supie. No i wtedy nie było tej grupy, więc nie mogłam napisać takiego posta, no i założyłam ją i teraz wszystkie inne dziewczyny obojętnie to chcą robić. Nieważne, jak najdziwniejszą zajawkę chcą robić, to znajdą kompankę do tego.
1: Czyli masz z kim pływać na supie.
3: Tak, teraz już mam. Mam takie 37 tysięcy babeczek, ale tak naprawdę przez to, że ja zaczęłam też pływać na supie i od tego zaczęło się na grupie, w ogóle zaczęłam organizować supy dla dziewczyn, które nigdy nie pływały, chciałyby się nauczyć z instruktorem, no to teraz bardzo dużo osób pływa na supie i rzeczywiście mają swoje deski, organizujemy regularnie jakieś spotkania pływania.
1: Kiedy w ogóle powstała ta grupa? Kiedy był ten moment, że postanowiłaś: okej, robię to?
3: 2,5 roku temu, latem, założyłam grupę. Przede wszystkim założyłam ją w ogóle dlatego, żeby dzielić się zdjęciami z tych właśnie supów.
1: Hej, czyli chciałaś tymi supami gdzieś przyciągnąć i przez przypadek powstała grupa 37 tysięcy kobiet.
3: Dokładnie, totalnie przez przypadek, bo nie planowałam, nie myślałam, że założę grupę i będzie 37 tysięcy babeczek, może i więcej wkrótce, bo bardzo szybko to się zmienia. Założyłam grupę po prostu dlatego, że miałyśmy spotkania pływania na supach, gdzie ja robiłam dużo zdjęć telefonem, pływałam z telefonem, no i żeby dziewczyny mogły sobie pobrać swoje zdjęcia, udostępniałam je, ale ciężko było wszystkim wysłać pojedyncze zdjęcie na Instagramie, na Facebooku, na maila, więc założyłam grupę, ale stwierdziłam, że nie będę jej nazywać pływamy na supach i zamykać się tylko w jedną rzecz, bo lubię sama robić różne rzeczy, więc wymyśliłam: a dobra, niech będą babeczki z Trójmiasta, które chcą robić różne rzeczy z babeczkami. No i zaczęło się po prostu od supów i udostępniania zdjęć.
1: Ale wiesz, że to jest już pewnego rodzaju, no nie wiem, no tak jak powiedziałam, już fenomen, że padają pytania: ej, jesteś w babeczkach?
3: Prawda? Dla mnie też jest to fenomen, więc czuję to samo. To jest fenomen i rzeczywiście teraz to już jest trochę dziwne, jak kogoś tam nie ma, bo nawet słyszę, że dyrektorki dużych firm są na babeczkach, więc każdy prawie, że tam jest.
1: No właśnie, to jest też niesamowity przekrój wieku, bo z tego, co sobie gdzieś tam zrobiłam research, no i sama jestem w tej grupie, są i panie, które mają 10 lat, ale są też nastolatki, które szukają koleżanek, nie wiem, do pójścia do kina.
3: Prawda? Są kilkudziesięcio, 50, 60 i więcej latki, bo na przykład jest tam moja mama i też była na spotkaniach babeczek, na przykład 50+, ale też są nastolatki, co mi się wydaje, że teoretycznie w szkole powinny mieć pełno znajomych, ale okazuje się, że na przykład nie mają znajomych, którzy chcieliby robić to samo, co one. No i są właśnie nastolatki, 16-latki, które też szukają po prostu znajomych, którzy chcą robić fajne rzeczy.
1: Ja pamiętam, jak dołączyłam do tej grupy, to miałam taką rozkminę: dlaczego ktoś szuka kogoś do pójścia do kina? No, co nie ma koleżanek, ale z drugiej strony, z perspektywy takich osób, które zaczynają tu na przykład studia albo przeprowadzają się, no te panie naprawdę nie mają koleżanek.
3: Dokładnie. Bardzo dużo jest osób, które przyjeżdżają do Trójmiasta, przeprowadzają się tu i po prostu nie mają znajomych, ale też patrząc na mnie. Mieszkam całe życie w Gdańsku, więc mam znajomych z różnych etapów w życiu, ale nie zawsze jest ktoś, kto by chciał ze mną zrobić akurat daną rzecz. Nie każdy musi lubić koncert danego artysty, czy

0: klimat filmów, więc może wśród tych znajomych, których mam, nie ma kogoś, kto by chciał ze mną iść. Więc tym sposobem mogę znaleźć na grupie babeczkę, która interesuje się tym, co ja.
1: A jak ty to wszystko trzymasz w ryzach? Bo jednak postów tam dziennie jest kilkadziesiąt i cały czas wpadają kolejne zapytania. Jedne chcą saunować, jedne chcą pływać, a jeszcze inne szukają kogoś do pracy.
0: Prawda, jest kilkadziesiąt postów dziennie, jest tego bardzo dużo i wszystkie posty muszą być zaakceptowane. Robię to ja i moja przyjaciółka, którą notabene poznałam na grupie, więc jestem żywym dowodem, że da się poznać kogoś fajnego, koleżankę na grupie. No i we dwie ogarniamy tą całą grupę i publikujemy posty lub je odrzucamy, bo też bardzo dużo odrzucamy. Wam się wyświetla kilkadziesiąt postów dziennie, a nam jeszcze drugie tyle, które odrzucamy, bo zależy nam na tym, jakby ja tak sobie wymyśliłam, takie są moje ramy, że trzymamy się nazwy grupy. Robimy rzeczy z innymi babeczkami. Czyli jeśli paznokcie, no możesz robić jeden do jeden z inną babeczką, ale to nie jest jakieś wydarzenie, wspólne robienie rzeczy. Więc takie rzeczy jak paznokcie, fryzjerzy odpadają. Więc po prostu patrzę, czy to jest fajne i czy można to robić w grupie.
1: A pamiętasz ten dzień, kiedy ta grupa zaczęła się tak rozrastać, że nagle 1000, 2, 3 i wybuchło?
0: Tak, pamiętam, kiedy zaczęło się rozrastać. Przez pierwsze pół roku grupa miała około 500 osób, no i tam sobie stabilnie żyła cały czas, mimo że było, powiedzmy, tylko 500 osób w porównaniu do tego, co jest teraz, ale 500 osób to i tak sporo. I tak były spotkania i tak dziewczyny się umawiały między sobą, ale w pewnym momencie ktoś rzucił hasło. Żałuję trochę, że nie pamiętam kto. Rzucił hasło, żeby się spotkać. No to ja przejęłam inicjatywę i zorganizowałam wspólne wyjście na drineczki, czyli babeczki wychodzą na drineczki, ale zamysł był taki, że się spotykamy po prostu nie znając się nawzajem. No i pierwsze takie spotkanie było w styczniu 2 lata temu, gdzie poszłyśmy w 25 dziewczyn, totalnie się nie znając. Większość właśnie była taka, że przyszła sama, co było też dużym wyjściem ze strefy komfortu, żeby iść na spotkanie 25 dziewczyn, gdzie nikogo nie znasz. Spotkałyśmy się, potem miałyśmy kolejne spotkanie, kolejne. Na każdych tych spotkaniach były inne dziewczyny. Jedyne, co się powtarzałam, to ja, bo je organizowałam. I od tego czasu grupa zaczęła bardzo mocno i bardzo szybko rosnąć, bo chyba poszło to po prostu w świat.
1: A nie masz wrażenia, że to po prostu jest taka ludzka potrzeba, żeby mieć kogoś bliskiego, że to będzie ciągle się rozwijać, bo my ciągle kogoś potrzebujemy?
0: Tak, jest to ludzka potrzeba, że kogoś potrzebujemy, chcemy robić fajne rzeczy. Z tego, co widzę, to po prostu kobiety chcą cały czas czegoś próbować. Może jest nam łatwiej, bo są różne stereotypy i facetom troszkę trudniej jest robić takie rzeczy. Nie wyobrażam sobie grupy typ z Trójmiasta, który robi rzeczy z innymi typami, tak jak jest grupa babeczki, bo padły takie pomysły.
1: Typki z Trójmiasta.
0: Tak. Nawet próbowałam założyć taką grupę dla chłopaków. Założyłam grupę i oddałam ją w ręce panów. Nie działa tak prężnie. Oczywiście ma trochę inną nazwę, żeby nie było, że typ z typem, bo jakby oni od razu by to odpuścili taką grupę. Tak, jest duża potrzeba spotykania się z kimś, nawiązywania nowych znajomości i próbowania nowych rzeczy, no bo każdy chce coś spróbować. Tyle rzeczy się fajnych dzieje, jest tyle fajnych warsztatów, fajnych wydarzeń, że wszystkie chcemy coś robić i każda jest w stanie znaleźć coś typowo dla siebie.
1: A ciebie to tak po ludzku nie wzrusza? Bo ja na przykład parę razy widziałam takie posty, gdzie ojej, super, że ta pani ma z kim pójść na jogę.
0: Tak, wzrusza mnie na maksa. Jeszcze bardzo często sam post to jedno, ale komentarze i odpowiedzi na niego to są czasem takie wzruszające, że jakaś babeczka pisze, że bardzo trudno jej było się przełamać, żeby napisać ten post, a pod nim 50 komentarzy i po prostu takie motywujące i super, bardzo wzruszające to jest.
1: A czy ty gdzieś śledzisz te znajomości, te relacje, jakie powstają?
0: Na początku miałam strasznie takie uczucie, nawet jest na to jakaś nazwa, czyli że chcemy być wszędzie i mamy taką potrzebę sprawdzania telefonu na przykład.
1: FOMO.
0: FOMO, właśnie. Miałam takie trochę FOMO, że żałowałam, że mnie nie ma w tych wszystkich spotkaniach i nie wiem, co się dzieje i że chciałam być wszędzie i...
1: Babeczki, nie saunujcie beze mnie.
0: Dokładnie tak było, bo na tych pierwszych spotkaniach byłam na każdym, więc potem miałam takie FOMO, że o matko, dzieje coś się beze mnie. No więc jakby ciężko być wszędzie, ale no i nie da się wszystkiego śledzić, ale gdzieś tam właśnie jak się spotkamy na żywo albo dziewczyny same do mnie piszą, no to wiem, że nawiązują te znajomości i jestem w stanie gdzieś to śledzić.
1: No właśnie, w tej grupie nie ma wstępu dla

0: facetów. Tak, nie ma wstępu dla facetów. Niestety Facebook nie daje tej możliwości weryfikacji po płci, bo to jest dyskryminacja. Więc oczywiście zdarzają się faceci, którzy chcą tam dołączyć i dołączają, bo z automatu jakby dostają akcept z Facebooka, więc wszystko trzeba robić ręcznie. Tak, często dziewczyny same zgłaszają, jakiś pan się odezwie, to go zgłaszają, że do usunięcia, ale bardzo często też właśnie ja z moją przyjaciółką sprawdzamy listę uczestników, członków grupy i kasujemy ręcznie panów. Oczywiście mogą też oszukać, mogą nazwać się na profilu Ania Ania i nie wie, że to facet.
1: O nie, takich nie lubimy.
0: Nie lubimy, zwłaszcza, że czasem, ale na szczęście rzadko, dochodzą mnie słuchy, że niektórzy panowie dołączają do grupy, potem piszą do dziewczyn. Tak, faceci.
2: Tinder.
0: Tinder, tak, znaleźli sobie Tindera.
2: Okej, powiedz mi, taki najdziwniejszy post, który się tam pojawił, najdziwniejsza propozycja, najbardziej szalona, która cię zaskoczyła, którą zaakceptowałaś, ale miałaś takie w duchu, o co chodzi?
0: Dziwnych akcji takich, które były trochę nie na miejscu, były dosłownie pojedyncze, więc tego nawet nie biorę pod uwagę. Bo rzeczywiście bardzo rzadko trafia się tam jakiś hejt, jakieś dziwne rzeczy, więc to w ogóle nawet nie patrzę. Takie, co mi przyszło do głowy, że było dziwne za pierwszym razem, jak publikowałam, a potem wyszła z tego super mega akcja, to jedna babeczka, która zaproponowała zrobienie sesji zdjęciowej w grupie babeczek, że będą wszystkie rozebrane. Pozowanie nago. Było to na plaży, chyba nawet zimą, bardzo wcześnie rano i ona po prostu zrobiła projekt. Kolejne kilka razy jeszcze powtarzała tą sesję i tutaj w ogóle nie chodziło o nagość, o jakby jakąkolwiek seksualność, tylko o sztukę, o wyjście właśnie z tej strefy komfortu, co na początku mi się wydawało dziwne, a potem jak usłyszałam odzew od dziewczyn, które poszły na to i jak udało im się wyjść z tej strefy komfortu i rozebrać i były w grupie innych dziewczyn, w ogóle szalony pomysł, ale fajny.
2: A ten moment, kiedy właśnie te wirtualne przyjaźnie przynosisz do realu, bo organizujesz takie spotkania grupowe, gdzie właśnie spotkacie się face to face, to jest miłe uczucie?
0: Tak, to jest super uczucie. Za każdym razem mam stresa, że nikt nie przyjdzie, bo czasem, już to też dziewczyny fajnie nazwały, że są takie wydarzenia, które one same organizują, bardzo dużo jest publikowanych fajnych warsztatów i komercyjnych, i niekomercyjnych, bo jakby tutaj ja w ogóle nie patrzę na to, czy ktoś na tym zarabia, czy nie. Po prostu jak są fajne wydarzenia, to każdy może publikować. Plus ja sama organizuję różne wydarzenia, które dziewczyny nazwały, że to są takie oficjalne grupy, no bo jako adminka założy team, tak, tak, oficjalne spotkania. No i czasem są to spotkania, gdzie po prostu znowu, tak jak te dwa lata temu, pierwsze spotkania były, że babeczki wychodzą na dyneczki, to czasem robimy takie. Czyli po prostu spotykamy się bez żadnych opłat, po prostu idziemy, każda zamawia co chce i się spotykamy. Ostatnio tak byłyśmy na spotkaniu, oczywiście miałam stresa, że nikt nie przyjdzie, było nas około 30 i super był odzew, fajnie było się spotkać i z każdą pogadać, po prostu super energia. A czasem też organizuję różne warsztaty rękodzieła, spotkania, na przykład spotkanie biznesowych babeczek, babeczkowy targ zaczęłam organizować, dużo się dzieje.
2: No właśnie, to jest też tak, że przyjeżdżając do nowego miejsca bardzo wstydzimy się kogoś zagadać, nie wiem, w windzie, na ulicy, a tutaj możemy napisać taki pościg i jakoś tam się dokręci.
0: Tak, możemy napisać pościg, albo możemy odpowiedzieć na czyjś inny, co jest też łatwiejsze. Jak ktoś się boi sam napisać pierwszy ten post, no to może przejrzeć posty innych babeczek, które już właśnie wyszły z tą inicjatywą i się do nich odezwać. I dzięki temu znaleźć na przykład koleżankę, o, ona ma podobne zainteresowania, to się do niej odezwę. Albo samemu napisać post i tak się odezwą do ciebie inne babeczki. No i znajdujesz nowe znajome. Mam to samo, że często pojawia się coś, o czego istnieje, nawet nie wiem. Właśnie jak grupa jeszcze miała 500 osób, dosłownie chwilę po jej założeniu, ona miała może z miesiąc albo kilka, albo tydzień, no to była babeczka, która właśnie miała iść ze mną na supy i do mnie mówi, że dobra, nie pójdzie na te supy, bo jedna dziewczyna napisała na grupie post, że chciałaby iść na koncert, nawet pamiętam, to był Kękę, napisała, że chciałaby iść na koncert, ale nie ma z kim. No i tak się zgadały dziewczyny w pięć, gdzie każda chciała iść, ale nie miała z kim, czyli łącznie poszły tam w piątkę, każda sama jakby, nie znając się, nie mając kompana.
2: I da się.
0: Da się.
2: A czujesz się taką królową trójmiejskich kobiet? To ja nimi zarządzam, one się poznają dzięki mnie? Taka, wiesz, sprawczość trochę.
0: Nie, w ogóle się nie czuję królową trójmiejskich babeczek. Ja właśnie uważam, że ja założyłam tą grupę, jakby nadzoruję.

Ją, ale wszystkie jesteśmy babeczkami i to jest nasza wspólna grupa. Ja jestem jedną z babeczek i wszystkie babeczki jakby jesteśmy na równi i właśnie tak trochę czuję, że właśnie ta grupa jest zrzeszająca takie babeczki jak ja, czyli wszystkie jesteśmy babeczkami z Trójmiasta.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: SK2 Trójmiasto.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.